0: Beskidy.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
2: Dziś od rana słonecznie i ciepło. W ciągu dnia słupki rtęci wskażą nawet 28 kresek na plusie. W takie dni pamiętajcie o kremie z filtrem i piciu odpowiedniej ilości wody. W Żywcu coraz większy ruch na Wesołej i trasie 946. Sporo aut też na Wolności, Witosa, Kościuszki i Dworcowej. W Węgierskiej Górce aut przybywa głównie na drogach dojazdowych do S1 i w okolicach ulicy Zielonej. W Łodygowicach również większy ruch w okolicach węzła na S1 i drodze w kierunku Żywca.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Dokładnie 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Ruch kolejowy w Niemczech wraca stopniowo do ruchu po ogromnej awarii. Padł system łączności radiowej, przez co na około 2 godziny zatrzymano wszystkie pociągi w całym kraju. W nocy udało się naprawić usterkę, ale nadal występują ogromne opóźnienia. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z kontrolą poselską w Szpitalu Południowym. Według nich placówka nie zwróciła lekarzowi Dawidowi Kacprzykowi 500 000 zł. Były koordynator SOR-u odesłał pieniądze na konto szpitala, ale miał je otrzymać z powrotem ze względu na brak możliwości zaksięgowania środków. Taką wersję przedstawiła prokuratura, ale według posłów pieniądze są na koncie szpitala i mają zostać zaksięgowane.
4: Postanowiono rękoma prokuratury, po raz kolejny wykorzystano ją politycznie, utopić Rafała Trzaskowskiego, zrobić z niego człowieka, który nie potrafi zarządzać i którego ludzie oddali 500 000 złodziejowi.
3: Mówił były wiceminister zdrowia w rządzie PiS Janusz Cieszyński.

0: W szpitalu trwa kontrola NFZ-u i stołecznego ratusza. Swoje śledztwa prowadzi też prokuratura. Termometry mogą pokazać prawie 40 stopni. Do Polski nadciągają niebezpieczne upały. Gdy temperatura rośnie, rosną też obowiązki pracodawcy, przypomina Łukasz Sztych z Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie.
1: Jeżeli temperatura na zewnątrz przekracza 25 stopni, jest to stanowisko pracy zlokalizowane na otwartej przestrzeni, aktualizuje się obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiedniej ilości napojów. Natomiast jeżeli stanowisko pracy jest zlokalizowane wewnątrz budynku i temperatura na stanowisku pracy przekracza 28 stopni, wtedy również aktualizuje się ten obowiązek.
0: A według ostatnich prognoz najcieplej będzie w niedzielę.
2: SK Beskidy News.
3: Agnieszka Kucjas. W Kobiernicach 14-latka rozbiła się na hulajnodze elektrycznej. Jadący z nią 17-letni pasażer był pijany. Oboje nie mieli kasków. Sprawą zajęła się policja. Jej dalszy ciąg odbędzie się przed sądem rodzinnym. Policjanci z Gilowic, pełniący służbę na Jeziorze Międzybrodzkim, już kilkakrotnie interweniowali wobec osób korzystających ze sprzętu pływackiego pod wpływem alkoholu. Mundurowi ujawnili 4 użytkowników rowerków wodnych, u których badanie wykazało od 0,3 do blisko 1,4 promila alkoholu w organizmie.
2: Young Yonkers, Kama i Wiktor.
4: To jest ostatnia środa przed wakacjami. Do mojego urlopu zostało równo 5 dni.
5: No ja swojego jeszcze nie zaplanowałam, no.
4: Ekspres w kuchni już ma wolne, bo nie chce się włączyć. Słuchajcie, kawy nie da się zrobić.
6: A jak to wygląda u was? Ile macie dni do urlopu? Dawajcie konkretne liczby i konkretne miejsca.
4: 664-402-302 i messengerowe.

0: Dzień dobry. 8 po 6.
1: Dzień dobry wam mówimy oczywiście i zastanawiamy się, ile dni do urlopu, bo dzieciaki już odliczają. Na tych takich aplikacjach, które są e-dziennikami, jest napisane: uśmiechnij się, już tylko 3 dni do wakacji.
2: To prawda, właśnie u mnie jeden dzień do urlopu.
0: Jak to, jutro cię nie ma?
2: Pojutrze cię nie ma? Wiedziałem, że ten żart się uda. Taki żarcik prowadzącego. Nie, jest.
0: Ale moje 5 dni do urlopu jest prawdziwe, bo ja wziąłem jeden dzień wolnego na poniedziałek.
2: Brawo! Cieszmy się. Czyli idziesz na zakończenie roku szkolnego?
0: W piątek, a w poniedziałek mnie nie ma, bo odpoczywam po zakończeniu roku.
1: Czego nie rozumiesz? No przecież.
2: Tak, teraz już rozumiem.
1: Ale zastanawiamy się, ile dni do urlopu wam zostało. Dajcie znać na Eskowym Messengerze. Dzień dobry.
3: Hej, Eska. U mnie zostały tylko 3 dni do urlopu. Wylatuję do Tunezji. A po powrocie z Tunezji przepakowuję walizkę i jadę do Monachium. Więc urlop w sumie 14-dniowy zapowiada się rewelacyjnie.
0: O nie, nie za dużo tego dobrego? Jankes.
1: I Wiktor. Mamo, chcę do Tunezji. Kochanie, Tunezję to my mamy za oknem.

0: Katy Perry odlicza do piątku, TGIF, a my odliczamy dni do urlopu. Wielkie wakacyjne odliczanie dzisiaj o poranku.
1: A ty kiedy urlop, Jadziu?
2: Jeszcze nie mam planów.
1: No i dobrze, nie będziemy tęsknić.
0: Jadzia zawsze na spontanie.
2: Pójdę jak wy pójdziecie. Poranne rasowanie.
3: Po prostu Janka jest każdy dzień traktu jak niespodzianka.
1: No właśnie. To jest też niespodzianka. Słuchajcie, bo patrzymy, przeglądamy prasę i nie tylko oczywiście. W serwisie YouTube wystartować ma wkrótce kanał, którego główną twarzą będzie przybrany syn prezydenta Daniel Nawrocki.
0: O, cię kręcę, youtuberem się mianuje teraz?
1: Pasierb naszego prezydenta poprowadzi w internecie program, uważajcie, gamingowy. Na temat gier komputerowych i takie tamte różne. No i właśnie, no.
2: Ciekawe, czy za oglądanie widzowie będą dostawać ordery.
0: I czy potem nie będą musieli ich zwracać.
3: No to teraz uwaga, Wiktor, informacja dla ciebie. Roxana Węgiel.
0: O, jak moje serduszko
3: nasza
0: się raduje.
3: Przepraszam, twoja Roxana.
0: Moja, tak. Tylko jeszcze czekam na zakończenie związku z Kevinem.
3: No właśnie, ona wspomina trudne początki związku z panem Kevinem Wyglejem i mówi: ja na początku miałam różne wątpliwości.
0: Nie, no, Roxana ma ładniejszy ma głos niż twój.
3: Sorry.
1: No, co ty na to, Jadziu, no?
2: Ja cały czas mam wątpliwości.
1: Cały czas, non stop.
3: Wiktor też.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
1: Dzisiaj jakoś tak szybko wyprasowaliśmy, no.
0: Tak jest. Dobrze.
1: Dziękujemy, Jadziu.
2: Gorące żelazko było.

0: táto promocia.
1: A kde tu vstečne jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama. Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
7: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
8: Zatorlandu?
7: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
8: Wow, super!
7: A wiesz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
8: Tak, i otwarty jest codziennie.
7: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
9: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 27 czerwca zapraszamy na jedyne w regionie źródło światła Wisła. Od 19 do północy całe miasto wypełni się niesamowitymi światłami i muzyką. W programie rozświetlony Park Kopczyńskiego, nocna odsłona Skolnitego i spektakularna iluminacja hotelu Crystal Mountain. A o 22 główna część wydarzenia. Spektakularny pokaz światła, pokaz laserowy, cicha pirotechnika, występ Phoenix Boy Group, Silent Disco i wiele więcej. Szczegóły na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych miasta Wisła.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
6: Na drogach coraz większy ruch. Na ulicach Żywca i dojazdówkach do miasta widać, że to właśnie Żywiec jest drogowym sercem regionu. Korki macie przede wszystkim na Wesołej i trasach 945 i 946 w Żywcu. Przytyka się też Dworcowa i Handlowa. W Radziechowach-Wieprzu korkuje się głównie droga wojewódzka 945 w kierunku Żywca. Podobnie w Jeleśni, choć tutaj ciasno też w okolicach centrum. Dziś nawet 28 stopni. Padać nie będzie. Przydadzą się za to okulary przeciwsłoneczne.
5: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
7: 6.30, zaczynamy z Kanius Marcin Procki. Zapraszam, tajemnicza paczka i ewakuacja komendy policji w Iławie. Zgłosiła się do niej kobieta, która dostała przesyłkę, mimo że nic nie zamawiała. Doszło do jej rozstrzelnienia. Substancja, która się wydostała, oparzyła policjanta. Budynek został ewakuowany, a paczką zajęli się pirotechnicy. Funkcjonariusze nie zdradzają na razie, co było w środku. Szymon Hołownia nie jest już wiceprzewodniczącym Polski 2050. Poinformował o tym działaczy przed sobotnią Radą Krajową Ugrupowania. Wakat po Szymonie Hołowni został już uzupełniony.
2: Sponsorem programu jest Decathlon.
8: SK Sport News.

0: Cristiano Ronaldo odpowiedział na głosy krytyków. Doświadczony Portugalczyk poprowadził swoją reprezentację do zwycięstwa 5-0 nad Uzbekistanem w swoim drugim meczu na Mundialu. Ronaldo popisał się dubletem i został jedynym piłkarzem, który zdobył gola na 6 Mistrzostwach Świata. Portugalia przedłużyła więc szansę na awans, podobnie jak Chorwacja, która wygrała 1-0 z Panamą. Zaskoczyła Anglia, która tylko bezbramkowo zremisowała z Ganą. Awans zapewniła sobie za to Kolumbia, która 1-0 wygrała z Demokratyczną Republiką Konga.
1: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
2: Wiktor w Radiu SK.
3: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w pół do piątku. Brzmi to naprawdę wyśmienicie.
4: No i jesteśmy w trakcie wielkiego odliczania do urlopu. Każdy patrzy, ile mu zostało.
5: Hej SK, byle do 15, a od jutra Bałtyk.
3: No, Bałtyk, o, drogo będzie.
6: To drogo, ale wyjątkowo ciepło. Ale nie, przepraszam, przecież ja umyję samochód, będzie padać.
3: Ale chyba nie, do poniedziałku rzeczywiście upały niemiłosierne. No,
4: patrzę właśnie w telewizor, ostrzegają. Idzie, sunie w stronę Polski.

0: 6.38. Ludzie, zabierzcie Jankesowi telefon. Od teraz ma zakaz wchodzenia na Instagrama.
1: Ojojoj.
2: Kim jest Jankes?
3: Tak, to nasza ulubiona zabawa.
1: Ale mogę powiedzieć wam, kim dzisiaj jestem?
0: No, no, dawaj.
1: Jestem dzisiaj niewyspany.
0: O, dobrze, wygrałeś, koniec konkursu. Dziękujemy za zabawę, do usłyszenia.
1: Dziękujemy.
3: Słuchajcie, na naszym maskowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Jest ono również podpisane, gdyby ktoś się nie zorientował, za kogo jest Jankes przerobiony lub za co.
0: Dlatego ty tam, dziadu, nie wchodź.
3: I no dobrze. Chodzi o to, że Janki nie ma zielonego pojęcia, kim jest. Nie widział tego zdjęcia, nie widział tej przeróbki, natomiast może dostać od was podpowiedzi. Wysyłajcie je na eskowym messengerku. Za momencik będziemy odpalać naszą zabawę, kim jest Jankes, i będziemy sprawdzać, czy Janki będzie w stanie odgadnąć dzięki waszej pomocy.
1: Widzę, że się uśmiechacie pod noskiem.
3: No tak, ja tylko dodam, że jeżeli nie zgadnie, to będzie musiał się przebrać.
1: No dobrze, dobrze, dobrze, dobrze.
0: Czy chcesz już coś wiedzieć? Ale nie pytaj się, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą.
1: Nie będę pytał. Czy, no dobrze, dobrze, dobrze.
3: A to jest ciężko tak zgadywać, kim jesteś?
1: No, jak za każdym razem przecież, no.
3: Ale dwa razy ci się tylko nie udało, tak to ci się udaje, więc jakby brawo, no. Cieszę się, że masz w sobie tyle tożsamości.
1: Słuchacze są wspaniali, zależy jak podpowiadają, prawda?
3: No to dzisiaj podpowiadajcie tak, żeby sami wiecie.
0: Wskakujcie.
1: Fajny jestem? Fajny czy fajną?
0: Fajny.
1: Nie pytam o płeć. Fajny czy fajna?
0: Jesteś fajną postacią. Wskakujcie na Instagrama, a potem nagrywajcie podpowiedzi na Messengerze.
4: Reklama.

0: 100% składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.
4: Esko.

0: Za chwilę siódma, czas na urodziny, ale nasza artystka leży na kanapie. Kama, chodź tu! Jesteś potrzebna, Maja czeka na ciebie. Happy birthday
1: to you. Maja, Maja!
2: SK budzi w urodziny.
3: No, Kama. No.
4: Wszyscy się już porządnie obudziliśmy i bardzo dobrze, Maja przede wszystkim urodzinowa. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. To na początku w skali od 1 do 10, jak bardzo nie podobał ci się występ Kamy na głośniku?
4: Podobał
5: nie
4: się.
5: Będę niemiła. Nie będę niemiła.
4: Wszystko w jak najlepszym porządku. Maju, dzisiaj twoje urodziny. No które? Pochwal się.
5: Oj, 21 już.
0: No i podstawowe pytanie. Czy tym razem wszystko jest okej? Czy nic się nie zawaliło? Czy nic nie upadło? Czy nic się nie spaliło? Nie zburzyło?
5: Nie, no do tej pory jest dobrze, co jakby zapowiada się równie dobrze.
0: Bo trzeba powiedzieć, że w zeszłym roku, w Wigilię twoich narodzin, jak zostało to napisane, drzewo w ogródku dostało piorunem, a potem się przewróciło.
5: Tak, to tak było.
0: Urodzinowy znak z niebios.
6: Potrzaskało kwiatki, porysowało auto. Ale widzisz, ja specjalnie tak dla ciebie zaśpiewałam, żeby już nic gorszego cię dzisiaj nie spotkało.
3: A, to o co chodziło? To nie.
4: Było pięknie. Rozumiemy, że wczoraj nic się złego nie wydarzyło.
5: Nie, wszystko, tym razem nie.
4: Wszystko w porządku. No i uważaj, bo mamy dobre wiadomości. Stówka urodzinowa dla ciebie na dzień dobry.
3: Stóweczka. A co tam?
5: Dziękuję pięknie.
3: Proszę bardzo.
5: Na pewno się przyda.
4: Myślę sobie, ile masz? 21 lat. Jesteś studentką?
5: Tak.
4: Co
5: tak.
4: studiujesz?
5: Kryminalistykę.
4: A, no i dobra, no i zakończyła rozmowę.
0: Tak, fajnie było, ale musimy się pożegnać.

0: taka fajna pogoda od samego rana, no to co, siup na plażę z parawanami albo bez.
1: No i za momencik Marcin Brocki powie, która plaża będzie w tym roku najgorętsza i nie chodzi o temperaturę, tylko chodzi raczej o tytuł najlepszej plaży w Polsce.
2: Marcin jak ten sprzedawca za chwilę. Newsy, gorące newsy! Kama i Wiktor.
3: Reklama. Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski. Ilu
8: nas jest? Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupsons. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny.
9: Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard.
8: Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
12: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: Skrzydło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
2: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
6: Dziś od rana słonecznie i ciepło. W ciągu dnia słupki rtęci wskażą nawet 28 kresek na plusie. W takie dni pamiętajcie o kremie z filtrem i piciu odpowiedniej ilości wody. W Żywcu coraz większy ruch na Wesołej i trasie 946. Sporo aut też na Wolności, Witosa, Kościuszki i Dworcowej. W Węgierskiej Górce aut przybywa głównie na drogach dojazdowych do S1 i w okolicach ulicy Zielonej. W Łodygowicach również większy ruch w okolicach węzła na S1 i drodze w kierunku Żywca.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
7: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. O odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na konferencję w Gdańsku. W tle mamy ostry kryzys na linii Warszawa-Kijów. Po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. I z tymi informacjami o poranku reporterski Michał Skolimowski. Michale, ta sprawa zaważyła?
8: Kijów tego nie precyzuje, ale tak to można odczytywać. Na czele ukraińskiej delegacji stanie ostatecznie premier Julia Sfyrydenko. Ruch Wołodymyra Zełenskiego negatywnie ocenia szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym.
8: Na to uwagę zwraca też szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej i w tym kontekście, zdaniem Marcina Przydacza, ukraiński przywódca swoją decyzją upokorzył drugiego współgospodarza, czyli polskiego premiera.
7: A dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Ministerstwo Energii zapowiada koniec programu Ceny Paliw Niżej. Wprowadzono go w marcu tego roku. Minister energii Miłosz Motyka przyznał, że program spełnił swoje zadania, a rząd pozostanie przygotowany na różne scenariusze.
10: Jeżeli ceny będą tak wysokie, to będziemy zastanawiali się nad działaniami osłonowymi, ale dzisiaj chyba możemy być ostrożnymi optymistami w tej sprawie.
7: A w obecnym kształcie program ma obowiązywać do końca czerwca. Mamy zmianę na szczycie rankingu polskich plaż magazynu Travelist. Tytuł plaży roku zdobyła Ustka, która wyprzedziła dotychczasowego zwycięzcę, czyli Świnoujście. Ustka zwyciężyła także w kategorii najlepszej plaży dla rodzin. A które plaże wygrały w pozostałych kategoriach, to możecie sprawdzić na sk.pl.
11: SK Beskidy News.
6: Agnieszka Kucjas. PKP ściszyło sygnalizatory na przejściach w Andrychowie. To efekt protestów mieszkańców, którzy skarżyli się na bardzo głośne sygnały ostrzegawcze, zamontowane po modernizacji tych urządzeń. Już wcześniej kolej ograniczyła głośność sygnałów na przejeździe przy ulicy Dąbrowskiego, w sąsiedztwie szpitala psychiatrycznego w Andrychowie. Ogniochron z Andrychowa, największy polski producent gaśnic, planuje dużą inwestycję w mieście. Firma dzięki wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji za około 38 milionów złotych planuje budowę nowej hali produkcyjnej.
12: Jankes,
13: Kama
14: i Wiktor.
15: W jakim jestem? Jestem na samą myśl, jak ja temperatura będzie na zewnątrz, jestem upocony już. To jest zła odpowiedź.
16: Zostały ci jeszcze dwa strzały.
15: No i pierwsze podpowiedzi od naszych słuchaczy. Słuchaj tego, może to cię wyprowadzi na jakiś trop.
17: Siemka Jankes, nie wiem czy to dobry trop, ale jak tak na ciebie patrzę, to wyglądasz jak Daniel Obajtek.
15: I wcale nie chodzi o sztuczną śnieżno-białą klawiaturę.
16: Zobaczcie, jak wygląda przerobione zdjęcie Jankesa na naszym eskowym Instagramie. Następnie wysyłajcie mu podpowiedź na eskowy Messenger. Dobrze idzie na razie, dobrze
15: Daniel
16: idzie, podoba
15: Obajtek, mi się. Daniel Obajtek, śnieżna, biała... Ludzie, już się zgubiłem dawno.

0: czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa,

0: 10 minut po godzinie 7. Jankes cały czas szuka swojej tożsamości na naszym meskowym Instagramie. Kim jest Jankes dzisiaj?
1: Wiem, że nic nie wiem póki co.
0: Natomiast w internecie ruszył jeszcze dodatkowo serwis, który monitoruje restauracje, doliczające obowiązkowy serwis do rachunku.
2: Ale czekaj, jeszcze raz. Okej. Co tam mogę sprawdzić?
0: No, idziesz do knajpy, tak? I czasami jest tak, że knajpa dolicza tą dodatkową opłatę za serwis, tak zwany, a są knajpy, które nie doliczają, więc teraz w internecie możesz sprawdzić, czy knajpa, do której idziesz, będzie chciała od ciebie więcej pieniążków, czy niekoniecznie.
2: Tak, kurde, dobra opcja.
1: Ale pamiętajcie przy okazji śniadanka, że no właśnie, na Seski do śniadanka możecie słuchać absolutnie za darmo.
2: A? Żadnej opłaty serwisowej nie ma?
1: Nie.
0: Kama i Wiktor. No jest ten, jak on się nazywa? Abonament radiowo-telewizyjny, który oczywiście wszyscy
2: płacimy.
1: Lewo nie przeszło.

0: Nie macie takiego wrażenia, że ona śpiewa o sobie i o premierze Kanady, Legendary Lovers?
1: Nie wiem, ale pachnie u nas w studiu pasztetem. Co jadłeś?
2: Kim jest Jankex?
3: No właśnie, jakaś taka pasztetowa ta atmosfera tutaj.
1: Albo paprykarz szczeciński.
0: No dajcie człowiekowi zjeść śniadanie.
4: Może to jest podpowiedź?
1: Bogaj, przestań. Bogaj ma takie wielkie zadanie, że cały czas lubi mącić w głowie Jankesowi. A prawda jest taka, że na jankeskowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Możecie wchodzić, no i później nagrywać na jankeskowym Messengerze podpowiedzi, bo Jankes nie ma pojęcia, kim jest. Jedną odpowiedź, jeden strzał, a ma trzy. Już wykorzystał.
3: Na
1: więc
3: co?
1: Zostały dwa.
3: Na kogo? Co ja powiedziałem?
1: Nie pamiętam, ale no pamiętam, że się cieszyłam, że...
3: Nie, to było poza anteną, to się nie liczy. Liczy się to, co na antenie. Proszę o konkretne podpowiedzi.
5: Jankes, moja podpowiedź brzmi: nosisz okulary.
0: O! A do tego?
6: No, tak w temacie tego Jankesa. O Jankes, niezły czaruś jesteś. No.
0: A do tego?
7: Czaruś. Jankes, jesteś prawdopodobnie jedynym kolegą Rudego.
3: No. Kolega Rudego.
0: Czekaj, sprawdź tam, jakich kolegów ma premier.
3: Czaruś. Czy jestem aktorem?
1: Nie.
0: Nie, no aktorem no nie.
1: Jednym głosem już mówimy z Wiktorem, ojej.
0: To słuchaj dalej.
3: Dawaj.
8: Jankes, muszę przyznać, że posiadasz fantastyczne zdolności komunikacyjne i dogadasz się nawet z największą żmiją.
1: No. Cześć, to ja.
0: Dlaczego? Czyli jesteś Jezus. Sobą, bo gadasz z Kamilą.
3: Okej.
0: Czy chcesz już wybrać sobie jakiś strzał, jakiś typ, zmarnować szansę chciałbyś?
3: A jeszcze coś masz? Mamy coś jeszcze? Jeszcze,
0: no,
3: jedno?
0: Jeszcze jeden w promocji mogę ostatnią? Ci wrzucić, no.
9: Ja myślę, że postać Jankesa w dzisiejszych czasach do transportu mogłaby wykorzystywać odkurzacz.
1: Tak! No. Absolutnie. I to jest świetna podpowiedź, chciałam ci powiedzieć.
3: Tak. Postać, którą co?
0: Dzisiaj naprawdę starają się słuchacze. Do transportu w dzisiejszych czasach mógłbyś wykorzystywać odkurzacz. Mógłbyś.
1: Ale nie musisz.
0: Nie musisz.
1: Ale mógłbyś.
0: Fajnie, że nie wiesz, kim jesteś.
3: Nie wiem, kim jestem. Naprawdę to jest póki co jakaś czarna magia dla mnie. Co to było?
0: Weszliśmy w
3: Przepraszam
0: etap,
3: bardzo.
0: Kiedy sam sobie,
3: Proszę o powtórkę.
1: Ja nie mam waru w tej grze. To nie piłka nożna. Za chwilę będzie czerwona kartka i tak się skończy.
3: Czaruś, czarodziej.
1: I teraz

0: Za 5 minut 7.30, no i kolejne newsy. Marcin Procki, między innymi o polityce, a mnie się też w oczy polityka rzuciła teraz. Prezydent Nawrocki, słuchaj, zaapelował do mężczyzn, żeby nie zastanawiali się dużo, tylko zakładali rodziny.
1: No ale jak to do mężczyzn? Jak to do mężczyzn? Przecież do tego potrzeba też kobiet.
0: Kama, nie trzeba, bądź postępowa, jest 26 rok.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak wyprzedaż, to w euro.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarni Stok 3 w Bielsku Białej.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
12: Na drogach coraz większy ruch. Na ulicach Żywca i dojazdówkach do miasta widać, że to właśnie Żywiec jest drogowym sercem regionu. Korki macie przede wszystkim na Wesołej i trasach 945 i 946 w Żywcu. Przytyka się też Dworcowa i Handlowa. W Radziechowach w Wieprzu korkuje się głównie droga wojewódzka 945 w kierunku Żywca. Podobnie w Jeleśni, choć tutaj ciasno też w okolicach centrum. Dziś nawet 28 stopni. Padać nie będzie. Przydadzą się za to okulary przeciwsłoneczne.
11: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.

0: za to okulary przeciwsłoneczne.
1: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.

0: A2 w Wielkopolsce. W ogniu stanął pojazd przewożący plastikowe akcesoria. To na jezdni w kierunku Poznania w rejonie Gołusek. Ranny kierowca trafił do szpitala, aktualnie przejazd A2 odbywa się już bez większych utrudnień. Koalicja Obywatelska wygrałaby wybory, gdyby te odbyły się w najbliższą niedzielę. W sondażu Superekspresu na KO postawiło 34% zapytanych. Na drugim miejscu PiS i 26%. Trzecia jest Konfederacja z blisko 14%. W Sejmie znalazłyby się też Lewica i Konfederacja Grzegorza Brauna.
1: Ale to badali jeszcze przed wejściem do szpitala, czy już po wejściu do szpitala?
0: W ostatnich dniach.
2: Sponsorem programu jest Decathlon.
3: SK Sport News.
0: A Kolumbia może już cieszyć się z awansu do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Jej piłkarze wygrali 1-0 z Demokratyczną Republiką Konga. Mają już 6 punktów i są pewni gry w 1/16 finału. A był to ostatni mecz drugiej serii gier w fazie grupowej. Dziś ruszy ostatnia kolejka, a oba spotkania w każdej z grup będą odbywały się o tej samej porze. A Iga Świątek zacznie dziś grę na trawiastej nawierzchni. Polska tenisistka wystąpi w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w niemieckim Bad Homburg. Jest w nim rozstawiona z jedynką, a jej pierwszą rywalką będzie Emma Navarro. Ich mecz powinien zacząć się około 15:30.
2: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
4: Dzień dobry, witamy. Czarna magia. Co wy z tą czarną magią, jak tak zareagowaliście?
5: Benny, co ty?
4: Chcesz kolejną podporę, bo ja nie wiem, jeśli chodzi o akcję pod tytułem Kim jestem, ale dobra, dawaj.
6: Powiem ci, Janki, że jesteś odważny brać za żonę siostrę swojego kumpla.
4: Okej. Okay.
1: Coś ty narobił, Janki!
4: Tego nie kumam. Tego nie było, tej podpowiedzi nie było.
5: Że niczego nie kumasz.
4: Nie, no troszkę kumam coś tam. Czy jestem prawdziwą postacią, proszę mi powiedzieć?
1: No, dla niektórych tak, dla innych

0: jest Jankex.
1: Rysuję sobie swoją postać.
2: Z plastyki ewidentnie miałeś prawie piątkę.
1: Już kiedy byłem na plastyce ostatnio.
3: To jest autoportret?
1: Auto nie, nie wiem, nie wiem.
2: No ale wyglądacie bardzo podobnie do Rysuj Czapkę i jesteście identyczni.
1: No dobra, czy mam bujną fryzurę? Czy mam dużo włosów na głowie? Moja postać?
3: No, nie powiedziałbym, no.
2: No ja bym powiedział, tak. Tak. No więcej
1: uwaga,
2: niż ty.
1: Patrzcie, dorysowuję włosy.
4: Co? No. Ale nie kręcone.
1: Kama, powiedz mi, podpowiedz, tak wiesz, oni nie słyszą. Czy to, co narysowałem, jest podobne do mojej postaci?
2: Nie.
3: A pokaż dla mnie, jak to mówią w Białymstoku. Troszeczkę.
2: No nie, no błagam cię.
4: Mega smutna.
3: No ale zgadza się, że ma okulary, no.
2: No to powiedzieli, słuchacie.
1: To, co narysowałem, to jest Wojciech... Czy jestem Wojciechem Manem?
3: Niestety, zmarnowałeś swoją propozycję.
1: Słuchajcie, drugą, dwie, pierwsze nie pokażę.
2: Na eskowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa, wy wrzucacie podpowiedzi i Janki ma ostatnią szansę na to, żeby w tym momencie odgadnąć, a jak nie, to będziesz musiał się przebrać za tę postać.
1: Teraz już finał jest?
2: No, raczej.
1: Ja się biorę do rysowania.
3: Łap kolejny zestaw podpowiedzi.
5: No. Co do kim jest Jankes? Trochę cię w tym roku odmłodzili, odświeżyli, na nowo zrobili, ale nadal jesteś super.
3: Oraz?
6: Cześć. Nie ma lepszego szukającego niż ty.
3: A do tego
7: szukają... Hello, Jankes. Podpowiedź ode mnie taka, że jak spotkasz swojego łysego przeciwnika, to go w mordę wol.
3: O.
1: To go gdzie?
2: W mordę.
1: Wol. No. Walić kogoś w...
2: No. No.
1: Czy jestem sportowcem?
3: Są takie momenty.
2: A tak!
3: Są takie momenty, że uprawiasz sport.
2: Tak.
3: Aczkolwiek nie jest to twoje główne zajęcie w życiu.
2: Tak.
4: Charytatywne.
2: No dobra, dawaj, następne podpowiedzi, no, bo dawaj, tutaj dawaj, widzę, dawaj. Że człowiek w lesie. No.
5: Hej, Jankes, wyglądasz jakby w ciebie piorun szczelił.
3: O, i to jest taka podpowiedź już, no, że tak prosta, bardzo prosta.
2: Mhm. Dlatego masz włosy roztargane.
1: No. A, czyli to jest, no, szukaliście mnie, czyli jest bujna fryzura.
2: No, jak moim zdaniem tak, według Wiktora nie, no. Jeden rabin powie tak, drugi powie tak, no.
3: No, wiesz, no są faceci o bardziej bujnych fryzurach.
2: To
3: no.
2: Prawda.

0: To jeszcze jedna.
1: Jankes, powiem ci tak. Lubisz bawić się różdżką.
0: Nie Magdaleną różdżką.
2: Różdżka.
0: No, czy chciałbyś zmarnować kolejną swoją propozycję?
2: Wcześniej mówiłem, była coś tam o tym, zapisałem sobie dzisiaj tego, to jestem taki cwany palci. Czaruś.
0: Czarek czaruje.
2: Ale nie jest aktorem. Czarodziej. Postać kolega Rudego. W okularach.
3: No i jaki masz szczał?
0: To jeszcze, to ostatnia podpowiedź.
3: Ostatnia i musisz już strzelać. Już kończymy.
2: Coś to i różdżka, czyli...
0: Słuchaj tego jeszcze.
2: Posługiwał różdżką.
4: Żeby komuś pomóc, jesteś w stanie mu nawet oddać swoją skarpetę.
3: No, dobre masz serduszko, to prawda.
2: Czy to... Coś mi... Czekajcie. Próbuję sobie...
3: Nie chcę robić tutaj presji różdżka na ciebie, ale zostało ci 5 sekund.
0: Dwa.
2: Czekajcie, ale
0: jeden.
2: Czekajcie. Dobrze, jestem aktorem czy nie? Czy gram w filmach?
0: No, twoja postać się tam pojawia, ale czy ty jesteś aktorem, to ja nie wiem. No.
2: Czyli
0: nie.
2: Gram w filmach?
3: Nie.
2: Nie gram w filmach?
3: Nie.
2: No. Boże, no pomyślałem o tym.
3: No?
2: Ten, co tam, te pierścienie, to władca pierścieni, ten drugi.
0: O Jezu, jak zimno.
2: A ten drugi, nie władca pierścieni.
0: O, jeszcze zimniej.
2: To nie.
3: I Gwiezdne Wojny to też nie to.
0: Nie to uniwersum.
2: Nie jestem żadną postacią z jakiegoś filmu?
0: I stoi też nie.
2: I to mamy was!
0: No, to ty jesteś.
3: No, bo już się tam podkład kończy.
2: Ale który miał tą różdżkę? No bo taki coś tam, ten taki co...
3: Matko.

0: Nie.
1: I Gwiezdne Wojny to też nie to.
2: Nie to uniwersum.
0: Nie jestem żadną postacią z jakiegoś filmu?
2: I z Toy Story też nie.
0: Aaa, i to mamy was!
2: No, to kim jesteś?
1: No, bo już się nam
0: Ale który miał tą różdżkę? No bo taki coś tam, ten taki co...
1: Matko.

0: Nie mogę sobie przypomnieć.
1: Ale mam przegrał, to. Przegrał. Pierwsza literka.
2: Janki.
1: Jak herbata.
2: Już,
1: pierwsza literka.
2: Naprawdę no, już jak? Koniec.
3: No?
1: No mówcie, pierwsza literka.
2: No, jak herbata.
1: No? Harry Potter!
3: No w końcu,
1: tak czy nie?
3: Ale to wymęczył, no!
2: Powiem ci tak, jak nauczyciele do niektórych dzieci na zakończeniu roku szkolnego i za uszy piorun, cię wyciągnęli!
1: Ten piorun tutaj przecież on ma!
4: Tak. To sam jesteś piorun.
5: Harry Potter. The boy who lived. Come to die.
6: Radio SK.
7: Harry Potter wam pomoże. Yoga wam pomoże.
3: Uzu
7: wam
3: pomoże. Kolega Różego, rzeczywiście.
8: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: Lubię te dźwięki, bo one brzmią jak wakacje, a to już za chwilkę. 10 minut do 8 zostało.
1: No to w kwestii osoby, która wakacje potrafi urządzić każdemu, przynajmniej od dobrego humoru.
2: Czyli tam samolot się popsuł.
0: Albo coś jeszcze innego.
3: Kamil Nosal jest mistrzem świata, co udowodni po raz kolejny teraz na antenie Eski.
4: Nosel wkręca w Radio Eska.
5: Halo, tak słucham?
6: Dzień dobry, czy ja do pani Janny się dotelefonowałam? Telefonuję z Narodowego Funduszu Zdrowia Dominika Zbierznika. Proszę pani, dział szczepień.
5: Tak, proszę.
6: A co to się działo, proszę pani, drugiego? Widzę, zestaw szczepieniowy był.
5: Tak.
6: Widzę, że na prawą stronę pani ma krztusiec, na lewą pani ma WZA, a powinno być, proszę pani, zgodnie z unijnymi przepisami odwrotnie. W momencie, kiedy, proszę pani, tutaj chce pani to wpisać w kartotekę.
5: No, ale to miałam na odwrót, no to co mam teraz zrobić? Ja tego miałam...
6: Co pani miała na odwrót, taki... momencik?
5: No, miałam tak zrobione, no tak jak...
6: No właśnie mówię, ja w kartotece mam, że pani ma krztusiec na prawą, tak?
5: No nie wiem, no to ta pani z apteki to...
6: No to niestety, proszę pani, mówię tak jak mam w kartotece, czyli tak, krztusiec po prawej, a WZW po lewej. Ja bym... Pani to zależy, żeby to było wpisane w kartotekę, czy też nie?
5: No fajnie by było, żebym miała, prawda? Bo ja bym chciała mieć książeczkę, żebym mogła po prostu pokazywać na wyjazdach zagranicznych, że jestem szczepiona.
6: Zróbmy tak, ja bym panią skierowała, proszę pani, na odszczepienie i wtedy, proszę pani, pani by nowy termin sobie musiała zrobić na zaszczepienie, czyli odszczepimy WZA i, proszę pani, wtedy krztusiec. Pani będzie musiała tydzień poczekać, aż, proszę pani, zbiją ten krztusiec i WZA z krwi i poinformują panią, że można jeszcze raz zaszczepić tymi odszczepionymi.
5: Ale ja przepraszam, dlaczego mam się odszczepiać i co mi to daje, to ta szczepionka nie będzie działać.
6: Już pani mówię, prawidłowe ramię, bo tak, proszę pani, jeżeli my odszczepimy WZWA z lewego i, proszę pani, zbijemy wtedy krwinki i będzie można jeszcze raz zaszczepić na prawe, to wtedy ja wpiszę to w kartotekę. I odwrotnie sztućcem tak jest.
5: No to ja muszę sama się znowu zaszczepić i muszę znowu ponosić koszty, tak?
6: Mogę pani dać punkt szczepień, żeby pani odszczepił, a prywatnie pani może się zaszczepić. Bo punkt szczepień wybije pani czerwone krwinki z tych szczepionek, żeby były dalej aktywne i jeszcze raz tymi szczepionkami można zaszczepić.
5: No ale to ja będę musiała odszczepić się u nich w tym samym punkcie?
6: W punkcie szczepień, bo, proszę pani, apteki nie odszczepiają, apteki tylko zaszczepiają.
5: To proszę mnie zarejestrować na odszczepienie.
6: Dobrze. Odszczepi to pani wszystko, Natalia.
7: Zostałaś wkręcona w Radiu SK.
5: Chao, ale żeś mnie wkręciła.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: Wy weźcie się odszczepcie od wszystkich, naprawdę, no.
3: Dokładnie.
0: Ała, tylko nie w szczepionkę.
3: 8 minut do godziny 8.

0: 8 już za chwilę, środa na poważnie się rozkręca. 24 dzień czerwca, coraz bliżej do wakacji.
1: No właśnie, i wniosek Marcin Procki też będzie robił wielkie odliczanie do urlopów.
2: Wiktor ma najbliżej z nas.
0: Ja w poniedziałek, co prawda na jeden dzień, ale zawsze to jakieś wakacje.
3: Kama i Wiktor.
0: I potem tak, no i co, odpoczął pan w ten jeden dzień wakacji?
4: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.

0: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej. W moim mieście
1: pada deszcz. Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
4: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
3: Zaraz wszystko wyjaśnię.
5: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec.
14: Korki teraz na trasie 945 w Jeleśni i Radziechowach w Wieprzu. Ciasno głównie na nitce prowadzącej do Żywca. W Żywcu jak zwykle postoicie na Dworcowej, Żeromskiego, Wesołej i trasach 945 i 946. W Łodygowicach większy ruch w okolicach węzła na S1 i drodze w kierunku Żywca. W Węgierskiej Górce sporo aut na drogach dojazdowych do S1 i w okolicach Zielonej. Maksymalnie 28 stopni. Pamiętajcie o piciu odpowiedniej ilości wody.
13: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
15: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Premier mówi o geście deeskalacji ze strony Ukrainy, a Kijów o swoim pragmatycznym podejściu. To najnowsze komentarze w sprawie zapowiadanej obecności premier Julii Sfrydenko w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Ta jutro rusza w Gdańsku. W wydarzeniu nie weźmie udziału prezydent Wołodymyr Zełenski, a tę decyzję komentuje też ukraińska dyplomacja. Mówi o pragmatyzmie. Decyzja jest w pełni uzasadniona. Ma ona na celu zapewnienie, że konferencja odbędzie się w pragmatycznych, ekonomicznych i poprawnych ramach, bez nadmiernego upolitycznienia i skandali. A mówił rzecznik ukraińskiego MSZ Georgi Tychy, podczas dwudniowej konferencji pojawią się premierzy i ministrowie z kilkunastu państw. Termometry mogą pokazać prawie 40 stopni. Do Polski nadciągają niebezpieczne upały. W związku z tym zorganizowano naradę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Służby są w pełnej gotowości. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz ostrzega przede wszystkim przed niedzielą.
16: Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około 35 stopni, a w zachodniej części kraju wzrośnie do około 38 stopni.
15: Upalna pogoda ma utrzymać się przez co najmniej kilka najbliższych dni, więc odliczamy dni do wakacji. W szkołach w piątek po raz ostatni zabrzmi dzwonek, dlatego zapytaliśmy o wakacyjne plany.
17: My standardowo polskie, bardzo ciepłe i wspaniałe morze.
18: Lubię pływać w morzu.
19: Jedziemy sobie na tydzień nad morze i na 3 tygodnie w góry.
20: Do Muszyny. Tam jest dużo do zwiedzania, do spacerów, do odpoczynku.
15: Mówili mieszkańcy Krakowa.
21: Podobno hitem jest Turcja.
22: Każdy sarmata wie, że gdy jest all inclusive, musi zakłócać ciszę nocną, kłócić się o każdą błahostkę i kraść ręczniki. To elementy nowoczesnej wojny hybrydowej z Imperium Osmańskim.
23: SK Beskidy News.
14: Agnieszka Kucjas. W Kobiernicach 14-latka rozbiła się na hulajnodze elektrycznej. Jadący z nią 17-letni pasażer był pijany. Oboje nie mieli kasków. Sprawą zajęła się policja. Jej dalszy ciąg odbędzie się przez

0: sądem rodzinnym. Policjanci z Gilowic, pełniący służbę na jeziorze Międzybrodzkim, już kilkakrotnie interweniowali wobec osób korzystających ze sprzętu pływackiego pod wpływem alkoholu. Mundurowi ujawnili 4 użytkowników rowerków wodnych, u których badanie wykazało od 0,3 do blisko 1,4 promila alkoholu w organizmie.
1: Lecimy, dzień dobry, witamy raz jeszcze w środę 24 czerwca.
2: Po pierwsze, jesteśmy właśnie na live'ie na TikToku. Gdyby ktoś chciał zobaczyć, to nie ma problemu klikać, wchodzić i oglądać.
3: No właśnie, a gdybyście chcieli posłuchać, to oczywiście bądźcie razem z nami, bo w tym momencie odpalamy kolejną godzinę hitów na czasie.
2: No i trwa wielkie odliczanie do urlopu. Ile wam zostało?
4: Hej, Jeska, do mojego urlopu zostało niecałe 92 dni. Pozdrawiam.
5: To prawie tak samo jak za 4 lata Polska będzie mistrzem świata. Ja się

0: Prezencja, wypięty tors, uśmiech, a to wszystko dlatego, że kamera z nami, Werka dołączyła. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
2: Wiktor nawet poszedł koszulę ze względu na to, że mamy live na TikToku.
0: No właśnie, Werka jest operatorem kamery i jesteśmy live w internecie.
3: Jesteśmy i nas widać i słychać i 8:09.
2: To teraz news, który wyjątkowo zasmuci co po niektóre osoby u nas w studiu.
0: Ten news podobno dotyczy 3 milionów Polaków, bo tyle się sprzedaje tegoż produktu codziennie do południa w Polsce.
3: Strzelam, naprawdę nie wiem, czy chodzi o małpki? Dlaczego ja to wiem?
2: Bo byłem
3: w zonie dawno z moimi synkami.
0: To dlatego.
2: Okazuje się, że małpki mocno mogą podrożeć. Rząd chce podobno 4-krotnie podnieść opłatę. Wszystko oczywiście w imię walki o zdrowie narodu.
0: To nazwę też trzeba zmienić.
3: Jak teraz?
0: To już nie będą małpki, tylko gorylki.
3: Ale w zoo też były rzeczywiście goryle.
0: Ja tu już teraz zagram, kierowniku.

0: Słyszycie tam trochę Roxy, nie?
1: Ty noc, dzień.
0: A to wcale nie ona.
2: Tu wszędzie Roxy widzisz, daj spokój. No.
3: I słyszy.
4: SK Karniaki K.
3: A za momencik nie Roxy Węgiel, tylko Sławomir Peszko będzie do was mówił. Ale najpierw witamy kolejnego naszego fantastycznego zawodnika, pretendenta.
0: Dzień dobry, Mariuszu.
5: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od tego, czy my w ogóle rozmawiamy z dobrą osobą i jakie są twoje związki z piłką nożną?
5: Jakie są związki z piłką nożną? Bardzo duże. W zasadzie od 7-6 roku życia gdzieś tam zacząłem swoją przygodę z piłką. Wcześniej w zasadzie tak jak pisałem w formularzu, gdzieś tam w wieku 4 lat pamiętam, dziadek zabrał mnie na pierwszy mecz w sumie w klubie, w którym grał i no i tak już zostałem na tym boisku.
0: A jaki to był klub? Nazwa?
5: Garbarnia Kraków. Dziadek właśnie był z Rydlówki.
0: Mieliście jakąś fajną przyśpiewkę?
5: No,
0: garbarnia tu, będę, garbarnia tam, garbarnia tam,
2: Dobra, przepraszam, przyniosło mnie. No dobrze. Bartek zmarzli, tak.
3: No to dobrze, słyszę, okay, że masz dobre przygotowanie w takim razie w gronie naszych szczęśliwców, czyli do naszej drużyny, bo kompletujemy oczywiście cały czas naszą kadrę. Jest Krystian, Julia, Tomek, Michał, Aleksandra, więc Mariusz zdecydowanie byś się przydał do tej ekipy. Więc posłuchaj, bardzo cię proszę. Za momencik Sławomir Peszko mówi. Ostatnie słowo jest wygwizdane i ty musisz odgadnąć, jakiego słowa brakuje.
0: Jesteś
3: gotowy?
0: Okay. Gotowy, no.
5: Tak, jestem gotowy.
0: Panie Sławomirze, poprosimy o zdanko.
2: Lećmy z tematem, tak.
6: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej
5: stacji.
3: Stacji! To niestety jest zła odpowiedź.
2: Kurczę, no.
5: Szkoda.
0: No dobrze!
3: A dlaczego stacji?
2: No właśnie, stacji?
5: Kurczę, nie wiem, jakby no, spróbowałem złapać powiązanie z radiem, no miałem tam jeszcze jakąś jedną opcję, ale...
0: No nie, no to w taki,
2: jakie
0: to,
2: czyny, taka stacja.
0: W takim razie za takie kreatywne myślenie 100 zł się należy.
2: O, brawo, to dokładnie. Tak. Mamy dla ciebie stówkę. Dziękujemy pięknie.
5: Pamiętajcie,
2: moi drodzy, pamiętajcie, że cały czas kompletujemy naszą drużynę, która pojawi się 4 lipca na PGE Narodowym.
3: No właśnie, jest 1000 zł do zdobycia. Nocleg w Warszawie, a później walka nawet o 10 tysięcy złotych.
0: Na szczegóły na sk.pl.
4: SK Karniaki Cup.

0: Na mnie nie patrz, u mnie wszystko działa. Wiktor ma problemy.
1: Z dziewczyną.
2: Słuchajcie, o problemach i o sprawach niedziałających już na poważnie. Za chwilę w newsach Marcin Procki będzie sprawa Szpitala Południowego.
3: Uśmiechnijcie się, brygada! Hej! Co tacy smutni jesteście?
4: Jak jest? Kama i Wiktor.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
9: Zatorlandu?
8: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
9: Wow, super!
8: A wiesz, że Zatorland to także park owadów mitologii i Luna Park?
9: Tak, i otwarty jest codziennie.
8: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49% RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarnistok 3 w Bielsku Białej. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
13: I partnerem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
15: Dziś na termometrach maksymalnie 28 stopni na plusie. Przez cały dzień będzie pogodnie, więc przydadzą się Wam okulary przeciwsłoneczne. Pamiętajcie też o kremie z filtrem, nakryciu głowy i odpowiednim nawodnieniu. Spory ruch cały czas w Żywcu na trasie 946 w rejonie skrzyżowania z Wesołą i w okolicach Jeziora. Przytyka się też Wesoła i Dworcowa. W Andrychowie ciasno na Krakowskiej, Batorego i 1 Maja. Tam, gdzie korków nie ma, jedźcie ostrożnie.
14: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
16: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Wniosek do prokuratora generalnego zapowiada prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski domaga się wyjaśnienia.

0: Afery w warszawskim szpitalu południowym. Chodzi o wypowiedzi doktora Emila Jędrzejewskiego dla kanału Zero. Medyk powiedział m.in., że lekarze SOR w tej lecznicy robili tomografię komputerową osobom zmarłym. Celem miało być fałszowanie dokumentacji medycznej. Alerty drugiego stopnia przed upałem na zachodzie kraju. Ostrzeżenia obowiązują m.in. w rejonie Zielonej Góry, Leszna i Legnicy. A polscy siatkarze przed własną publicznością zagrają o zapewnienie sobie awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. Drugi turniej, w którym zagrają Polacy, odbędzie się w Gliwicach. Wieczorem zagrają z Belgią, a w kolejnych dniach zmierzą się z Turcją, Niemcami i Argentyną. Na razie drużyna Nikoli Grbicia zajmuje 7 miejsce z bilansem 2 wygranych i 2 porażek.
1: Dzisiaj środa, 24 dzień czerwca, więc my odliczamy do urlopu, do wakacji. Kiedy wy zaczynacie swoje wolne halo?
2: Siemańska, mi zostało do pierwszego urlopu miesiąc, a do drugiego urlopu 2 miesiące.
3: O, po trzecim zwolnienie z pracy.
4: Ale patrzyłem, że Kama ma najwięcej dni wolnych urlopów.
5: Nie wiem, skąd ona to robi. To się rozmnaża u niej po prostu.

0: dopiero 8.39, a już, no, ile na termometrze?
1: 39?
0: Nie aż tak, ale coraz bliżej rzeczywiście. Coco Jumbo i do chłodu można by rzec. 21 minut do godziny 9, tak.
2: No i wielkie odliczenie do urlopu tak naprawdę dzisiaj robimy, tak, żeby było na co czekać i za czym tęsknić.
3: Hej, hej, Radio SK. Do mojego urlopu został dokładnie miesiąc i będzie to tydzień w Polsce i tydzień w Turcji, oczywiście na wysokich obrotach. Żadne tam eciepecie, tylko all inclusive. Także już nie możemy się doczekać na dojazd dużą paczką. Pozdrowionka i uważajcie na siebie w te upały.
2: Eciepecie to jakiś taki nowy sos do kebaba?
0: Nie wiem, co tam jest.
1: Dwa razy eciepecie, poproszę.
0: No, ja bym nie... Jakoś nie brzmi to za dobrze.
1: No to brzmi trochę jak rewolucja żołądkowa. Bo...
4: No, a ty miałeś takie eciepecie, kurde, ale miałem eciepecie.
0: Słuchajcie, ale w Turcji teraz już u nas jest gorąco, ale no.
2: Tam jest chłodniej.
0: Chociaż teraz może rzeczywiście trochę
2: się pozmieniało. Słuchaj, na All Inclusive zawsze jest chłodniej.
1: To może jakiś inny kierunek poprosimy, halo.
5: Hej, SK. A ja sobie zrobiłam dzisiaj wolne z pracy, bo mam urodziny. Także od rana śmigałam z dzieciakami nad jezioro, potem jakaś pizza, lody i kawusia ciachą przyjaciółki. Buziaczki, pozdrawiam, Aśka.
2: Sprytnie, u przyjaciółki to za darmo.
6: Jankes i Wiktor.
2: To takie all inclusive po polsku.
6: Reklama.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
1: A pranie też za ciebie wstawi?
2: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
1: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
2: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
3: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie. Czyli

0: czego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
0: Uff, no i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.

0: Gangsta Paradise. Pamiętam, jak rozpisywałam to, nie znając języka angielskiego.
1: Jak się uczyłaś?
0: S-O-Y, B-L-A-I-N, D, T, U, S, I.
2: Oj, 4 lata w liceum jak krew, piach i nic z tego angielskiego.
1: Nie no, kama jest dobra, daj z w ogóle.
2: Dobra, dobra, parę wywiadów zrobiła takich, że aż normalnie gęsia skórka.
0: Że aż Wiktor nie zrozumiał. Dobra, to już jest za 10:09, dzień dobry.
1: No dobrze, słuchajcie, dzieje się w policji, wiadomo oczywiście, naszej polskiej też. Polscy policjanci będą uczyć się obsługi AI. W skrócie AI.
2: To jest, zaraz po tej żarówce, którą będą wkręcać, potem AI.
1: Za chwilę ruszy cykl szkoleń dotyczących m.in. cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji.
2: Ale jak mnie policja zatrzymuje na drodze, czasami, ale rzadko, ale mnie zatrzymuje, to ja tak zawsze mówię właśnie.
1: Tłumaczysz się jak, no?
2: Ej, aj, no!
1: To tak.
2: Może po uczonku chociaż.

0: Słuchajcie, kama zaczęła się już pakować, a przecież jeszcze pożegnanie.
1: Ej, bo o urlopie gadamy od samego rana, więc nie ma co się dziwić, ja już spakowana, no.
2: Tego wam życzymy, żeby ten urlop przybył do was jak najszybciej i byście mieli kasę na ten urlop.
0: Ale pamiętajcie, że jutro o 6 znowu pakujemy się do radia.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak wyprzedaż, to w euro.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny.
14: Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard.
13: Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
15: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
16: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
19: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
11: Korki teraz na trasie 945 w Jeleśni i Radziechowach w Wieprzu. Ciasno głównie na nitce prowadzącej do Żywca. W Żywcu jak zwykle postoicie na Dworcowej, Żeromskiego, Wesołej i trasach 945 i 946. W Łodygowicach większy ruch w okolicach węzła na S1 i drodze w kierunku Żywca. W Węgierskiej Górce sporo aut na drogach dojazdowych do S1 i w okolicach Zielonej. Maksymalnie 28 stopni. Pamiętajcie o piciu odpowiedniej ilości wody.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
3: Jest 9:00, zaczynamy SK News, Marcin Porocki. Zapraszam, groźne upały w natarciu. Synoptycy ostrzegają, w weekend możliwy rekord ciepła w Polsce. W związku z tym odbyła się już narada służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
20: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ostrzega, że w niedzielę temperatura, zwłaszcza w dużych miastach, przekroczy 40 stopni i może dochodzić nawet do 43. Lekarze szczególnie apelują, by ograniczyć wychodzenie na zewnątrz i pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci w samochodach.
21: Jeżeli w odpowiednim czasie nie zareagujemy, czyli nie przerwiemy ekspozycji na wysoką temperaturę, dochodzi do śmierci.
20: Podkreśla dr Sławomir Ogórek ze Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Oficjalny rekord ciepła w Polsce padł ponad 100 lat temu w opolskim Pruszkowie, gdzie na termometrach pokazało się 40,2 stopnia Celsjusza.
3: Informował reporter Eski Michał Rawa. Przed Dariuszem Mateckim drugi dzień składania wyjaśnień. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie kolejny dzień procesu w tak zwanym szczecińskim wątku Funduszu Sprawiedliwości. Oprócz posła PiS na ławie oskarżonych jest jeszcze 7 osób. To może być koniec zakupów z Chin za grosze. Od 1 lipca Unia Europejska podnosi podatek na przesyłki spoza wspólnoty. Każda kategoria towaru w paczce zostanie objęta opłatą w wysokości 3 euro, czyli około 13 zł.
22: Jeśli ktoś kupowałby 3 case'y do telefonu komórkowego, to zapłaci jedną taką opłatę, ale jeśli powiedzmy będzie to sukienka z którejś z tych platform i coś innego, to należy się liczyć z tym, że jeśli będą 3 grupy towarowe, to się zapłaci 9.

0: chciało.
1: Mówił profesor Radosław Mącik z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Nowe zasady mają ukrócić nieuczciwą konkurencję i zapewnić lepszą kontrolę towarów wpływających na rynek.
2: SK Beskidy News.
3: Agnieszka Kucjas. PKP ściszyło sygnalizatory na przejściach w Andrychowie. To efekt protestów mieszkańców, którzy skarżyli się na bardzo głośne sygnały ostrzegawcze zamontowane po modernizacji tych urządzeń. Już wcześniej kolej ograniczyła głośność sygnałów na przejeździe przy ulicy Dąbrowskiego w sąsiedztwie szpitala psychiatrycznego w Andrychowie. Ogniochron z Andrychowa, największy polski producent gaśnic, planuje dużą inwestycję w mieście. Firma dzięki wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji za około 38 milionów złotych planuje budowę nowej hali produkcyjnej.
4: Podczas Warsaw Music Festival Trips zagrał ten numer na żywo i brzmiało to gigantycznie. Na antenie Radia SK jego świeżynkę, czyli Hard to be Humble z Mikolasem też zagram i będzie brzmiało dobrze. Będzie też Milky Just the Way You Are w remiksie Davida Getty, a na początek Sombr 12 to 12, 9:03 na zegarach. Michał Sowkowski, witajcie!

0: Katy Perry i E.T. na antenie radiańska. Katy Perry, która zakochana po uszy, co chwilę o tym mówi w ostatnim czasie, w jednym z wywiadów powiedziała, że z jednej strony czuje się o wiele bardziej uziemiona, a z drugiej strony lata w kosmos. To oczywiście w związku ze związkiem z Justinem Trudeau. Podczas jednego z ostatnich koncertów na festiwalu miała taki ogromny telefon komórkowy, na którym pojawiały się niby telefony od byłych. Był telefon od OB, czyli od Orlando Bluma, który odrzuciła, a później pojawił się JPJT. Justin Pierre James Trudeau. No i od niego, jak nie trudno się domyślić, telefon odebrała. Za chwilę odbierzecie telefon od Dawida Podsiadło, taki muzyczny, z numerem Sezon. Później Sia i Sean Paul Wester.
1: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
8: MediaMarkt.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
5: I po reklamie.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadany z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Jonathan Bledka i Gibbs, Róż, tak na ochłodę. No właśnie, moi drodzy, są takie rekordy, których nie chcielibyśmy pobijać. To był lipiec 1921 roku. Pruszków przez dwa razy uzamknięte koło Opola i rekord ciepła 42 stopnia. Wspominaliśmy już o tym i wspominaliśmy też o tym, że jest prawdopodobieństwo, a raczej niebezpieczeństwo, że w ten weekend ten rekord zostanie pobity. To dla ochłody chciałbym was wysłać rodzinnie, bo to czteroosobowe zaproszenie do Energylandii. Jeśli ktoś reflektoruje, to bardzo proszę mnie przekonać. Można zaśpiewać, można zarapować, można powiedzieć wierszyk, można też nagrać dźwięk skwierczącego ciała, co tylko chcecie. Albo SMS-owo 664-402-302, albo oczywiście również z głosówkami na eskowym Messengerze. Czekam na te przekonywanie. Mas Zelmer Loves za chwilę, później Kungs i The Fearless London, czyli Galaxy.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
1: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
3: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

może się powtórzę, ale nie jesienią, nie zimą, nie wczesną wiosną, tylko na przełomie wiosna i lata właśnie ten numer brzmi najlepiej. Trafiony, zatopiony Marisa i odkochaj w Radiu SK tuż przed godziną 10:00. Po 10:00 Rita Ora na naszej antenie na początek.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
2: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
3: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
2: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
3: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
2: To z Tauronem.
3: Jasne, że tak.
4: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
5: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
6: Zatorlandu?
5: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
6: Wow, super!
5: A wiesz, że Zatorland to także park owadów mitologii i Luna Park?
6: Tak, i otwarty jest codziennie.
5: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarnistok 3 w Bielsku Białej. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
12: Dziś na termometrach maksymalnie 28 stopni na plusie. Przez cały dzień będzie pogodnie, więc przydadzą się Wam okulary przeciwsłoneczne. Pamiętajcie też o kremie z filtrem, nakryciu głowy i odpowiednim nawodnieniu. Spory ruch cały czas w Żywcu na trasie 946 w rejonie skrzyżowania z Wesołą i w okolicach Jeziora. Przytyka się też Wesoła i Dworcowa. W Andrychowie ciasno na Krakowskiej, Batorego i 1 Maja. Tam, gdzie korków nie ma, jedźcie ostrożnie.
11: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel, żywiec Fabryczna 5.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
13: Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jeszcze dziś prokuratura ma przesłuchać byłego ordynatora ze Szpitala Południowego w Warszawie. Wczoraj dr Emil Jędrzejewski w rozmowie z Kanałem Zero alarmował, że na szpitalnym SOR-ze dochodziło do szeregu nieprawidłowości. Miał być odpowiedzialny za to m.in. były kierownik SOR-u Dawid Kacprzyk, znany jako lekarz milioner. O czym więcej reporter SK Michał Rawa.
14: Jak udało się nam potwierdzić w warszawskiej prokuraturze okręgowej, dr Emil Jędrzejewski dziś zostanie przesłuchany. W rozmowie z Kanałem Zero mówił m.in., że przez błędy lekarskie na SOR-ze Szpitala Południowego dochodziło do śmierci niektórych pacjentów, a Dawid Kacprzyk miał fałszować dokumentację medyczną. W reakcji na ten wywiad prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ma zwrócić się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne sprawdzenie tych doniesień przez śledczych.
13: Jedna osoba ranna po groźnym incydencie na komendzie. Wczoraj w Iławie kobieta przyniosła policjantom niechcianą przesyłkę. Doszło do rozszczelnienia, zawartość poparzyła funkcjonariusza. O szczegółach z Iławy Dawid Jakubowski.
15: Kobieta przyniosła paczkę nadaną ze sklepu internetowego, ale twierdziła, że jej nie zamawiała. Policjant podczas jej oględzin został oparzony w twarz substancją. Na czas działań policji i straży pożarnej, w tym specjalnego oddziału do zagrożeń chemicznych, ewakuowano komendę. Policja ustala teraz drogę nadania paczki i cel jej wysłania. Nie wiadomo jeszcze, jaka substancja była w środku.
13: A Bieszczadzki Park Narodowy gotowy na napływ turystów. W tym roku udostępni odwiedzającym ponad 100 km ścieżek, mówi dyrektor parku Ryszard Prędki.
16: W Bieszczadzkim Parku Narodowym przygotowaliśmy 140 km szlaków pieszych. Szlaki te są codziennie patrolowane. Służba parku służy radą i pomocą turystom, którzy odwiedzają park.
13: A służby apelują też, by nie zbliżać się do dzikich zwierząt.
17: SK Beskidy News.
12: Agnieszka Kucjas. Zespół taneczny Skos z Andrychowa podczas ogólnopolskiego finałów Grupa Festiwale w Warszawie zdobył tytuł najlepszej formacji performing art całego sezonu. Formacja pokonała zwycięzców najważniejszych festiwali tanecznych z całego kraju. Warsztaty zielarskie, artystyczne i tworzenia lalek z naturalnych materiałów to propozycje biblioteki w Radziechowach Wieprzu na nadchodzące wakacje.
18: Będzie technika makramy, coś sobie uszyjemy, coś sobie polepimy,
12: wylicza Beata Bachmińska, dyrektor placówki.
0: Najpopularniejszy hit w Polsce. Numer jeden z gorącej dwudziestki. Wiktor Waligura, czyli cztery pory roku. Gram dosłownie za 3 minuty. Będzie też m.in. Kuba i Kuba, będzie Juste i Turn the Lights Off, a także Teddy Swims czy Dua Lipa. Łatwo Gang, Majko również. Na początek Rita Ora, Michu Sobkowski, witajcie. Zapraszam.

0: Król Eminem na antenie Radia SK i Without Me. Ale jak to, że beze mnie na PG Narodowym, że można zrobić jakiś... w sensie nie, że beze mnie, tylko że bez was, bo my cały czas kompletujemy ekipę na SK Karniaki Cup, prawda? I kto już odgadnie, o co chodzi Sławkowi Peszko, to jedno wygwizdane słowo, ten zgarnia Tesiaka, ten zgarnia udział w finale, ten zgarnia nocleg w Warszawie na ten czas SK Karniaki Cup, no i zgarnia szansę na 10 tysięcy złotych w wielkim finale właśnie rozgrywanym na PGE Narodowym już 4 lipca. Rano Mariuszowi się nie udało, więc proszę bardzo, oprócz tego, że ta zagadka czeka w aplikacji Radia SK i na SK.pl, to zagram ją już teraz.
1: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej.
0: Jedno słowo, jakież tam jedno słowo kryje się za tym gwizdkiem? No, nie jest to słowo stacji, to już wiemy dzięki Mariuszowi. Zgrany zespół ludzi. To może być podpowiedź, która

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków?

0: marca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
2: A pranie też za ciebie wstawi?
3: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
2: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
3: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
7: I po reklamie.

Całą historię związaną z fundacją Cancer Fighters, z BDOS-em, z Majko, z Łatwogangiem znacie tak dobrze, że ja po prostu zagram ten numer i spełnię to marzenie jeszcze raz. Wszystkie marzenia. Łatwogang i Majko.

Avicii, Level na antenie Radia SK. Dosłownie kilka minut temu dostałem mail o treści Siget 2026, kiedy wystąpią 21 Pilots i gdzie zagra Florence and the Machine. To jest znak sygnał. Znak sygnał, żeby po pierwsze powiedzieć wam o tym, że na Siget was w tym roku wysyłamy, a po drugie, że no tam, gdzie was nie wysyłamy, a chcecie się wybrać, no to za hajs Eski można zabalować. Festiwalowe love, 1000 zł do zgarnięcia już dzisiaj w imprezę. Dajcie nam znać, jakich rzeczy takie, na takie koncerty i festiwale musicie ze sobą zabrać, żeby było fajnie. I jak będzie bardzo fajne zgłoszenie, to bardzo fajne pieniądze do was trafią na wybrany właśnie przez was koncert albo festiwal. Oczywiście

0: że zgłoszenia na sk.pl i w aplikacji, a za chwilę u nas Dawid Podsiadło. Pięknie płyniesz, a później Clean Bandit i Demi Lovato. Radio
1: SK. Reklama.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: Uff, no i to jest zmiana.
12: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezero Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
15: I po reklamie.
16: Esko.

0: Ależ to jest pyszna energia. Taka dawka, 2,5-minutowa Bibi Rexy i David Agetti, czyli Sad Girls w Radiu SK tuż przed godziną 11. Po 11:00 Beauty and the Beat też będzie dobrze. Justin Bieber, Nicki Minaj za chwilę.
1: SK.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak wyprzedaż, to w euro.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
4: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
5: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
6: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
10: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
9: Zaraz wszystko wyjaśnię.
11: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
14: I po reklamie.
15: Programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
17: Na drogach ruch raczej płynny, ale w kilku miejscach jednak tworzą się korki. Tak jest na trasie 946 w Żywcu. Korki macie na wysokości skrzyżowania z Wesołą i dalej w okolicach Jeziora. Przytyka się też ulica Żywiecka w Pewli Małej. W Andrychowie ciasno na Krakowskiej, Batorego i 1 Maja. Dziś 28 stopni. Padać na pewno nie będzie. Wychodząc z domu pamiętajcie o kremie z filtrem, nakryciu głowy i piciu odpowiedniej ilości wody.

0: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
2: Dokładnie 11 na zegarach, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki i zapraszam. Patologia musi się skończyć, mówi o sytuacji w Szpitalu Południowym szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. I dodaje, będzie wniosek o zawieszenie prawa wykonywania zawodu przez Dawida Kacprzyka. Na specjalnie zwołanej konferencji wypowiadał się na temat nowych doniesień, które w rozmowie z Kanałem Zero przekazał były ordynator szpitala. Mówił m.in., że przez błędy lekarskie na SOR-ze Szpitala Południowego dochodziło do śmierci niektórych pacjentów, a kierownik SOR-u miał fałszować dokumentację medyczną.
3: Te zarzuty, które się pojawiły, one przekraczają możliwości odpowiedzialności dyscyplinarnej, bo są po prostu zarzutami stricte karnymi, zagrożonymi sankcjami, które z tego wynikają.
2: Mówił dr Łukasz Jankowski, a w sprawie szpitala za chwilę wypowie się też minister sprawiedliwości. Zadania zostały już podzielone. To będzie spotkanie premierów i szerokich zespołów eksperckich. Tak zapowiada się ruszające jutro w Gdańsku forum dotyczące odbudowy Ukrainy. Kijów mówi o swoim pragmatycznym podejściu. Prezydenta Zełenskiego zabraknie, będzie ukraińska premier Julia Sfyrydenko. Ważne jest, aby być konstruktywnym w relacjach z Polską. Jestem wdzięczny wszystkim partnerom, każdemu, kto jest z nami, kto jest z Ukrainą, każdemu, kto przygotował wartościowe rzeczy na spotkanie w Gdańsku. Mówił Zełenski, który miał wziąć udział w konferencji, ale zrezygnował z udziału po zaostrzeniu relacji między Warszawą a Kijowem. Pewne udziału w 1/16 finału Mistrzostw Świata są już Meksyk, USA, Niemcy, Francja, Norwegia, Argentyna i Kolumbia. A dziś ruszy ostatnia kolejka fazy grupowej. O 21:00 Szwajcaria zagra z Kanadą, Bośnia i Hercegowina z Katarem. O północy Maroko zmierzy się z Haiti, a Szkocja z Brazylią. Natomiast o 3:00 w nocy mecz RPA z Koreą Południową i Czech z Meksykiem.
4: SK Beskidy News.
5: Agnieszka Kucjas. Wszyscy mieszkańcy podpięci do wodociągu będą mieć wodę w czasie wakacyjnej suszy, zapewnia wójt Gilowic Krzysztof Okrzesik.
6: Udało się nam wybudować ujęcie wody z wodociągiem tłocznym, z przepompownią. Jest to ujęcie na potoku Łękawka.
5: Inwestycja kosztowała ponad 4 miliony złotych. Arcyksiążęcy browar w Żywcu otrzymał medal za zasługi dla miasta Żywiec. To najważniejsze lokalne wyróżnienie dla podmiotów, które w sposób szczególny wpływają na rozwój miasta oraz jego rozpoznawalność w Polsce i za granicą.
7: Uff, jak gorąco. No to was wysyłam do Energylandii w tej godzinie, zgodnie z obietnicą. Wysyłam w waszą stronę Eda Sheerana i jego Bar Habits. Będzie Lana Del Rey, będzie Bausa i Magnetic. A na początek Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Michu Sobkowski, witajcie. 11:02 na zegarach, w ST już grają.

0: Chłopaki z Bausa naprawdę dają radę tym numerem. Magnetic na antenie Radia SK. Zasypaliście mnie zgłoszeniami, jeśli chodzi o Energylandię. Podobało mi się jedno, kiedy to mordeczka napisał, że on by bardzo chciał, żeby jego teściowa się rozerwała w Energylandii. Nie wyślę, bo trochę się boję, że prokurator będzie później mnie ścigał. Karolina też się zgłosiła w sposób jakże śpiewający prawie.
1: SK, SK, głośniej daj! Niech się buja cały kraj. Nucę fałszywie, trudno, hej. I tak mam dziś najlepszy dzień. Znaczy najlepszy byłbym w Energylandii oczywiście, ze znajomymi.
0: Karolina, na Eurowizję to cię może nie wyślę. Całe szczęście, co? Ale do Energylandii jak najbardziej. Z paczką przyjaciół poczwórne zaproszenie jest już twoje. Mogę powiedzieć, że nie ostatnie. Dzisiaj na waszym miejscu słuchałbym po godzinie 18 imprezki Rafała Adamczaka. Alex Warren za chwilę, Carry You Home, później Andy Dust, Harris i Zokaria.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła.
4: W Radio SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Release już w piątek po 20:00.
4: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych.

0: Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
2: Zatorlandu?
1: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
2: Wow, super!
1: A wierzy, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
2: Tak, i otwarty jest codziennie.
1: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD ATTO 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarni Stok 3 w Bielsku Białej.
9: I po reklamie.

0: oficjalnym hymnom i piosenką chyba najbardziej kojarząca się wokalistka z mundialem, co? Shakira i Whenever, Wherever wesce.
1: SK Karniaki K.
0: A czy jest ktoś, kto bardziej kojarzy się z piłką nożną i jednocześnie z dobrym... z dobrą atmosferą, z dobrym imprezowaniem? Dobra, niech będzie z dobrym imprezowaniem. Ktoś bardziej niż Sławek Peszko? No chyba nie. Więc chyba warto się z nim spotkać i pograć, i poimprezować, bo to też mamy w planach już podczas wielkiego finału 4 lipca na PGM Narodowym. Finał SK Karniaki Cup. Kompletujemy naszą drużynę. Dziś rano próbował do tej drużyny powołanie dostać Mariusz.
2: Panie Sławomirze, poprosimy
3: lećmy,
2: o zdanko.
3: Lećmy z tematem, tak.
4: Na mundialu liczą się detale. Podobnie jak przy wyborze odpowiedniej...
5: stacji.
6: Stacji.
7: To niestety jest zła odpowiedź.
3: Kurczę, no.
5: Szkoda.
0: No bardzo szkoda, bo Mariusz dołączył do naszej ekipy, w której są już Krystian, Julia, Tomek, Michał, a także Aleksandra. A ma być to jedenastka, no tak, walcząca właśnie o 10 tysięcy złotych w wielkim finale. Mariuszowi się nie udało, zagadka czeka na SK.pl i w aplikacji Radia SK, a to wygwizdane słowo to... zgrany zespół osób, zgrany zespół ludzi. Tyle mogę wam podpowiedzieć. A wy zgłaszacie się na SK.pl po godzinie 13. Kolejna opcja na to, żeby dostać powołanie do naszej drużyny. Za chwilę Sombra, a później Duke Dumont w SC.
1: SK Karniaki Cup.
8: Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
2: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny...
1: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
4: Strzelisz coś?
8: Autopromocja.
9: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: I po reklamie.

Gibbs, Kukon i Ty masz na antenie Radia SK przed południem, za chwilę popołudnie, z hitami na czasie. I Martin Fuczyło? Na pewno, bo już był, zostawił słuchawki, zostawił laptopa, zostawił ładowarkę, więc na pewno wszystko, co potrzebne do życia i do grania hitów na czasie, takich jak Bibi Rexha i Faithless New Religion od Matiego już za chwilę po godzinie 12. Michu Sotkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć!

0: Reklama. W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: I pore...
6: Maziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
8: Do końca dnia będzie słonecznie i ciepło. Na termometrach dziś 28 stopni na plusie. Im bliżej weekendu, tym cieplej. A w niedzielę słupki rtęci mogą wskazać 37, a miejscami nawet 39 stopni. W dniach z tak wysoką temperaturą pamiętajcie o kremie z filtrem, nakryciu głowy i piciu odpowiedniej ilości wody. Na drogach ruch raczej płynny. Jedynie w Andrychowie ciasno na Krakowskiej, Batorego i 1 Maja. A w Żywcu na trasie 946 i Wesołej.
7: Program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
10: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. W ciągu najbliższych minut ma odpowiadać na pytania śledczych w warszawskiej prokuraturze. Przesłuchany będzie dr Emil Jędrzejewski. To były ordynator w Stołecznym Szpitalu Południowym, który alarmował o sytuacji na SOR-ze. W wywiadzie dla kanału Zero oskarżył byłego kierownika oddziału ratunkowego Dawida Kacprzyka o fałszowanie dokumentów i błędne decyzje, które miały prowadzić do śmierci pacjentów. Waldemar Żurek przekazał, że otrzymał już pismo od prezydenta Warszawy, który prosi o pilne działania prokuratury.
11: Analizujemy wszystkie sprawy, jakie toczyły się od 2023 roku. Łącznie mamy 32 postępowania, które były w prokuraturze.
10: Było też 12 spraw dotyczących zgonów, a przypomnijmy, prokuratura prowadzi 2 śledztwa w sprawie Szpitala Południowego dotyczącą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Szansa dla fabryki, broń dla armii. Umowa już podpisana. 46 tysięcy karabinków GROT dostarczy dla wojska radomski Łucznik. Do rąk żołnierzy trafi nowa wersja Grota A3, usprawniona we współpracy z wojskowymi.
12: To WOT-owcy bardzo często przynosili informacje, co trzeba usprawnić. A3 jest najlepszą z możliwych.
10: Zaznacza szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Zamówienie ma być realizowane do końca przyszłego roku. Krakowskie kąpielisko Zakrzówek znów dostępne. Otworzy się w weekend wraz z nadejściem największych upałów. Na początku czerwca trzeba było je zamknąć po tym, jak w wodzie wykryto nieznaną substancję. Po badaniach okazało się, że zanieczyszczenie nie było groźne, a sanepid wydał zgodę na użytkowanie obiektu.
13: SK Beskidy News.
8: Agnieszka Kucjas. W sołectwie Rychwałdek powstanie zielona przestrzeń. To będzie miejsce wypoczynku i integracji mieszkańców, mówi wójt gminy Świnna, Wojciech Urbański.
14: Wiata, miejsce na ognisko, jedno urządzenie do siłowni zewnętrznej, będzie teren też zalesiony.
8: Koszt inwestycji to ponad 200 tysięcy złotych. 150 tysięcy pochodzi z dotacji. Resztę dołoży gmina. W Ślemieniu powstanie ścieżka dydaktyczna ułatwiająca poznawanie lokalnej przyrody i historii. Na trasie znajdą się tablice informacyjne i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
15: To wszystko, co dzieje się teraz, to tylko mały przedsmak ciepła, które do nas dotrze. Tak, tak, tak, więc w ramach przygotowania się do wysokich temperatur muzycznie będę Was rozgrzewał. Bibi Rexa, Faithless, New Religion, Matty Fuchiło, cześć!

0: Od razu robi się gorąco, prawda? ATB i Ecstasy w Radiu SK 18 minut po 12. Słuchajcie, wszędzie widzę i słyszę zapowiedzi tego, że będzie naprawdę mega gorąco. No i to się zgadza, to prawda. W okolicach weekendu ma być naprawdę bardzo, ale to bardzo ciepło, a w innych miejscach jest już teraz. Na przykład we Francji wczoraj padł historyczny rekord. Od kiedy prowadzone są pomiary, aż tak gorąco jeszcze tam nie było. Wow, no i miło byłoby się gdzieś ukryć przed tym, prawda? My możemy wam w tym pomóc. W końcu już jutro SK dowozi kampera, wraca nasza akcja, w której dostarczymy wam eskowego kampera pod dom i możecie pojechać nim na przedłużony weekend dokąd tylko chcecie. Na przykład nad jezioro albo nad morze. No wyobraźcie sobie, wstajecie rano, przechodzicie kilka kroków i już jesteście na plaży. A to wszystko jest możliwe, naprawdę. Zgłoszenia za darmo w aplikacji Radia SK. Ją możecie też pobrać za darmo. A my już odpalamy klimę w kamperze.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy.

0: A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.

0: Biedronka.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: I po reklamie.

Co jeśli? To Carla Fernandez. A co jeśli by się tak przytulić? Dzisiaj jest dzień przytulania. No nie polecam raczej podchodzenia do losowych osób na chodniku, a raczej odradzam, ale bliskim przytulenie można zaproponować, prawda? Ewentualnie można to zrobić i zaproponować łazikowi marsjańskiemu, który osiągnął niezły sukces. Otóż po 5 latach jeżdżenia po powierzchni Marsa, łazik NASA przebył dystans maratonu. Nieco ponad 42 kilometry. W 5 lat. No i to jest wreszcie sportowiec, z którym ja mogę się utożsamić. Radio SK. To jest SK, Apety, Rose i Bruno Mars. Zaraz.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
5: Zatorlandu?
4: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
5: Wow, super!
4: A wierzysz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
5: Tak, i otwarty jest codziennie.
4: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarnistok 3 w Bielsku Białej. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl i...

0: to Repeat It, Martin Garrix i Ed Sheeran West, 7 minut do 13. Trwa mundial, dzieje się, legendy strzelają gole. Wczoraj na przykład Cristiano Ronaldo zdobył trochę bramek dla Portugalii. Dziś wieczorem i w nocy kolejne mecze. Maroko zagra, Szkocja zagra, Brazylia zagra. Więc jeżeli ktoś nie może spać, no to wiadomo co może robić, oglądać chociażby Brazylię. Będzie się działo, ale my też gramy. Trwa SK Karniaki Cup, zbieramy naszą eskową jedenastkę, która razem ze Sławkiem Peszko zagra w finale na PGE Narodowym. No i to możecie być wy. Wy możecie strzelać karniaki ze Sławkiem na Narodowym. Naprawdę, i wy możecie w finale zgarnąć nawet 10 tysięcy złotych. Trzeba tylko odgadnąć jedno wygwizdane słowo. Po 13 zadzwonię do kogoś z was, a zagadka na dziś to...
1: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej.
0: O, wiecie o co chodzi? To zgłaszajcie się na sk.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak wyprzedaż, to w euro.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
4: Na drogach ruch raczej płynny, ale w kilku miejscach jednak tworzą się korki. Tak jest na trasie 946 w Żywcu. Korki macie na wysokości skrzyżowania z Wesołą i dalej w okolicach jeziora. Przytyka się też ulica Żywiecka w Pewli Małej. W Andrychowie ciasno na Krakowskiej, Batorego i 1 Maja. Dziś 28 stopni. Padać na pewno nie będzie. Wychodząc z domu pamiętajcie o kremie z filtrem, nakryciu głowy i piciu odpowiedniej ilości wody.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
5: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowiada na pytania śledczych dr Emil Jędrzejewski już w prokuraturze okręgowej w Warszawie. To były ordynator w Szpitalu Południowym, który w Kanale Zero mówił o nieprawidłowościach na SOR-ze. Byłego już koordynatora oddziału Dawida Kacprzyka oskarżył o fałszowanie dokumentów i błędy, które doprowadziły do śmierci pacjentów. Wchodząc do prokuratury nie chciał rozmawiać z mediami.
6: Podtrzymuje pan, panie doktorze, to co wczoraj powiedział w wywiadzie w Zero?
7: Ja już się wypowiedziałem.
8: Czy ma pan dowody?
6: A może po przesłuchaniu znajdzie pan doktor chwilę do nas?
7: Możecie państwo czekać, nie wypowiem się.
5: Doktor Jędrzejewski jest przesłuchiwany jako świadek w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w szpitalu. Przypomnijmy, prokuratura prowadzi dwa postępowania. Dotyczą one oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Czy radny KO publicznie mówił nieprawdę? Skandal w Lublinie i ustalenia Radia SK. Konrad Wcisło został przyłapany po tym, jak parkował autem na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Zapewniał, że ma do tego uprawnienia, posłużył się jednak kartą wydaną na ojca. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że wniosek o wydanie takiego dokumentu dla siebie radny złożył 10 dni po przyłapaniu na gorącym uczynku.
9: Nie zamierzam kontynuować tego tematu. Wszystkie, że tak powiem, wyjaśnienia złożyłem.
5: Na incydent z radnym widział i zarejestrował mieszkaniec Lublina, który poszedł z tym na policję. Radny Wcisło może ubiegać się o kartę parkingową, bo w grudniu ubiegłego roku został potrącony przez samochód. Ile naprawdę trzeba czekać na wizytę u lekarza specjalisty, to sprawdzili dziennikarze Superekspresu i przygotowali raport w tej sprawie. Okazuje się, że w kolejce stoi 10 milionów pacjentów. Na SEPL dostępny jest specjalny kalkulator, który pokaże Wam, ile trzeba czekać na wizytę u konkretnego lekarza w Waszej okolicy.
10: SK Beskidy News.
4: Agnieszka Kucjas. Zespół taneczny Skos z Andrychowa podczas ogólnopolskiego finałów Grupa Festiwale w Warszawie zdobył tytuł najlepszej formacji performing art całego sezonu. Formacja pokonała zwycięzców najważniejszych festiwali tanecznych z całego kraju. Warsztaty zielarskie, artystyczne i tworzenia lalek z naturalnych materiałów to propozycje biblioteki w Radziechowach Wieprzu na nadchodzące wakacje.
11: Będzie technika makramy, coś sobie uszyjemy, coś sobie polepimy,
4: wylicza Beata Bachmińska, dyrektor placówki.
12: Minutka już po 13:00 i to jest środa. Dotarliśmy już do połowy tygodnia, chyba można tak powiedzieć. A skoro tak, to trzeba to uczcić hitami na czasie. Dawid Podsiadło i Sezon, a wcześniej W&W Heaven, The Place on Earth. Mati Wuczyło, cześć, dzień dobry.

0: Ten hit już znamy wszyscy doskonale, prawda? To Jamali, Policeman, 16 minut po 13, to teraz trochę pogadamy, a raczej Sławek Peszko pogada.
1: SK Karniaki Cup.
0: Dokładnie tak, mundial trwa, ale trwa też SK Karniaki Cup. My zbieramy reprezentację Radia SK, która pojedzie na PGE Narodowy i ktoś z tej reprezentacji w finale zgarnie 10 tysięcy złotych. Zgłoszenia cały czas trwają. Do tej pory mamy już 5 zawodników, którzy pojadą do Warszawy i którzy będą strzelali karniaki ze Sławkiem Peszko. Dziś rano próbował Mariusz, no jemu niestety się nie udało, ale na SK.pl zgłosił się do nas Łukasz. Cześć Łuki.
2: Cześć, witam.
0: Ty napisałeś, że w karniakach to jesteś strzelcem wyborowym, czy to jest prawda?
2: Dokładnie, zawsze na 100%.
0: No dobra, powiedz mi, jak już tak stoisz przed tą piłką i masz zaraz uderzyć, to pojawia się jakaś taktyka, coś? Czy tak po prostu strzelasz i gdzie poleci, to poleci?
2: Nie, no wiadomo, siła razy ramię, zamykam oczy i jakoś zawsze siedzi.
0: Bardzo dobrze. Mnie

0: Kiedyś zabrali na zawody szkolne, ale potem jak nie trafiłem do pustej bramki, to moja kariera bardzo szybko się skończyła. Więc Łukasz, wszystko jest w twoich rękach. Powiedz mi, czy ty jesteś gotowy na to?
1: Jestem, czekam.
0: Doskonale. No to tak, wytłumaczę ci zasady. Za chwilkę usłyszysz takie zdanie, które wypowie Sławek Peszko. No jedno słowo będzie w nim wygwizdane. No a potem masz 3 sekundki na to, aby odpowiedzieć, co to za jedno słowo. Dam ci jeszcze tylko jedną wskazówkę. Chodzi o takie określenie na twoją najbliższą paczkę znajomych, z którymi trzymasz się na co dzień. No to co, wołać Sławka?
1: Jedziemy.
0: No to jedziemy, uwaga, puszczam, lecimy.
2: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej
1: ekipy.
0: No, to sprawdźmy, czy dokładnie tak ma być, uwaga.
2: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej ekipy. Na mundialu liczą się detale.
0: Aha.
2: Podobnie jak przy wyborze odpowiedniej.
0: No i dobra, ekipy. Uwaga. Tak jest! Mamy to! Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Słuchaj, Łuki, właśnie zarobiłeś tysiaka. Do tego szykuj się, bo 4 lipca zagrasz mecz o 10 tysięcy na PGE Narodowym. No jak ci się to podoba?
1: Super, fajnie, cieszę się.
0: No i słuchaj.
1: Gdzieś to jest szansa, nie? Duża.
0: No proste, że tak. Słuchaj, szykuj formę w takim razie, bo na pewno się przyda. Nocleg też ogarniemy i spotkanie ze Sławkiem Peszko też. No to co, zadowolenie jest i formę szykujemy, tak?
1: Tak jest, oczywiście.
0: No to doskonale. No to w takim razie gratulacje, a jeżeli wy chcecie strzelić karniaka, to zgłoszenia znajdziecie już teraz na sk.pl.
3: SK Karniakika. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
4: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No zabijecie po prostu.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Beko Days w RTV Eura GD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxizoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Parku Handlowym Kasztelania w Chrzanowie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli, 28 czerwca. Minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxizoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxizoo w Parku Handlowym Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45 w Chrzanowie. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxizoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
12: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl
13: i peklamie.

0: Rihanna, Jay-Z i Umbrella. Tytuł to parasol i w najbliższych dniach to parasol na pewno może się przydać, chociaż no raczej do chronienia się przed upałem, a nie deszczem, bo szykują nam się naprawdę rekordowe dni. Ja zamierzam pobić wtedy rekord w leżeniu w chłodnym pomieszczeniu bez wychodzenia na zewnątrz i w ogóle bez ruszania się. Znacie to? Gdy nie chcecie wychodzić z domu, bo jest aż tak strasznie gorąco? W temacie domów i mieszkań to, słuchajcie, pozmieniało się. Coraz więcej osób chce sprzedać mieszkanie i coraz mniej osób chce mieszkanie kupić. Przed chwilą trafiłem na artykuł o tym w internecie, no i podobno tylko 5% Polaków uważa, że teraz jest dobry moment na kupno mieszkania. No w skrócie to mieszkanie szuka aktualnie człowieka. Radio SK. Poza tym niektórzy oglądają mieszkania, ja oglądam ich ceny i to są dwa różne hobby.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
5: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary.
11: Chwila, czy mój głos zamienia się w...

0: piosenkę. Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
1: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
2: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa breska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
3: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
4: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: I po reklamie.

waszych ulubionych w gorącej dwudziestce. Chociaż pierwszy wtedy był Wiktor Waligura, którego zagram wam już za chwilę. W piątek o 18:00 kolejne notowanie gorącej dwudziestki, więc głosujcie koniecznie, a tymczasem ustaliliśmy już, że jest ciepło, a będzie gorąco, więc pamiętajcie o nawodnieniu. My Wesce chętnie wam w tym pomożemy. Mam zestaw naszych gadżetów do oddania, między innymi butelkę na wodę w sam raz. Powiedzcie mi tylko, co poszło wam dziś, albo wczoraj, albo ostatnio wyjątkowo dobrze. Co wam się bardzo dobrze udało? Pochwalcie się trochę, a co? Nagrywajcie głosówki i wysyłajcie na Messengerze do Radia SK.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W moim mieście pada deszcz.
8: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Na program zaprasza właściciel sadu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
11: Do końca dnia będzie słonecznie i ciepło. Na termometrach dziś 28 stopni na plusie. Im bliżej weekendu, tym cieplej. A w niedzielę słupki rtęci mogą wskazać 37, a miejscami nawet 39 stopni. W dniach z tak wysoką temperaturą pamiętajcie o kremie z filtrem, nakryciu głowy i piciu odpowiedniej ilości wody. Na drogach ruch raczej płynny. Jedynie w Andrychowie ciasno na Krakowskiej, Batorego i 1 maja. A w Żywcu na trasie 946 i Wesołej.
10: Program zaprasza właściciel składu opału Beskid.

0: Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Będziemy wyjaśniali każdy element tej sprawy, zapewnia premier w reakcji na nowe informacje dotyczące afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Lekarz sygnalista i były ordynator dr Emil Jędrzejewski zeznaje w prokuraturze. Wcześniej w Kanale Zero oskarżył byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka o fałszowanie dokumentów i błędy, które doprowadziły do śmierci pacjentów.
3: I tak jak powiedziałem, nie będzie żadnej litości dla tych, którzy dopuścili się ewentualnych przestępstw, to oczywiste, albo wykroczeń o charakterze moralnym, to także znajdzie swój finał, tak czy inaczej.
2: Mówi Donald Tusk, a prokuratura prowadzi dwa postępowania w sprawie Szpitala Południowego. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP. Kłamał i parkował na miejscu dla niepełnosprawnych, bulwersujące zachowanie lubelskiego radnego KO. Jak ustaliło Radio SK, Konrad Wcisło dopiero 10 dni po przyłapaniu na gorącym uczynku wystąpił o dokument, który jak wcześniej twierdził, posiadał. Jak nagrano go, gdy parkował na kopercie. Temat śledzi Bartłomiej Ważny, który jest przed lubelskim ratuszem. Powiedz, co na to magistrat?
4: Tak, jestem. Jak powiedziała mi rzeczniczka prezydenta Lublina Justyna Guść, o całej sprawie dowiedziała się dopiero ode mnie. Czekamy cały czas na oficjalny komentarz od ratusza oraz na informacje od Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie. No to właśnie ten organ wydaje takie karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
2: A radny może ubiegać się o kartę parkingową, bo w grudniu ubiegłego roku został potrącony przez samochód. Zablokowana A1 w Śląskiem w kierunku Łodzi to po wypadku na autostradzie w Dobieszowicach. Zderzyły się tam trzy pojazdy, w tym ciężarówka. Utrudnienia także na A4 w kierunku Wrocławia. Między węzłami Legnica Południe, a Legnica Wschód. Bus wypadł z jezdni. Prawy pas autostrady jest zablokowany.
5: SK Beskidy News.
6: Agnieszka Kucjas. Wszyscy mieszkańcy podpięci do wodociągu będą mieć wodę w czasie wakacyjnej suszy, zapewnia wójt Gilowic Krzysztof Okrzesik.
7: Udało się nam wybudować ujęcie wody z wodociągiem tłocznym z przepompownią. Jest to ujęcie na potoku Łękawka.
6: Inwestycja kosztowała ponad 4 miliony złotych. Arcyksiążęcy Browar w Żywcu otrzymał medal za zasługi dla miasta Żywiec. To najważniejsze lokalne wyróżnienie dla podmiotów, które w sposób szczególny wpływają na rozwój miasta oraz jego rozpoznawalność w Polsce i za granicą.
8: Dzisiaj mamy dzień przytulania. Z tej okazji ja chciałbym przytulić się do klimatyzatora w naszym studiu Radia SK. No w końcu jest ostatnio naprawdę niezłym wsparciem, ale ja postaram się być nim dla Was też. Matif Uczyło, to są hity na czasie. No to dzień dobry. Radio SK. I gram pierwsze miejsce gorącej dwudziestki, Wiktor Waligura i Cztery pory roku.

0: Jak miło jest sobie zanucić ten hit. Milky, David Guetta, Just The Way You Are w Radiu SK w 17 minut po 14. Ja szukam waszych dzisiejszych sukcesów. No w końcu chcę was wszystkich chwalić, chcę bić brawo i mówić, że pięknie sobie radzicie. A co? Ania się nagrała na Messengerze Radia SK.
1: Cześć SK.
0: No cześć.
1: Mi ostatnio udało się odpocząć. Mam z tym duży problem i nie potrafię, a dwa dni temu przeleżałam cały dzień. Nie robiłam nic oprócz podstawowych funkcji życiowych i jestem z ciebie dumna.
0: No i ja też jestem z ciebie dumny, bo faktycznie ja też miałbym pewnie z tym problem, więc podziwiam. Sztuka odpoczynku jest trudna, to się zgadza. Bardzo dobrze, że odpoczęłaś z tymi podstawowymi funkcjami życiowymi. To chyba wszyscy w najbliższy weekend zamierzamy podejść do tematu tak samo. Jakoś nie marzy mi się wychodzenie na zewnątrz, gdy w cieniu będzie 40. Artur też się nagrał.
2: Gdzie udało mi się idealnie obrócić naleśnik w powietrzu, więc brawo ja.
0: No brawo ty, to są sukcesy. Za każdym razem, gdy mi się to uda, to rozglądam się, czy przypadkiem ktoś może tego nie widział, nawet gdy jestem sam w domu. Bo to są przecież zdolności profesjonalnego szefa kuchni.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera.
7: Zamiast siedzieć w domu,
6: weź dom w trasę.

0: aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
8: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
9: Zatorlandu?
8: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
9: Wow, super!
8: A wiesz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
9: Tak, i otwarty jest codziennie.
8: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
10: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu.

0: do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
3: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarnistok 3 w Bielsku Białej. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
6: I po reklamie.

0: Legendarny kawałek, prawda? Faktofonika. Jestem Bogiem.
1: Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
0: 22 minuty przed 15. To jest SK. Więcej rapowych hitów. Gramy w Rap 20 w każdy poniedziałek o 23. Tam ostatnio na pierwszym miejscu wylądował duet roku. Łatwo Gang i Majko. I wszystkie marzenia. SK.pl. Tam możecie głosować na ulubione hity. A ja tymczasem sprawdzam wasze sukcesy. Basia się nagrała.
2: Cześć SK. Ja dzisiaj oddałam córę do przedszkola i zamiast odpoczywać, to strzeliłam, w sensie umyłam wszystkie okna. Pozdrawiam serdecznie.
0: Basia, skoro ty strzeliłaś wszystkie okna, no to już prawie tak, jakbyś strzelała karniaki w okienko. My zbieramy naszą SK-ową jedenastkę, SK Karniaki Cup. Dzisiaj dołączył do nas Łukasz. No Basia, ty możesz być kolejna w takim razie. Do zgarnięcia 10 tysięcy złotych w finale. Mecz w loży VIP, a raczej oglądanie meczu w loży VIP ze Sławkiem Peszko, a do tego udział we wspomnianym finale na PGE Narodowym. Zgłoszenia na SK.pl. No to Basia, skoro już tak dobrze radzisz sobie dzisiaj z tymi okienkami, no to może warto. Ale wy też możecie się zgłaszać na SK.pl za darmo.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
9: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online.

0: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
1: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Już 27 czerwca zapraszamy na jedyne w regionie źródło światła Wisła. Od 19 do północy całe miasto wypełni się niesamowitymi światłami i muzyką. W programie rozświetlony Park Kopczyńskiego, nocna odsłona Skolnitego i spektakularna iluminacja hotelu Crystal Mountain. A o 22 główna część wydarzenia. Spektakularny pokaz światła, pokaz laserowy, cicha pirotechnika, występ Phoenix Boy Group, Silent Disco i wiele więcej. Szczegóły na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych miasta Wisła.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezero Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
6: I po reklamie.

0: to Dawid Podsiadło i Na Błysk w Radiu SK. Ja dzisiaj sprawdzam, jakie macie sukcesy. Kasia się nagrała.
1: Hej, SK,
0: no cześć.
1: Kaśka, co mi wyszło w ostatnich dniach dobrze? To, że w te upały mogę schładzać klientów, pasażerów, których wożę na taksówce.
0: No to w takim razie, Kasia, w imieniu wszystkich pasażerów, których chłodzisz, dziękuję, ale teraz chłodzić będą was oni. Kasia Węsierska i Michał Hanczak, oni przejmują antenę, no i wrzucamy na luz.

0: SK. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma

0: Pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
8: Do końca dnia pogodniej ciepło, maksymalnie 28 stopni na plusie. Jutro jeszcze cieplej. Na drogach popołudniowe godziny szczytu i sporo korków. W Łodygowicach przetykają się zjazdy z S1 i droga dojazdowa do Bielska-Białej. W Żywcu ciasno na trasach 945, 946 i Wesołej. Przetyka się też wyjazd z Żywca w kierunku Wieprza i Radziechów, a także Łodygowic i Bielska-Białej. W Węgierskiej Górce spory ruch w centrum i na węzłach komunikacyjnych przy S1.
7: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel, żywiec fabryczna 5.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowiadał na pytania śledczych. Zakończyło się przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego, lekarza sygnalisty, który ujawnił kolejne nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Chodzi m.in. o zgony pacjentów, do których miało dochodzić w wyniku zabiegów prowadzonych przez niedoświadczonych lekarzy na SOR-ze. Przed prokuraturą jest Mateusz Chłystun. Powiedz, na czym najbardziej zależało śledczym?
10: Przede wszystkim na zweryfikowaniu informacji ujawnionych przez lekarza w mediach i znalezieniu na nie dowodów.
11: Dowód też ma swoją wartość, jeżeli ktoś mówi słyszałem, bo wtedy pytamy go od kogo, w jakich okolicznościach, kiedy.
10: Mówił prokurator generalny Waldemar Żurek. Tymczasem obrońca lekarza, koordynatora SOR-u, czyli Dawida Kacprzyka, ogłosił w mediach, że jeśli zeznający dziś lekarz nie udowodni swoich informacji, a potem nie wycofa zeznań, czeka go proces karny.
9: Chodził w nocy po tunelu warszawskiego metra. Policja sprawdza powody. Stołeczni mundurowi przesłuchują zatrzymanego 30-letniego mężczyznę. To prawdopodobnie Francuz. Ten uszkodził kratkę wentylacyjną przy wyjściu ze stacji metra Służew.
12: Na tę chwilę nie posiadamy informacji, aby w wyniku tego zdarzenia ktoś odniósł obrażenia lub doszło do uszkodzenia infrastruktury.
9: Mówi Marta Haberska z policji na warszawskim Ursynowie. Przez ten incydent i w związku z działaniami policjantów metro rano nie kursowało na odcinku od Kabat do Politechniki. Z każdym dniem będzie coraz cieplej. MGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla 10 województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju. W ciągu dnia temperatura wyniesie nawet do 34 stopni.
2: SK Beskidy News.
8: Agnieszka Kucjas. W sołectwie Rychwałdek powstanie zielona przestrzeń. To będzie miejsce wypoczynku i integracji mieszkańców, mówi wójt gminy Świnna, Wojciech Urbański.
13: Wiata, miejsce na ognisko, jedno urządzenie do siłowni zewnętrznej, będzie teren też zalesiony.
8: Koszt inwestycji to ponad 200 tysięcy złotych, 150 tysięcy pochodzi z dotacji, resztę dołoży gmina. W Ślemieniu powstanie ścieżka dydaktyczna ułatwiająca poznawanie lokalnej przyrody i historii. Na trasie znajdą się tablice informacyjne i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
14: Rzuć na luz!
15: Rzuć na luz!
16: Rzuć na luz!
17: Rzuć na luz!
18: Rzuć na luz!
9: W ogóle nie mamy w planach dzisiaj was rozgrzewać. Raczej będziemy sprawiać, że będzie was mroziło. Ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu.
19: Oczywiście nie będziemy tutaj tworzyć chłodnej atmosfery, tylko jak zawsze będziemy emanować dobrym humorem, bo ja mam dzisiaj w ogóle jakiś wyjątkowo dobry nastrój.
9: 3 minuty po godzinie 15.
19: Nie zepsuj
9: mi go. Spotkasz szefa i się skończy.
19: Kasia Wiesierska.
9: Michał Hanczak, rzucamy na luz.

0: Oj, zdecydowanie lato nie stygnie, tylko dopiero nabiera rumieńców.
1: Mam wrażenie, że się rozpoczyna, dlatego że sprawdziłam prognozy pogody na przyszły tydzień. Zresztą rano pozdrawiam Artura, naszego ochroniarza. Rano, przed chwilą, przed wejściem na program, miałam taką rozmowę, że Artur powiedział, no nie trzeba na wakacje wyjeżdżać, co skomentowałam hasłem, jaka to oszczędność i uważam, że jest w tym coś dobrego.
0: Swoją drogą, my w studiu naszym nowym eskowym mamy też palmy. Nie wiem, czy widzieliście jakieś tam socjale z naszego studia, obejrzyjcie na Instagramie.
1: Myślę, że to jest znak od naszego szefa, że jednak w tym roku ten wniosek urlopowy zostanie odrzucony.
0: 15 minut po godzinie 15. Na razie nie wybieramy się na urlop w najbliższych dniach, tylko wrzucamy razem na luz.
1: Zostałam zainspirowana kilka dni temu. Zobaczyłam takie nagranie od kogoś gdzieś w mediach społecznościowych, kto po prostu podzielił się taką refleksją, a co gdybyśmy mogli wystawiać rachunki ludziom za straty emocjonalne? Na przykład dziś przez ciebie musiałem się dużo denerwować, więc wisisz mi 4,5 tysiąca złotych.
0: A skąd, przepraszam, taka kwota?
1: Po prostu, to tak rzucam. Aha. To była taka propozycja. To można mogę sobie wystawić na cennik... 25, ale to ty sam musisz ocenić.
0: Cennik sobie można samemu ustalić, rozumiem.
1: Pamiętajmy,
0: i za co
1: że nerwy
0: i ile.
1: Są bezcenne absolutnie, no, nikt nam nie zwróci.
0: Szargane, no właśnie. No dobra, no to za co wy byście dzisiaj w środę po południu wystawili i komu?
1: Rachunek.
0: Jaki rachunek?
1: I jakiej wysokości? Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze, chętnie wszystkie przejmiemy.
0: Justin Bieber, Nicki Minaj, a także Imagine Dragons już za chwilę od nas.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Hybrydowy SUV BYD w ofercie all inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarnistok 3 w Bielsku Białej. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
5: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
6: Zatorlandu?
5: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
6: Wow,

0: Center.
1: A wiesz, że Zatorland to także park owadów mitologii i Luna Park?
0: Tak, i otwarty jest codziennie.
1: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: I po reklamie.

0: 29 Sia. Minut po 15.
1: Głos do rozpoznania na końcu świata.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Trochę tak jak głos tego pana, którego za chwilę wam zagramy.
0: To prawda, on jest bardzo charakterystyczny, też bardzo charakterystyczny ma wygląd, no ale w radiu posłuchamy. In My Bones, All We Got na przykład, albo Do It Again, to takie hity, które ma na koncie.
1: Znacie jego numery bardzo dobrze, być może nie wiecie jak wygląda, ale wiecie jak brzmi, a nazywa się Ray Dalton.
0: No to teraz do takiego Rayu, raju was zabierzemy z nowym kawałkiem od tego pana, Got It High, tak się nazywa, a że w Esce gramy mnóstwo nowości, to co, to premiera, no lecimy.
1: No i wszystkie hity się tu zaczynają, więc niech ten też się tu zacznie.

0: Ale wyczytym.
1: Piękny
2: Chciałam
1: Dua
2: to z nią
1: Lipo.
2: Powiedzieć od zawsze.
1: Dua Lipa i Nie ma Lipy, Kasia Węsierska. 15.36 na zegarkach. Wrzucamy na luz.
2: Zbieramy dzisiaj wasze rachunki do wystawienia dla innych ludzi za rzeczy, których trudno jest wycenić, których nie da się właściwie wycenić. Na przykład straty emocjonalne.
1: Można abstrakcyjnie nagrywać głosówki na Messengerze Radia SK. No i jest Kasia, która komu chciałaby ten rachunek dzisiaj wystawić?
3: Mojemu mężowi w wysokości 5000 zł za to, że jest na delegacji.

0: ja jestem sama z dwójką przeziębionych dzieci.
1: Ja nie chcę zabrzeć jak materialistka, ale czy to nie jest trochę za mało, Kasia? 5 tysięcy?
2: Czekaj, no spokojnie, no 5 tysięcy to jest naprawdę sobite wynagrodzenie.
1: No ale oczywiście jak on na przykład na 2 tygodnie w tę delegację wyjechał?
2: Nie, no co ty, ja myślę, że to jest krótka delegacja.
1: Jeżeli Kasia 3 godziny, to jestem w stanie przyjąć tak kwotę.
2: Ale faktem tu mamy i pielęgniarkę, i pewnie kucharkę, i sprzątaczkę w jednym.
1: Więc... Mamę do tego panią zapewniającą rozrywkę, bo wiadomo, że dzieci chore to dzieci marudne. Ktoś, kto pierze, ktoś, kto...
2: Dobra, już nie wyliczaj, bo zaraz się okaże, że faktycznie
1: mówiłam,
2: to 5 tysięcy to jest za mało. Chłopie, ty wracaj z delegacji jak najszybciej. Radio SK. Bo się nie wykosztujesz.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.

0: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest
3: fresh! To będzie ostatnia reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: I po reklamie.

0: Jeżeli komuś gorąco, to my jeszcze fire gramy.
1: Bardzo proszę tego nie robić, chociaż pogoda ma takie plany, dlatego że w przyszłym tygodniu ma być, uwaga, podobno 38 stopni.
0: Szymza na antenie Radia SK, ale teraz czas na naszego słuchacza Sebastiana, bo wystawiamy rachunki.
1: Za straty moralne, emocjonalne, jakie chcecie, no niematerialne w każdym razie.
2: Cześć Eska, ja to bym wystawił rachunek mojej szefowej dzisiaj, bo dzwoniłem do niej, bo się dowiedziałem, że jest mało pracy i pytam, mogę mieć dzisiaj wolne? Ona mówi do mnie, że nie, potrzebuję cię bardzo dzisiaj w pracy, po czym przyjeżdżam i oznajmia mi, że jednak mogę mieć dzisiaj wolne, bo jest mało pracy i w sumie to skończymy wcześniej.
1: No i tak, deficyt snu to raz.
0: Dojazd, to paliwo, dwa.
1: Amortyzacja auta na ten dojazd, to
0: też.
1: Trzy.
0: Jakby cierpienie w upale, bo na pewno przecież trzeba było przejść do tego samochodu i z samochodu do firmy, gorąc.
1: Podwyżka dla naszego słuchacza, a drogi słuchaczu, potem procent od tej podwyżki za tę argumentację dla nas.
0: I daj nam znać, co to za praca, że jest w niej mało pracy, bo my chętnie byśmy z Kasią poszli.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Elbowie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji elobuwie.pl do 29 czerwca. Elbowie, wie.
2: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas...

0: 2 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
4: Na drogach całkiem spory ruch. W Żywcu, Korki na Wesołej, Kościuszki, Żeromskiego, Sienkiewicza i Witosa. Wolniej jedziecie też przez Łodygowice oraz na głównych dojazdach do miasta. Zwalnia też ruch na wyjazdach z miasta w kierunku Łodygowic i Bielska-Białej. Do końca dnia będzie pogodnie i ciepło, maksymalnie 28 stopni na plusie. Padać dziś na pewno nie będzie, więc parasole mogą zostać w domu. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Świadek nie odpowiedział na żadne z pytań, przekazuje prokuratura po zakończeniu przesłuchania lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie. Doktor Emil Jędrzejewski został wezwany po tym, jak w wywiadzie dla kanału Zero stwierdził, że w placówce dochodziło do zgonów pacjentów wynikających z zaniedbań uczących się lekarzy. Śledczy chcieli też zabezpieczyć jeden z kluczowych dowodów.
6: Telefon świadka, na którym jest zarejestrowana wiadomość informująca o zaniedbaniach.
5: Mówi prokurator Antoni Skiba, lekarz nie zostawił jednak aparatu w prokuraturze, twierdząc, że korespondencję w tej sprawie prowadził z użyciem innego telefonu. Śledczy zamierzają teraz zabezpieczyć kolejne dowody w samym szpitalu. Kolejne problemy w stołecznym metrze. Policja zleciła zamknięcie stacji Służew. Wcześniej zatrzymano tam mężczyznę, który rano wbiegł do tunelu i sparaliżował ruch. Z tymi informacjami Michał Skolimowski, powiedz, z czym są związane działania policji?
7: Czekamy na szczegóły od mundurowych. To najpewniej ciąg dalszy wyjaśniania porannego incydentu, choć już wcześniej sprawdzono teren pod kątem obecności potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów czy pakunków. Ruch na pierwszej linii wznowiono przed południem, ale znów są problemy i znów wyłączono z ruchu 10 stacji. Do zakończenia działań policji pociągi linii metra M1 kursują tylko na odcinku Młociny Politechnika.
5: Koszkadra zaczęła letnie zgrupowanie w Krakowie. Pierwszy sparing już jutro. Rywalem Polaków będzie reprezentacja Finlandii, a z kolei w sobotę biało-czerwoni zmierzą się ze Słowacją. Oba mecze zostaną rozegrane w hali AGH bez udziału publiczności oraz mediów. Pozwoli to sztabowi szkoleniowemu na swobodne testowanie składu.
8: SK Beskidy News.
4: Agnieszka Kucjas. Zespół taneczny Skos z Andrychowa podczas ogólnopolskiego finałów Grupa Festiwale w Warszawie zdobył tytuł najlepszej formacji performing art całego sezonu. Formacja pokonała zwycięzców najważniejszych festiwali tanecznych z całego kraju. Warsztaty zielarskie, artystyczne i tworzenia lalek z naturalnych materiałów to propozycje biblioteki w Radziechowach Wieprzu na nadchodzące wakacje.
9: Będzie technika makramy, coś sobie uszyjemy, coś sobie polepimy.
4: Wylicza Beata Bachmińska, dyrektor placówki.
10: Wrzuć na luz.
11: Wrzuć na luz.
10: Wrzuć na luz.
11: Na luz.
12: Dwie minuty po 16, idealna pora na to, żeby zarapować.
13: O, będziemy rapować, tak, o planach na dzisiejszy całkiem ciepły wieczór. A wiesz, że w ogóle dzisiaj jest dzień przytulania?
12: Nie, właśnie teraz sobie zdałam sprawę, że przed chwilą w tym studiu byli Rahim i Focus. I to, że ja mówię, że my będziemy rapować, to właśnie zniewaga nastąpiła dla nich.
13: Może nie będą słuchać, bo akurat są w windzie, także spokojnie. Felix Jasmine Thompson na początek, Kasia Męsielska.
12: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Niedawno w Warszawie,
1: a teraz w Radiu SK Black Eyed Peas.
2: Właśnie, wystartujmy z wolnym popołudniem, mamy nadzieję, i z rapsami. Co prawda nie piątek, ale mówią, że środa to mały piątek, więc...
0: I nawet jeżeli nie macie planów, to można o tym nam zarapować, a jak macie plany, to tym fajniej, jeżeli nagracie głosówkę z waszym rapsem na ten temat.
2: Nie bójcie się, nie wstydźcie, my robimy to pierwsi, żeby przetrzeć szlak.
0: My robimy to gorzej niż wy.
2: To też prawda. Czekamy na wasze głosówki z rapsami, które są a cappella bez podkładu, żebyśmy my potem mogli to zmiksować tak, jak teraz na żywo zmiksujemy siebie. Kto pierwszy?
0: Mogę zacząć.
2: No chcesz? To dawaj.
0: Albo ty, jak chcesz.
2: Nie,
0: to
2: może ja, wiesz, bo ja już co między sobą, bo mam strasznie długie jakieś dziwnie mi wyszło tak. Gdy w słońcu świat praży się i w upale tonie, wieczór spędzę sobie z lemoniadą na balkonie.
0: Ale ładnie i trudne, praży?
2: Ładnie wyszło.
0: Ja mam
2: no
0: inny plan jednak. Jak rękawiczki zmieniam dziś mikrofony, bo potem nagrywam książki, kolejne strony.
2: O, czyli pracowicie przed tobą. Dobrze, że mikrofony, a nie facetów, bo już myślałem, że będzie coś pikantnego w tym rapsie.
0: Nie, na szczęście to jest jedyna rozrywka w moim życiu, jeżeli o zmiany chodzi. Dajcie znać, jaką u was.
2: Czas na was. Właśnie, czekamy na wasze rapsy. Jak widzicie, każdy z nas ma inne plany, ale każdy da się wyrapować. Czekamy jako Messenger Radia SK, głosówki, a może jakieś prezenty też będą.
0: Nagrywajcie.
3: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Beko Days w RTV Eura GD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD ATTO 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarni Stok 3 w Bielsku Białej.
9: Masz furę, rozbiłeś w

0: MDA lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
2: Zatorlandu?
1: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
2: Wow, super!
1: A wiesz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
2: Tak, i otwarty jest codziennie.
1: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
5: I po reklamie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenie.

0: Stanach. Sobel, cześć, jak się masz?
1: A bardzo dobrze, dziękuję. Mamy klimę w studiu.
0: To dosłuchacze było pytanie i w sumie oni trochę już odpowiedzieli.
1: Wiesz, bo ja to wszystko biorę do siebie, naprawdę. Ja mam z tym duży problem, wszystko biorę do siebie. Jak postawisz jedzenie, też biorę do siebie od razu.
0: Wszystkie pieniądze to ja też akurat wzięłabym najchętniej do siebie.
1: A propos dnia przytulania, dzisiaj najlepiej przytulać duże sumy, no.
0: Jak wam mija ta środa?
1: Czas na wasze rapsy. No właśnie, mamy dziewczyny. Dziewczyny po prostu są zarąbiste dzisiaj i nam wyrapowały swoje plany na to popołudnie i wieczór. Zaczyna Anita. Anita, prosimy na scenę Radia SK.
2: Stoję we Wrocławiu, przy ogromnym korku, ale wiecie co? Byle do piątku.
0: No, to ta myśl przyświeca absolutnie wszystkim dzisiaj i jest jeszcze Edyta.
3: Upały, takie lato jest urocze, a żeby się schłodzić, to na basen sobie skoczę.
1: O, bardzo dobry pomysł to jest. No to jeszcze Wiktoria, prosimy.
4: Dziś książkami dzień zawalony, bo przygotować się trzeba do obrony.
0: Przy tej temperaturze to nie chce się nic, już nie wspominając o nauce.
1: A jak się bronić, to jak najcięższą książką trzeba, to pamiętaj, cegłą. Bardzo wam dziękujemy za rapsy. A tymczasem nowość od Bibi Rexy i Davida Getty wam zagramy. Sad Girls. To nie o naszych słuchaczkach.

0: I znowu poczuliśmy się jak w te wakacje, kiedy szliśmy do kina na Shreka. To było tylko 25 lat temu.
1: I'm a believer, Smash Mouth, za nami w Radiu SK. A propos wakacji, nie pytam o plany, bo to jest tak samo irytujące pytanie jak to o plany na Sylwestra. Jeszcze nie jesteśmy w tym momencie, ale gdybyście chcieli pierwszy przedłużony weekend, to my się zgłaszamy.
0: A bo jutro już tak naprawdę podstawiamy wam kampera, bo SK dowozi kampera, ta akcja wróciła.
1: Od czwartku do poniedziałku kamper wasz, jedziecie na terenie Polski, gdzie tylko chcecie, samochód jest zatankowany i czeka na was.
0: Możecie pojechać tak naprawdę nad morze, możecie w góry, na Mazury.
1: Jak ktoś się spręży, to może i tu i tu, bo w sumie przez 4 dni długa trasa, ale może warta.
0: Ciekawy jestem swoją drogą, czy ktoś na przykład wygrywając kampera u nas stwierdziłby, a w sumie to fajnie się tam śpi, to sobie postawię koło domu na działce, po prostu się tam przeniosę, ale będę codziennie z sąsiadami grillował obok kampera.
1: Jest szansa, że ja bym tak stwierdziła, dlatego ja nie mogę wygrać tego kampera, ale wy możecie. Zgłaszacie się na SK.pl
0: i w naszej aplikacji. Właśnie, tylko w naszej aplikacji. My się cały czas tego uczymy, ale mamy aplikację w telefonach, tylko my się zgłosić nie możemy, a wy możecie ją ściągnąć i się zgłosić.

0: Musić choćby zaraz.
1: Jutro rano ktoś się dowie, czy to do was trafi kamper, więc drzwi, oczy, usta, uszy szeroko otwarte, żeby do was naprawdę dotarło.
0: Ja za chwilę zagramy Ed Sheeran Shape of You po krótkiej przerwie. Usta?
1: Żeby się nałykać świeżego powietrza z tej radości.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Przed nami 10. edycja Raps.

0: Koncert składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Na każdy 1000 wydany nam meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.

0: gdybym się znała na piłce nożnej, to przy tym hicie bym komuś dopingowała.
1: Dobry kawałek to jest. Na mundial nie tylko Hard to be Humble, Mikolas i
0: Trips.
1: Trips z Justyną Steczkowską wydaje lada dzień kawałek. To może być ciekawe.
0: A propos mundialu, po 17 powiemy wam, co można zrobić, żeby 4 lipca trafić na PGE Narodowe i odbyć swoje zwycięstwo podczas SK Karniaki Cup.
1: 16.56, za chwilę wracamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponującego.

0: Czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
1: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub fighter, tory przeszkód, koło widokowe Willow Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
10: Do końca dnia pogodniej ciepło, maksymalnie 28 stopni na plusie. Jutro jeszcze cieplej. Na drogach popołudniowe godziny szczytu i sporo korków. W Łodygowicach przytykają się zjazdy z S1 i droga dojazdowa do Bielska-Białej. W Żywcu ciasno na trasach 945, 946 i Wesołej. Przytyka się też wyjazd z Żywca w kierunku Wieprza i Radziechów, a także Łodygowic i Bielska-Białej. W Węgierskiej Górce spory ruch w centrum i na węzłach komunikacyjnych przy S1.
9: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Odpiera zarzuty i zapowiada kroki prawne. Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, wydał oświadczenie. Przekonuje, że zarzuty pod jego adresem są nieprawdziwe i zapowiada sądową walkę w obronie swojego dobrego imienia. To bezpośrednia reakcja na wczorajszy wywiad lekarza-sygnalisty. Były ordynator chirurgii informował o licznych nieprawidłowościach w szpitalu, za które obwiniał Kacprzyka. Doktor Emil Jędrzejewski dziś został przesłuchany w charakterze świadka. Nie chciał jednak zeznawać bez udziału pełnomocnika, przekazał śledczym jedynie notatkę.
12: Zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych, chodzi tutaj o dwie osoby, wraz z numerami PESEL tych osób i stwierdził, iż jego wiedza dotyczy tych dwóch osób.
11: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba, a kolejne przesłuchanie lekarza sygnalisty zaplanowano w poniedziałek. Koniec utrudnień w stołecznym metrze. Policja zakończyła dodatkowe działania na stacji Służew. To pokłosie porannego incydentu, kiedy mężczyzna wbiegł do tunelu. Zatrzymany to 22-letni obywatel Francji.
13: W związku z tym, że mężczyzna nie chciał współpracować, podjęto decyzję o ponownym, ale bardziej obszernym sprawdzeniu całej stacji, jej zaplecza i infrastruktury technicznej.
11: Mówi Marta Haberska z policji na Mokotowie. Mężczyzna jedynie powiedział funkcjonariuszom, że przyjechał do Warszawy na wakacje. Wakacyjne wyjazdy mogą być tańsze, tak prognozują analitycy e-petrol.pl. Ich zdaniem dzięki poprawiającej się sytuacji na Bliskim Wschodzie benzyna utrzyma się poniżej 6 zł za litr, a diesla na poziomie kilku groszy powyżej szóstki.
14: SK Beskidy News.
15: Agnieszka Kucjas. Wszyscy mieszkańcy podpięci do wodociągu będą mieć wodę w czasie wakacyjnej suszy, zapewnia wójt Gilowic Krzysztof Okrzesik.
16: Udało się nam wybudować ujęcie wody z wodociągiem tłocznym, z przepompownią. Jest to ujęcie na potoku Łękawka.
15: Inwestycja kosztowała ponad 4 miliony złotych. Arcyksiążęcy Browar w Żywcu otrzymał medal za zasługi dla miasta Żywiec. To najważniejsze lokalne wyróżnienie dla podmiotów, które w sposób szczególny wpływają na rozwój miasta oraz jego rozpoznawalność w Polsce i za granicą.
17: Wrzuć na luz!
18: Wrzuć na luz!
19: Wrzuć na luz!
20: Można już?
21: Proszę bardzo.
20: Międzynarodowa Godzina Szczęścia! Dwie po 17 w środę, która jest małym piątkiem.
21: Chyba, że wychodzicie z klimatyzowanego biura do piekarnika od razu, to ja wcale bym się tak nie cieszył.
20: To jest chyba jeden z tych

0: Nicki Minaj na antenie Radia SK, 15 minut po 17.
1: Mam nadzieję, że wyszliście z pracy albo do niej wróciliście, bo okazało się, że jest za gorąco na zewnątrz.
0: To może kierunek lotnisko? Nie wiem, czy słyszałaś, ale pojawił się nowy terminal na lotnisku w podwarszawskim Modlinie, ponieważ tam już ten stary terminal to pękał w szwach i postanowili wybudować
1: nowy.
0: Czyli
1: będzie drugi, bo był jeden.
0: Tak, i będzie, w sumie już jest, ale zacznie na dniach przyjmować pasażerów. Terminal, który tak naprawdę jest namiotem. Ale ma na przykład 200 miejsc siedzących, z tego co czytam w internecie, nawet ponad.
1: I jest tak przystawiony ten namiot do tego budynku głównego?
0: Czy jeszcze tam nie byłem,
1: trzeba wyjść i dyskusznie nazwany drugi terminal i tam wjedzie się na przykład autobus? Jak
0: nie,
1: na różnych
0: nie, on jest obok,
1: lotniskach.
0: Bo ja widziałem, jak tam budowali ten namiot jakiś czas temu, więc on jest tak bliziutko, że tam sobie po prostu chyba wnętrzem można przejść suchą nogą, jakby padało.
1: Nie dziwi mnie zbyt wiele. W tym kraju właściwie na trytytkę i taśmę klejącą jesteśmy w stanie naprawić absolutnie wszystko.
0: Ale z drugiej strony, to jest naprawdę fantastyczne miejsce na wczasy pod namiotem. Zwłaszcza jeżeli wiesz, że potem polecisz w jakieś ładne miejsce.
1: Gorzej, jak się okaże, że ci lot odwołali i na tym namiocie to się sprawa zakończy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
8: Zatorlandu?
7: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
8: Wow, super!
7: A wierzy, że Zatorland to także park owadów mitologii i Luna Park?
8: Tak, i otwarty jest codziennie.
7: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
9: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
10: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxizo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Parku Handlowym Kasztelania w Chrzanowie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli, 28 czerwca. Minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxizo. Zapamiętaj nasz adres. Maxizo w Parku Handlowym Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45 w Chrzanowie. Czy

0: Wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxizo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizo.pl. Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarnistok 3 w Bielsku Białej. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
1: Już 27 czerwca zapraszamy na jedyne w regionie źródło światła Wisła. Od 19 do północy całe miasto wypełni się niesamowitymi światłami i muzyką. W programie rozświetlony park Kopczyńskiego, nocna odsłona Skolnitego i spektakularna iluminacja hotelu Crystal Mountain. A o 22 główna część wydarzenia. Spektakularny pokaz światła, pokaz laserowy, cicha pirotechnika, występ Phoenix Boy Group, Silent Disco i wiele więcej. Szczegóły na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych miasta Wisła.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku napój formów, witamin, różne rodzaje, 330 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką mieszanka orzechowa Bacador, 200 gramów, 9,99 za sztukę. A akcję kończą kabanosy Exclusive paluszki Tarczyński, 95 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
4: I po reklamie.

0: Słuchacie Radia SK. Mam nadzieję, że Marta, nasza słuchaczka, słucha, bo chcieliśmy ją bardzo serdecznie pozdrowić, bo nam nagrała miłą
1: głosówkę.
0: Ładną
1: rzecz nagrała Marta. Pięknie. Dziękujemy.
0: Głupio nam puszczać na antenie, bo to
1: ale
0: o nas.
1: Ale szefowi puścimy.
0: Ale tak przypadkiem załączymy do maila do szefa.
2: SK Karniaki K.
1: A wy wciąż możecie nie się załączyć, ale dołączyć do naszej eskowej ekipy na akcji SK Karniaki Cup, już 4 lipca na PGE Narodowym, gdzie ze Sławkiem Peszką będziecie mogli sobie postrzelać do bramki.
0: Nasza drużyna, no już w połowie ponad zapełniona.
1: 6-11.
0: Łukasz dzisiaj dołączył do naszego składu. Posłuchajcie, jak to było.
3: No to co, wołać Sławka?
4: Jedziemy.
3: No to jedziemy. Uwaga, puszczam. Lecimy.
5: Na mundialu liczą się detale. Podobnie jak przy wyborze odpowiedniej
4: ekipy.
3: Tak jest! Mamy to! Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak.
4: Super, fajnie, cieszę się.
1: Ja byłam przekonana, że tam chodzi o wybór żony albo partnerki i przy swoim będę trwała.
0: My naprawdę nie wiemy, jakiego słowa brakuje do ostatniej chwili tak naprawdę, jakiego słowa brakuje, bo przykruje gwizdek i mamy już nową zagadkę, która obowiązuje tak naprawdę w tej chwili.
1: Bo jutro już kolejna szansa na to, żeby do naszej eskowej ekipy dołączyć na Narodowym.
0: Puszczamy?
1: Proszę.
0: Panie Sławku, prosimy.
5: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na...
0: No i czego tam brakuje?
1: Ja mam jedną myśl, ale ja nawet nie mogę podpowiadać. Jeżeli wy mieliście jakąkolwiek myśl, to się zgłaszajcie na sk.pl albo przez sk.pl aplikację, bo może to jest ta myśl właściwa.
0: Żeby było zabawnie, wiemy z Kasią, że mamy tę samą myśl. Ale nie powiemy jaką i nie będziemy podpowiadać, czy to dobry kierunek, czy nie. Sprawdzimy, jak sobie jutro poradzicie. Zgłaszajcie się.
1: 5 miejsc zostało, coraz mniej, ale wciąż macie jeszcze szansę.
0: A no i pamiętajcie, że Tysiak za dobrą odpowiedź, a potem zaproszenie do Warszawy i mecz na PGE Narodowym, a tam do zgarnięcia
1: 10 000 złotych, więc warto.
2: SK Karniaki Cup.

0: i jedno z tych marzeń się spełniło. Jak będzie trzeba, to zagramy ją Westę. Maja, jesteś grana Westę regularnie i to jest dla nas największa przyjemność.
1: Co Łatwo więcej, gang, to, Maja Gadowska. To jest już numer jeden rap 20. Dzięki waszym głosom, bo to wygłosuje się na SKPL, także zachęcamy do tego,
0: dziwi,
1: żeby głosować.
0: Że tak się wydarzyło. W gorącej 20 też można głosować.
1: Tutaj czeka, a gorąca 20 w najbliższy piątek po 18. Za kilka chwil Kungs i Galaxy, będzie też Ed Sheeran i Azizam. Tak wrzucamy na luz.
0: I mamy nadzieję, że wy jesteście w drodze do jakiegoś chłodnego miejsca, żeby odpocząć po całym tym dniu. Czasami jedno zimne spojrzenie kogoś z domowników wystarczy.
1: Mi akurat to podnosi ciśnienie, więc działa odwrotnie. Radio
2: SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
2: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na SK.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl

0: robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd.

0: o główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd.

0: Dotrwaliśmy, choć nie wiem, czy to jest dobra informacja, bo trzeba będzie wyjść na ten upał.
1: My kończymy, ale za chwilę będzie zaczynał Rafał Adamczak.
0: Nowość za nami, Gipsy Kukon, ty masz w Radiu SK, ale dużo takich nowości też po 18 w imprezie.
1: Między innymi nowość od Wiktorii Kidy dzisiaj się szykuje, a my wracamy do was jutro po 15.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: złotych. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
4: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
5: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
4: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
5: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
4: To z Tauronem.
5: Jasne, że tak.
6: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
10: Do końca dnia będzie słonecznie i ciepło. Na termometrach dziś 28 stopni na plusie. Im bliżej weekendu, tym cieplej. A w niedzielę słupki rtęci mogą wskazać 37, a miejscami nawet 39 stopni. W dniach z tak wysoką temperaturą pamiętajcie o kremie z filtrem, nakryciu głowy i piciu odpowiedniej ilości wody. Na drogach ruch raczej płynny. Jedynie w Andrychowie ciasno na Krakowskiej, Batorego i 1 Maja. A w Żywcu na trasie 946 i Wesołej.
9: Program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Karamboli, ogromne korki na Mazowszu, na S7 między Grójcem a Białobrzegami. Zderzyło się 5 samochodów. Jedna osoba została ranna, droga jest zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Kłęby czarnego dymu nad Chorzowem, pożar wybuchł na terenie zakładu zajmującego się gospodarką odpadami. Objął 3000 metrów kwadratowych. Płonie ogromna sterta śmieci. Pożar nie jest opanowany, a w akcji 24 zastępy strażaków. Nie ma informacji o poszkodowanych. Niemal 10 milionów pacjentów w Polsce czeka dziś w kolejkach do świadczeń. Raport w tej sprawie znajdziemy na se.pl. Możemy tam również wybrać specjalistę i swoją okolicę, a specjalny kalkulator pokaże, ile trzeba czekać na badanie.
6: Sponsorem programu jest Decathlon.
12: SK Sport News.
11: Wieczorem ruszy ostatnia kolejka fazy grupowej. O 21:00 Szwajcaria zagra z Kanadą, a Bośnia i Hercegowina z Katarem. O północy Maroko zmierzy się z Haiti, a Szkocja z Brazylią. Natomiast o 3:00 w nocy mecz RPA z Koreą Południową i Czech z Meksykiem. Pewne udziały w 1:16 finału są już Meksyk, USA, Niemcy, Francja, Norwegia, Argentyna i Kolumbia.
6: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
12: SK Beskidy News.
10: Agnieszka Kucjas. W sołectwie Rychwałdek powstanie zielona przestrzeń. To będzie miejsce wypoczynku i integracji mieszkańców, mówi wójt gminy Świnna, Wojciech Urbański.
13: Wiata, miejsce na ognisko, jedno urządzenie do siłowni zewnętrznej, będzie teren też zalesiony.
10: Koszt inwestycji to ponad 200 tysięcy złotych. 150 tysięcy pochodzi z dotacji. Resztę dołoży gmina. W Ślemieniu powstanie ścieżka dydaktyczna ułatwiająca poznawanie lokalnej przyrody i historii. Na trasie znajdą się tablice informacyjne i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
14: Imprezka!
15: Imprezka!
14: Imprezka!
16: Lato jest, wakacje już prawie, co robić? A imprezkować to jest bardzo dobry pomysł na środowy wieczór. 2 minuty po godzinie 18, hity na czasie czekają. Na początek Calvin Harris i Dua Lipa, One Kiss. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak wyprzedaż, to w euro.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł.

Jak zawsze na takich nutach robicie sobie głośniej w samochodzie albo radio w uszach, to teraz proszę ściszyć. Będę gadał. Heaven and Hearts, to jest teska imprezka, to są hity na czasie 12 minut po godzinie 18. Słuchajcie, środa, półmetek tygodnia, czyli kto nie ma urlopu, kto nie czeka na wakacje, ten się cieszy z tego, że się weekend zbliża, to będzie wyjątkowo upalny i gorący weekend, więc już teraz proszę sobie jakieś chłodne atrakcje na weekend planować, albo takie miejscówki, gdzie, że wiadomo, że będzie można gdzieś tam skryć się w cieniu. Ale słuchajcie, też warto skupić się na tym, co się dzieje dzisiaj. Dzisiaj mamy dzień przytulania i dlatego ja od razu chciałem was zapytać o to, czy wy macie takie przytulasy, które pamiętacie, które wspominacie, które od razu przychodzą wam na myśl, jak o kimś myślicie, albo jak po prostu myślicie o przytulaniu, które są takie ach, och i takie wyjątkowe. A może nawet nie zdarzyły się raz, tylko się powtarzają i takie przytulasy bardzo lubicie. Dajcie znać głosówkami na naszym eskowym messengerze, dlatego że mam do oddania zaproszenia dla całej waszej paczki do Energylandii. Cztery wyjściówki są do zgarnięcia, więc czekam na głosówki o przytulaniu. No i zaproszenia oddam.

0: To imprezka w Radiu Wielkiej. Mam nadzieję, że to czujecie dzięki właśnie takim hitom na czasie jak Ten and Talk to You, to Another i 54 Ultra. Tak wam zagrałem, a jeszcze jak zagram już za chwileczkę oficjalny hymn Mistrzostw Świata 2026. Tych wiecie, w piłkę kopaną, nie? Co do naszych nie ma. Będzie Andrea Bocelli, będzie David Guetta, będzie Megan Thee Stallion, wcześniej będzie Sanach i Hip Hura, ale wracając do tego, o co was zapytałem, czyli tych waszych ulubionych przytulasów. Padło dużo głosówek na naszą skrzynkę messengerową, ale tak, która jakoś tak poruszyła moje serce i obudziła też moje wspomnienia, to ta od Eweliny.
1: Hejka, hejka, dzisiaj dzień przytulania, a ja to pamiętam takie przytulasy z czasów młodości, kiedy to się jeździło na kolonie i były tak zwane śluby i po prostu te przytulasy na wyciągnięcie ręki, które tańczyliśmy dowolnych piosenek typu Stachurski czy Barius Max. To po prostu było coś i te przytulasy chyba się pamięta do końca życia. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy, kto choć raz był na koloniach, ten wie, o czym Ewelina mówiła. Wiadomo, ja pamiętam na swoich koloniach, a byłem tylko na jednych. Dlaczego? Nie wiem, nie pytajcie. W każdym razie tam była randka w ciemno i oprócz tego, że ktoś kogoś mógł wybrać, to jeszcze w nagrodę można było pójść na spacer po plaży o zachodzie słońca, trzymając się za rękę. Jakie to były emocje i przeżycie. Ewelina, droga, tak jak obiecałem, zaproszenie do Energylandii, właściwie zaproszenia dla ciebie i paczki twoich znajomych, bo zaproszenia są 4, już do ciebie wędrują, więc mam nadzieję, że może też się tam odpowiednio wyprzytulacie. Nie wiem, już nie wnikam.

0: 24 minuty po godzinie 18, ale proszę się nie martwić, komu się nie udało, bo po pierwsze zaproszenia kolejne do Energylandii będą jutro na pewno w Radiu SK do zdobycia, a jeszcze mam inne prezenty, którymi sypnę, oj sypnę.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
8: Zatorlandu?
7: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
8: Wow, super!
7: A wierzysz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
8: Tak, i otwarty jest codziennie.
7: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
10: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
10: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarnistok 3 w Bielsku Białej. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
12: I po reklamie.

0: Dzięki takim numerom czuć w powietrzu taką beztroskę wakacyjną, to musicie przyznać. Komodo, I Just Died in Your Arms. No właśnie, beztroskę wakacyjną. Normalnie to tak zazwyczaj w okolicach 24 czerwca kończył się rok szkolny i zaczynamy wakacje. W tym roku to się dzieje dopiero w najbliższy piątek, ale no nie oszukujmy się. Wszyscy wiemy, jak wygląda chodzenie do szkoły w tych ostatnich dniach. Niektórzy z takim namaszczeniem rodziców zostają w domu, na zasadzie, a dobra, dzisiaj już nie idź. Inni idą, bo w szkole też się fajne rzeczy dzieją w te ostatnie dni przed zakończeniem roku szkolnego. Jest jakiś taki luz. Nauczyciele też pokazują zupełnie inną twarz i dają się poznać z innej strony. Jakieś fajne aktywności. Ale słuchajcie, czy jak wy chodziliście do szkoły, ewentualnie jak teraz wasze dzieciaki może chodzą, albo wy sami jeszcze chodzicie, to też jest tak przed wakacjami, że coś trzeba zabrać do domu na przechowanie na czas wakacji. Nie wiem, na przykład kwiatki, albo zwierzaka z sali biologicznej jakiegoś, który sobie tam być może ciekawy żywot prowadzi. Dajcie znać, jak to wygląda. Ja zawsze zawierałem kwiatki, ale te kwiatki już potem nie wracały do szkoły, bo no wiecie, tu możemy postawić trzy kropeczki i ten temat zamknąć. Jeszcze właśnie na chwileczkę wracając do tematu przytulania i zamykając ten temat jednocześnie, wpadła na naszą skrzynkę messengerową, eskową, głosówka od Pawła, która, nie ukrywam, rozczuliła mnie totalnie.
1: Jeżeli mówimy o najlepszym przytulaniu, które wspominam, to z okazji wczorajszego Dnia Ojca. Dobrze wspominam zawsze przytulania mojego taty, który wyjeżdżał w trasy i przytulał mnie, i potem zawsze jak wracał, pierwsze co robił do domu, to wchodzi, niezależnie od tego, czy spałem, czy nie spałem, i mnie przytulał.
0: No i to jest, moi drodzy, instrukcja, jak być świetnym ojcem. To właśnie róbcie tak, żeby potem dzieciaki o was tak mówiły. Paweł, dla ciebie w prezencie będzie eskowa butelka. Myślę, że w sam raz na wakacje i takie upały. Do tego jeszcze dorzucamy okulary eskowe przeciwsłoneczne. A co tam?
2: Radio Esko. Promocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
6: Nosem skręca w Radiu SK.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
8: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
12: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
13: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
14: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: radstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It w Radiu SK. To jest imprezka, to są hity na czasie. Jeżeli chodzi o mundial, to dzisiaj mecz o takiej ludzkiej porze, czyli o 21:00, taki do obejrzenia, czy w zasięgu naszych możliwości sennych. To Szwajcaria, Kanada i Bośnia i Hercegowina kontra Katar. Ciekaw jestem, komu kibicujecie?

0: Zacznij sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
2: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie. Beskidy na czasie.
2: Agnieszka Kucjas, cześć. Tym razem propozycja koncertowa. Vito Bambino z Fukajem, Sisters, projekt Grechuta 2.0, Organek, Natalia Przybysz i Smolik, Igo, Mrozu, MTV Unplugged i oczywiście Męskie Granie Orkiestra. Już w ten weekend w Amfiteatrze pod Grojcem w Żywcu wystartuje Męskie Granie 2026. Przed Wami dwa dni niezapomnianej imprezy. Jak co roku będą dwie sceny i mnóstwo dobrej muzyki. Mamy zaproszenia. Jeśli macie ochotę się wybrać, piszcie na bilety@sk.pl. z hasłem Męskie Granie. Przekonajcie nas, że to akurat Was powinniśmy tam wysłać. A pełny program imprezy znajdziecie na męskiegranie.pl.
3: Muzyka się żyje.
4: Uwaga, uwaga, będzie niespodzianka muzyczna od Wiktorii Kidy i to już w tej godzinie, bo Wiktoria serwuje nam nowy singiel. Wiktorię w ogóle znamy dobrze od ponad roku, kiedy to wskoczyła na listę hitów i do serca wielu fanów piosenką Oj, dziewczyno. Teraz ten nowy kawałek nosi tytuł Co mi tam i jest kolejną muzyczną odsłoną Księgi Żywiołów, a że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to premierowo usłyszycie tę piosenkę już za kilka chwil. Zagram Wam z wielką przyjemnością. Oprócz wspomnianego hitu Oj, dziewczyno, Wiktoria Kida ma na koncie także hitowy duet z Oskarem Cymsem, czyli Gdy będziesz sam, oraz kilka innych solowych singli. Mata tego lata m.in. na Rap Stacji, ale nie tylko on. Zbliża się festiwal w Sławie, w drugi weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu, ale 10. jubileuszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także m.in. PZ, BDS, White, 2115, Fukaj, Gibbs, Oki, Kuban czy Kizo. Patronem Rap Stacji jest Radio SK.
5: Imprezka.
6: Imprezka.
4: Dokładnie godzina 19, ta imprezka już taka, no letnia to na pewno, ale też prawie, prawie wakacyjna. Z hitami na czasie, które mam nadzieję po ciężkim dniu w pracy poprawią Wam nastrój. Sombr i Back to Friends, tak rozpoczynamy tę godzinę. Ja nazywam się Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Teraz dowiecie się, komu już jutro tego kampera podstawimy na taki przedłużony weekend. Można sobie śmignąć to tu, to tam. Można też, jak nie macie prawka, postawić go w ogródku w miłej klimatyzowanej sytuacji, spędzić na przykład cały weekend w tym kamperze. To tak też można, jak kto chce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Zgłoszenia do SK dowozi kampera tylko i wyłącznie w naszej apce eskowej, a jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, a ja już mówiłem, już zapowiadałem, już uprzedzałem, nowy singiel od Wiktorii Kidy i Księgi Żywiołów, co mi tam właśnie teraz wybrzmi w Radiu SK, to jest nowość u nas. No i zwróćcie uwagę też na bardzo fajny klip do tego numeru, ale to oczywiście w wolnej chwili, bo teraz wy robicie głośniej, a ja gram. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam.

Bruno Mars, I Just Might. Wiecie, po czym poznać, że zbliżają się wakacje? Po tym, że SK dowozi kampera. Tak, tak, tak. Ta nasza akcja wraca jutro w poranku naszym SK-owym. U Jankesa, Kamy i

Przy takich numerach po prostu się chce. Można pomalować płot, zupełnie inaczej się maluje, nie? Tym pędzlem tak w rytm. Raz, dwa, raz, dwa. Można kosić na przykład ogródek. Można wolniej, można szybciej, jak kto chce, ale zupełnie inaczej, co nie? Milky i David Guetta.

0: Just the Way You Are, tak nazywa się ten numer, który wam zagrałem w Wesce, w imprezce. 29 minut, jesteśmy po godzinie 19 w temacie piłki nożnej. Wpadła taka dość ważna głosówka od naszego słuchacza.
1: Hej Eszka, od kiedy nasza reprezentacja przegrała mecz towarzyski z Bezludną Wyspą, ja już nie oglądam piłki nożnej, nikomu nie kibicuję.
0: Się wcale nie dziwię, ale trochę to tak jest, że my już chyba z kim tylko mogliśmy to mecze przegraliśmy. A może to jest tak, że z drugiej strony teraz może być już tylko lepiej? Z trzeciej strony po co się denerwować? Lepiej postawić na SK Karniaki Cup, czyli sytuację, którą my dla was w Radio SK mamy, a tutaj możecie dołączyć do naszej jedenastki. Zostało jeszcze 5 wolnych miejsc, a jak dołączycie do naszej jedenastki, to weźmiecie udział w specjalnym evencie, który 4 lipca na Narodowym w Warszawie. A jak się wygrywa, no tak się wygrywa, jak dzisiaj zrobił to Łukasz.
2: No to co, wołać Sławka?
3: Jedziemy.
2: No to jedziemy, uwaga, puszczam, lecimy.
4: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej
3: ekipy.
2: Tak jest! Mamy to! Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak.
3: Super, fajnie, cieszę się.
0: No i my taką ekipę, taką jedenastkę też oczywiście formujemy, też jej szukamy. Słuchajcie, event SK Karniaki Cup odbędzie się, jak mówiłem, 4 lipca na Narodowym. Tam 10 tysięcy złotych będzie do zgarnięcia, ale jeżeli tak jak Łukasz odgadniecie wygwizdane słowo w historii Sławka Peszki, no to gwarantujecie sobie miejsce na tym evencie, tysiaka kieszonkowego, nocleg w hotelu w Warszawie, tak żeby, wiecie, wszystko komfortowo w okolicach tego eventu się odbyło. No i zabawę z nami, eskową ekipą w loży VIP-owskiej na Narodowym. Takie rzeczy. To co? To wy sprawdzacie na sk.pl. Tam też jest zagadka. Możecie sobie klikać, słuchać, typować, jakie słowo zostało wygwizdane. Zgłaszacie się, a my może do was niebawem, na przykład jutro o poranku, zadzwonimy.
5: Reklama. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.

0: Wiadomości od sklep Biedronka.
1: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxizo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Parku Handlowym Kasztelania w Chrzanowie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli, 28 czerwca. Minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxizo. Zapamiętaj nasz adres. Maxizo w Parku Handlowym Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45 w Chrzanowie. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxizo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizo.pl.
2: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przed nami 10. edycja Rapsta

0: 100% składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

czerwcowa imprezka w Radiu SK. Gramy hity na czasie. Noce krótkie, wieczory bardzo długie. Mam nadzieję, że z tego odpowiednio korzystacie. Ale Farben, René Miller i Bory Tok już z nami. Mówiąc, mam nadzieję, że z tego korzystacie, nie miałem na myśli, że może nieco dłużej sobie pokosicie ogródek, bo to jest rzeczywiście sytuacja niezręczna, kiedy słychać nagle w domu: słuchaj, może byś w końcu uporał się z tym ogródkiem i z tą trawą. No właśnie, ja postanowiłem sprawdzić, jakie jest zdanie fachowców na temat koszenia trawników. Czy bardziej szkodliwe dla trawnika jest ciągłe koszenie go, przycinanie i dbanie o to, żeby był króciutki, czy może wręcz przeciwnie, żeby była tak zwana kwietna łąka, tak to się nazywa? I słuchajcie, znalazłem taki artykuł w internetach i tak sobie myślę: o, w końcu jest konkret, będę wiedział, co powiedzieć i co polecić naszym słuchaczom. Może będę wiedział, jak kogoś tutaj uratować od tego obowiązku. A tymczasem okazuje się, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czyli można tak, można i tak. Sorry, nie pomogę. Ale słuchajcie, jak już obowiązki w ogródku będą załatwione, to możecie się latem na jakiś fajny festiwal wybrać. Dużo tego w naszym kraju i nie tylko. My was też na takie festiwale wysyłamy. Na przykład najbliższy weekend cały odbędzie się u nas na antenie pod znakiem Polish Hip Hop Festiwalu. Będą wejściówki na ten festiwal, będą bilety do zgarnięcia. To w sobotę i w niedzielę u nas w Radiu SK. Ale też jest inna alternatywa i to taka szybsza, bo już po godzinie 20 festiwalowe love, czyli tysiak do zgarnięcia ode mnie w gotówce na wybrany przez was festiwal. Zgłoszenia i wszystkie szczegóły na naszej stronie sk.pl. To co, z kim się słyszę po 20? You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este.

Niby taka luźna propozycja od Betki, tańcz, tańcz, tańcz, ale rzeczywiście o tej porze po robocie albo innych cięższych wydarzeniach tego dnia znaleźć jeszcze w sobie odrobinę siły, energii i kondycji na to, żeby potańczyć, to już jest wyczyn. Jeżeli tym bardziej robicie to półzawodowo albo zawodowo, no to w ogóle szacuneczek. 7 minut pozostało do godziny 20, to jest imprezka w Radiu SK, prawie już wakacyjna, będę to podkreślał, bo te wakacje pukają do naszych drzwi, ja się doczekać nie mogę, chociaż... No urlop jeszcze trochę trzeba będzie poczekać. Po 20 będę miał dla was tysiaka na wybrany festiwal. Wydacie go tysiaka jak chcecie i na festiwal jaki chcecie. Od tego jest nasze festiwalowe love. Podkreślam, wszystkie szczegóły tej zabawy macie na naszej stronie sk.pl i tam się do tej zabawy możecie zgłosić.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie.

0: maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.

0: na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
3: I po reklamie. Beskidy na czasie.
4: Agnieszka Kucjas, cześć. Warsztaty zielarskie, artystyczne i tworzenie lalek z naturalnych materiałów to propozycje biblioteki w Radziechowach Wieprzu na nadchodzące wakacje, mówi Beata Bachmińska, dyrektor placówki.
5: Będzie dużo zajęć takich manualnych dla dzieciaków, dla młodzieży. Będzie technika makramy i coś sobie uszyjemy, coś sobie polepimy.
4: Szczegóły na stronie internetowej placówki. Na aktywne lato w mieście zaprasza też żywiecki Mosir. W programie zajęcia sportowe i pływackie dla dzieci i młodzieży. Festynne lato z Mosirem w różnych dzielnicach miasta. Animacje, gry i zabawy plenerowe. Szczegółów szukajcie na mosirżywiec.pl.
6: Muzyką się żyje.
7: Wiemy, kto wystąpi podczas sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdy oraz program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia, potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zali, Oskara Cymsa, Kaśkę Sochacką czy Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel. Później ci opowiem. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie na sk.pl, a w ramach festiwalu odbędzie się też konkurs o legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy wkrótce. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która zaśpiewała w Operze Leśnej hit pod tytułem Co jeśli? A w ten weekend startuje tegoroczna trasa męskiego grania. W piątek i w sobotę gwiazdy oraz fani imprezy jadą do żywca. Jednym z koncertów będzie tradycyjnie występ orkiestry męskiego grania, której liderami w tym roku są Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. I to oni nagrali przewodni hit trasy, czyli Nareszcie.
6: Impreska.
8: Impreska.
6: Preska.
8: Impreska.
6: Eska.
7: No i nie byłbym sobą, gdybym właśnie tym hitem nie rozpoczął tej godziny imprezki w Radiu SK. Więc moi drodzy, za tego tysiaka w festiwalowym Love to wy możecie i na męskie granie, i na każdy inny festiwal. Podkreślam, już za chwilę w tej sprawie do kogoś dzwonię, a zgłoszenia macie na sk.pl. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: To jest numer, który jest taką świetną przypinką do tegorocznego mundialu. Shakira i Burna Boy, Die Die. No tak, my kibice polscy, choćbyśmy chcieli, no to na mundialu nie mamy komu kibicować, więc chyba nasze uczucia warto przekierować w dobre imprezowanie festiwalowe. A to lubimy, prawda? 13 minut po godzinie 20 to jest imprezka w Radiu SK.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: A jeżeli chodzi o imprezowanie festiwalowe, to nawet mamy dla was festiwalowe Love, w którym ja witam teraz Janka. Dzień dobry, wieczór.
2: No cześć, cześć.
0: Janek, potem co napisałeś na NSK.pl, to ja widzę, że ty jesteś festiwalowicz zaprawiony w boju.
2: Tak, tak, faktycznie staram się nie opuszczać festiwali, ani od River, ani Openera, no teraz zobaczymy, czy uda się na Bittersweeta złapać bilety.
0: Słuchaj, bo to jest tak, ale wróćmy do tego przygotowania do festiwalu. Festiwale cieszą się coraz większą popularnością. Są tacy ludzie, którzy po raz pierwszy wybierają się na takie wydarzenia i troszeczkę nie wiedzą, jak się przygotować, co ze sobą zabrać. Co jest takim absolutnym niezbędnikiem, jeżeli chodzi o ABC festiwalowicza? Co ty ze sobą zabierasz, co polecasz?

0: Ja się cieszę, że trochę się festiwale zmieniły. Kiedyś tego nie było. Teraz można brać ze sobą butelkę filtrującą, żebyście się nie odwodnili. To jest super opcja. Natomiast druga rzecz, jeśli złapie was burza, zwłaszcza w Gdyni, to łapcie płaszcz przeciwdeszczowy. No a trzecia rzecz to jakaś dobra przekąska. Możecie wziąć albo ryzykownie, czyli zapachowe kabanosy, albo możecie pójść w M&M'sy.
1: Jeżeli chodzi o ten płaszcz przeciwdeszczowy, to dobry jest taki, który się da zwinąć do kieszeni, tak żeby potem, tak, wiadomo, jak najmniejszy.
0: Ten, totalnie najmniejszy, ten totalnie zwijany. I kolorowy koniecznie, żebyście wyglądali jak takie
1: kolorowy, wesoły ludzik, dokładnie. Słuchaj, no to w takim razie widzę, że nie dość, że ty jesteś zaprawiony w boju. Słyszę, że masz parę tych festiwali na celowniku swoim, jeżeli chodzi o ten sezon. To dostajesz ode mnie, od Radia SK, tysiaka w prezencie właśnie na to, żeby się te marzenia festiwalowe i twoje plany spełniły, żeby się udało. I jeszcze do tego zestaw elektrolitów od Active Lab Pharma. Proszę bardzo,
0: super,
1: to jest twoje.
0: Bardzo dziękuję.
1: Janek, a masz kogoś, kogo chciałbyś pozdrowić na antenie SK, z kim na te festiwale śmigasz?
0: No, mogę pozdrowić moją dziewczynę. Na pewno będzie moją towarzyszką na festiwalu w tym roku.
1: A chowacie się pod jednym płaszczem przeciwdeszczowym, czy każdy ma swój?
0: No nie no, zawsze pod jednym.
1: Takiej odpowiedzi. Na taką odpowiedź liczyłem. Janek, wszystkiego dobrego, fajnej zabawy życzę na festiwalach. Dzięki i do usłyszenia.
0: Miłego, dzięki wielkie.
1: To jest festiwalowe Love w SC. Jutro znowu to zrobimy, a wy się zgłaszajcie na sk.pl.
2: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezją.

0: to jest najnowsza propozycja Dawida Porsiadło na błysk. Dawid też nas bierze w obroty festiwalowe, koncertowe. To tak a propos obrotowy tour, jego trasy, jego koncertów. To jest imprezka w Radiu SK, 29 minut do godziny 21. Mamy środę, 24 dzień czerwca, dzień przytulania. Myślałem, że ten temat już za nami, ale wy do niego jeszcze wracacie. Głosówka od Michaliny pojawiła się na naszym eskowym messengerze.
1: Hej SK, ja uwielbiam się przytulać do wszystkich, ale teraz po prostu jest tak gorąco, że marzę o tym, żeby mnie nikt nie przytulał. Pozdrawiam męża i dzieci.
0: Jak ja to rozumiem. Rzeczywiście, jak jest tak gorąco, nie? To my tylko jesteśmy w stanie zrobić takie uff. No i gdzie tam o przytulaniu? Właśnie, z drugiej strony, dlaczego tego dnia przytulania nie wymyślili wtedy, kiedy my naprawdę tego ciepła poczeku potrzebujemy? Czyli, nie wiem, w styczniu, w lutym. No dobra, nawet marzec byłby okej. Okay. A tu w czerwcu, proszę bardzo, bombardują nas upały, a jeszcze weź człowieku, przytulaj. Michalinie, dziękujemy za głosówkę. No, proszę, tak przechodził w związku z tym i znalazł się na płycie Niall Horan. Dinner Party, ta płyta, Michalina, dla ciebie w prezencie. Jeszcze torbę od Niall Horana dorzucamy do tego. Taki zestawik, taki komplecik do Michaliny powędruje. A za chwileczkę w wasze uszy powędruje Zara Larsson i Midnight Sun.
2: Autopromocja.
3: Legenda.
4: Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarni Stok 3 w Bielsku Białej.
11: Już 27 czerwca zapraszamy na jedyne w regionie.

0: źródło światła Wisła. Od 19 do północy całe miasto wypełni się niesamowitymi światłami i muzyką. W programie rozświetlony park Kopczyńskiego, nocna odsłona Skolnitego i spektakularna iluminacja hotelu Crystal Mountain. A o 22 główna część wydarzenia. Spektakularny pokaz światła, pokaz laserowy, cicha pirotechnika, występ Phoenix Boy Group, Silent Disco i wiele więcej. Szczegóły na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych miasta Wisła.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
3: I po reklamie.

Jak już się pojawia ten numer na imprezce Action i Kylie, to znaczy, że imprezka weszła już na odpowiedni level, zdecydowanie. To jest SK, to są hity na czasie, kwadrans do godziny 21. Coś mi się wydaje, że ten numer pojawi się też w naszej loży VIP-owskiej na Narodowym w czasie naszego własnego mundialu, czyli eventu SK Karniaki Cup, na który was zapraszamy i zabieramy. Jedenastkę kompletujemy i w niej już są Krystian, Julia, Tomek, Michał, Aleksandra oraz Łukasz. Oni wygrali miejsce w naszej jedenastce i udział w tym evencie. Kto jeszcze dołączy? 5 miejsc wolnych zostało, a się będzie działo. Będziemy my, SK Ekipa, będziecie wy. Jedenastka szczęściarzy z osobami towarzyszącymi. Będzie jeszcze szansa, żeby na tym Narodowym tam właśnie w czasie SK Karniaki Cup 10 000 zł wygrać, ale

0: gdzie też z nami nasz nowy znajomy. Nowy, a jakby był z nami od zawsze. Sławek Peszko. Słuchajcie, jak sobie zagwarantować miejsce w naszej jedenastce, w naszej ekipie i udział w SK Karniaki Cup? Trzeba odgadnąć, jakie słowo w wypowiedzi Sławka Peszki jest wygwizdane. Jak odgadniecie, no to... to jedenastka jest wasza, ale to nie tylko odgadnąć, to trzeba oczywiście trafić na antenę, trzeba się zgłosić do zabawy, zgłosić się możecie na sk.pl, gdzie tej zagadki i wygwizdanego słowa też możecie posłuchać, a właściwie słowa nie możecie posłuchać, bo jest wygwizdane, wiadomo. A wiecie o co chcę, o co miałem na myśli, prawda? No dobra, to teraz ta zagadka najświeższa brzmi dokładnie tak.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze raz.
0: Ja już pewnie wiem, co wy tam myślicie sobie i co wam przyszło do głowy. No to co? Strzelicie coś? Z nami Sławkiem Peszko na Narodowym? 4 lipca? Zgłaszajcie się, od tego jest SK Karniaki Cup. SK.pl, tutaj się zgłaszacie. To już Damiano Dawid, The First Time.

To jest bardzo dobry środowy wieczór. To jest imprezka w Radiu SK i to jest Urzel i Moving to the Sun. Ja już serdecznie dziękuję za ten wspólnie spędzony środowy czas. Słyszymy się jutro po 18 ponownie.

0: Reklama.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria, Kanada, Szkocja, Brazylia, Czechy, Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
5: I po reklamie.
6: Beskidy na czasie.
7: Agnieszka Kucjas, cześć. Tym razem propozycja koncertowa. Vito Bambino z Fukajem, Sisters, projekt Grechuta 2.0, Organek, Natalia Przybysz i Smolik, Igo, Mrozu, MTV Unplugged i oczywiście Męskie Granie Orkiestra. Już w ten weekend w Amfiteatrze pod Grojcem w Żywcu wystartuje Męskie Granie 2026. Przed Wami dwa dni niezapomnianej imprezy. Jak co roku będą dwie sceny i mnóstwo dobrej muzyki. Mamy zaproszenia. Jeśli macie ochotę się wybrać, piszcie na bilety@sk.pl z hasłem Męskie Granie. Przekonajcie nas, że to akurat Was powinniśmy tam wysłać, a pełny program imprezy znajdziecie na męskiegranie.pl.

0: Radio SK.
1: SK.
2: SK.
3: Summer.
0: City.
1: SK.
2: SK.
3: SK.
2: Summer.
0: City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach. SK Beskidy News.
4: Przed nami kolejny magazyn Radia SK, a w nim zabierzemy Was do wyjątkowego muzeum w Ślemieniu. Odwiedzimy Żywiecki Park Etnograficzny. Z Mikołajem Kiełbasą porozmawiamy też o pasji do sportu. A z etnografką Barbarą Rosiek z Muzeum Miejskiego w Żywcu spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czym jest gwara. Będzie też co nieco o zmianach w poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez powiat żywiecki. Zostańcie z nami, Katarzyna Graboń, zapraszam.
0: SK Beskidy.
4: Na początek Żywiecki Park Etnograficzny, czyli miejsce, które w wakacje zdecydowanie warto odwiedzić. Dzisiaj zabieramy Was do Ślemienia, a dokładnie do parku etnograficznego, który jest de facto takim muzeum typu skansenowskiego. Z nami dzisiaj pani dyrektor Teresa Kurzyk.
5: Witam.

0: Państwa serdecznie. Nasze muzeum charakteryzuje się tym, że jako ekspozycję traktujemy przede wszystkim zbiór obiektów architektonicznych. Oczywiście w nich wszystkich znajdują się wystawy, które obrazują jakby ten dorobek dawnych kultur żywiecczyzny.
1: Ile macie tych obiektów? Bo to dawna wieś beskidzka i kilkanaście obiektów. Jeden do jeden. To nie jest odtworzenie. W większości.
0: Nie. To są obiekty oryginalne. Oczywiście posiadamy dwa obiekty, które są rekonstrukcją. To jest tartak o napędzie wodnym oraz szałas pasterski. Natomiast wszystkie pozostałe, mamy ich 12 i one są autentycznymi obiektami, które zostały przeniesione z różnych miejscowości na terenie Beskidu Żywieckiego.
1: A jeśli idzie o datowanie, to mniej więcej jaki czas?
0: Najstarszym obiektem jest spichlerz Suchej Beskidzkiej. On pochodzi z połowy XIX wieku. Potem jest kilka obiektów już z końca XIX wieku, no i początek wieku XX.
1: Pani Zereso, muszę zapytać, jesteście specyficznym muzeum i pamiętam, że prócz tych kilkunastu obiektów od ładnych kilku lat pracujecie nad pewnym kościołem, więc muszę zapytać o ten projekt, jak on się ma i na jakim jesteście etapie, no bo to jest tak wielka inwestycja, którą należy robić etapami. To w takim razie jak ten wasz pomysł i projekt?
0: W tym roku będziemy realizowali kolejny etap odbudowy kościoła z Jasiennej, ponieważ kościół przyjechał właśnie do nas z tej miejscowości. Mam nadzieję, że po uzyskaniu promesy od ministra kultury w tym razem zakończymy już wszystkie prace budowlane. To już jest czwarty etap odbudowy naszego kościoła. No, drodzy Państwo, nie jest to obiekt mały, więc faktycznie to zadanie zostało rozłożone na kilka etapów. No i myślę, że w tym roku zakończymy wszystkie prace związane z zakresem budowlanym. Już w kolejnych sezonach przystąpimy do prac stricte konserwatorskich, tym bardziej, że udało mi się pod koniec zeszłego roku, w październiku 2025, przywieźć całe wyposażenie kościoła. I mamy już w tej chwili wszystko to, co potrzeba. No i potrzebujemy tylko oczywiście środków na renowację. Będzie to kościół naprawdę bardzo piękny, wyjątkowy i bardzo cenny.
1: A przypomnijmy, on pochodzi z którego wieku? XIX również?
0: Ten kościół nie jest tak bardzo stary. Kościół, budowa kościoła została zakończona w roku 1923. Natomiast architektem, który zaprojektował tę świątynię, był Józef Piątkowski i był to jeden z dosyć znanych architektów, który podszedł do tego zadania troszeczkę inaczej. Mianowicie w tej świątyni można zobaczyć elementy bardzo popularnego na początku XX wieku stylu Art Deco. Drodzy Państwo, w naszych świątyniach z reguły dominuje barok, który wszyscy znamy. Oczywiście barok ma swoje różne też wyrazy i możemy też tutaj wyodrębnić jakieś tendencje czy też prądy. Natomiast dekoracje w stylu artdekowskim są zupełnym ewenementem, jeśli chodzi o świątynię, a zwłaszcza świątynię drewnianą.
1: Pani Tereso, teraz jak rozmawiamy akurat w maju, to tak naprawdę dla Was rozpoczyna się ten wysoki sezon?
0: Tak, dokładnie. Proszę Państwa, już pracujemy w sezonie wysokim. Drodzy Państwo, u nas w czasie tego sezonu można się ucieszyć jeszcze z jednej atrakcji, mianowicie mamy grę terenową, którą dedykujemy nie tylko turystom indywidualnym, ale również zespołowo. Gra polega na tym, że po otrzymaniu karty do gry idziecie Państwo od obiektu do obiektu i szukacie naszego zaginionego skarbu. Jest mnóstwo emocji, jest zdobywanie wiedzy, no i przede wszystkim o co nam najbardziej chodzi, no to chyba taka wspaniała zabawa.
1: No i trzeba przyznać, że tam naprawdę jest gdzie pospacerować, bo to przecież

0: innym nastawieniem, bo młodzi ludzie poznają to miejsce, poznają tą dawną kulturę, a starsi klienci, no jednak po te wspomnienia.
1: Ale to też specyfika tego obszaru, obiektu, że tam naprawdę można zabrać kocyk i po prostu piknikować. To dozwolone.
0: Jak najbardziej. Bardzo dużo ludzi właśnie w ten sposób podchodzi do pobytu na terenie naszego muzeum, dlatego że ten spokój, czyste powietrze, taka cudowna atmosfera, no i łąka miękka, piękna, zachęcają do dłuższego pobytu. Relaks może przybrać bardzo wiele form, więc zapraszam Państwa bardzo serdecznie do skorzystania.
1: Tradycyjnie te poniedziałki to dni zamknięte, mimo sezonu tego wysokiego, jednak poniedziałki pozostają tymi dniami wewnętrznymi, kiedy muzeum jest zamknięte.
0: Podeszliśmy troszeczkę w tym roku inaczej do tego tematu, dlatego że bardzo wiele ludzi jednak przyjeżdżało do nas i poniedziałki również były takim spiętrzeniem ruchu turystycznego i zdecydowaliśmy się zmienić nasz regulamin i poniedziałki będą również dniem otwartym dla zwiedzających, tylko że w troszeczkę krótszym godzinach, czyli od 11 do 16. Czym to jest podyktowane? Drodzy Państwo, każde muzeum musi wykonać pewne zadania. Musimy posprzątać w obiektach, musimy utrzymać w nich czystość, musimy poprawić aranżację, więc jest tylko jedna możliwość, czyli były te poniedziałki. Dlatego zostawiliśmy sobie chociaż te 2 godziny w poniedziałek, żeby móc się z tymi zadaniami, z tą pracą, no krótko mówiąc, wyrobić, bo Państwo chcecie przyjść do budynków czystych, posprzątanych, zadbanych, a to jednak, no niestety, też wymaga czasu.
1: Pani dyrektor, proszę wybaczyć, ale wrócę do tematu pieniędzy, bo akurat no, utrzymanie tego obiektu, udostępnianie go dla turystów, tak specyficznego obiektu, całego w zasadzie obszaru, no to tak naprawdę spore pieniądze. Podejrzewam, że na kulturę zawsze będzie mało tych pieniędzy, tych środków. Wspomniała Pani o promesie na kościół. Czy możemy powiedzieć, jaka to jest część też tego, co jest potrzebne na sam kościół? No i czy macie jakieś widoki na kolejne pieniądze na całość tego waszego pomysłu, jakim jest to Muzeum Skansenowskie?
0: Drodzy Państwo, w większości faktycznie utrzymuje nas gmina Ślemień. Jest to taki samorząd, który nie należy do najbardziej zamożnych, ale dzięki hojności odwiedzających udaje się nam utrzymać płynność finansową. Oprócz inwestycji, która trwa już u nas przez kilka lat, czyli odbudowie kościoła, o której wspomniałam wcześniej, Państwo już na pewno słyszeli, przed nami jest jeszcze jedna inwestycja, mianowicie na drugim naszym terenie, naprzeciwko wejścia do skansenu. To jest również nasz grunt. Stoi w tej chwili willa ze Skawy, a na jej zapleczu będzie budowany kolejny budynek. Będzie to odtwarzana zabytkowa oranżeria. I budynek będzie nam w przyszłości służył do naszych zajęć edukacyjnych, ponieważ cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem i potrzebujemy obiektu, w którym można będzie wygodnie te warsztaty plastyczne, te lekcje muzealne po prostu wygodnie prowadzić. I ta inwestycja rusza już w tym roku. Myślę, że dla Państwa jako odwiedzających nie będzie jakąś wielką uciążliwością, a znacząco poprawi nasz zasób naszych możliwości.
1: A proszę powiedzieć, czy ta oranżeria to również jest jakieś odtworzenie obiektu sprzed lat?
0: Tak.
1: To też kwestie zabytkowe? Czy może po prostu całkiem nowoczesny obiekt dla komfortowego prowadzenia warsztatu?
0: Nie. Zdecydowaliśmy się, ponieważ nasze muzeum jest przede wszystkim obiektem, które gromadzi i prezentuje architekturę i skupia się na tej architekturze. No nie możemy sobie

0: pozwolić, ale też nie pasowałoby do nas jakiś budynek super nowoczesny, więc będzie to oranżeria, która niegdyś stała przy dworze Zabłockich i obiekt nie jest taki duży, ale dla nas te wymiary będą spełniały wszystkie nasze wymagania. Po co, drodzy Państwo, coś wymyślać, tworzyć na siłę, jeżeli mamy tak wspaniałą historię architektury i można czerpać z tego garściami. Budynek oranżerii będzie budowany już w tym roku i mamy już w zasadzie dofinansowanie. W tej chwili jesteśmy na etapie rozstrzygania przetargu. Także widzicie Państwo, to jest jakby taka najbliższa perspektywa czasowa. Natomiast jeśli chodzi o kościół, po zamknięciu prac budowlanych przy tej świątyni, pozostaje nam jeszcze dość duży zakres prac już konserwatorskich, które będą się odbywać we wnętrzu, czyli właśnie prace przy trzech ołtarzach i przede wszystkim przy polichromiach, które kiedyś zdobiły tą świątynię. Myślę, że ministerstwo będzie nas dalej wspierać. Minister kultury, który odwiedził nas w tym roku, przyrzekł pamiętać o nas. Zobaczymy, czy faktycznie ta pamięć pana ministra nie okaże się zawodna. Jestem dobrej myśli. Potrzebujemy jeszcze około 3 milionów na zakończenie tych prac. Proszę Państwa, dla Państwa to brzmi bardzo szokująco, ale to jest naprawdę dość spory obiekt i przed nami w zasadzie najdroższe te prace, które wymagają dużych środków finansowych, czyli złocenia, czyli wykonanie detali w srebrach, więc to są kosztowne rzeczy, ale też wymagają bardzo dużo pracy i umiejętności. Gdy się to wszystko już zakończy, będzie to jeden z najpiękniejszych kościołów, które udało się nam tutaj uratować. A jak Państwo pewnie wiecie, ta Żywiecczyzna nie jest zbyt bogata w obiekty, zwłaszcza tej klasy. Mówię tu o kościołach drewnianych.
1: To muszę jeszcze dopytać, kiedy jest szansa, żeby właśnie ten wyjątkowy kościół był udostępniony? Bryła już w zasadzie jest. Wykończenie, wnętrze, to właśnie ile sezonów jeszcze przed Wami?
0: Wszystko zależy od dotacji, jakie uzyskamy. Gdyby się udało uzyskać takie pieniądze, powiedzmy w dwóch transzach, jak przyrzekł nam pan minister, potrzebowalibyśmy jeszcze dwóch sezonów, aby te prace zakończyć. Ale zobaczcie Państwo, jesteśmy już znacznie bliżej tego finiszu niż byliśmy, kiedy startowaliśmy z tą inwestycją.
1: W takim razie zapraszamy do Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu. Tam zarezerwujcie sobie ładne kilka godzin na taki spacerek w przeszłości.
0: Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Będzie mi niezmiernie miło gościć Państwa na terenie naszego muzeum.
1: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.
2: SK Beskidy News.
1: Katarzyna Graboń, Radio SK. Teraz w magazynie spotkanie z Mikołajem Kiełbasą, sportowcem, ale i uczniem Żywieckiej Budowlanki. Dzisiaj w naszym magazynie chcę Wam przedstawić bardzo ciekawego młodego człowieka, który, można powiedzieć, wszystko co robi, dźwiga sam. A tak naprawdę jest młodym trójboistą siłowym z Żywiecczyzny. I już może pochwalić się naprawdę sporymi sukcesami i trzeba też na początku zaznaczyć, że absolutnie nie jest zrzeszony w żadnym klubie, w żadnej reprezentacji, tylko właśnie robi to, co kocha i ba, łączy to również z nauką, a nawet pracą. Ale o tym wszystkim opowie Wam już nasz dzisiejszy gość, Mikołaj Kiełbasa. Cześć!
3: Witam!
1: Mikołaj, powiedz trochę o sobie, a przede wszystkim o tym twoim ostatnim sukcesie.
3: To chyba najprościej będzie mi zacząć od właśnie tego ostatniego, można powiedzieć, sukcesu. 26 marca byłem w Siedlcach razem z moimi kompanami, że tak powiem, sportowymi. No i udało nam się zająć naprawdę fajne miejsca na Mistrzostwach Europy Federacji XPC.

0: Generalnie to cała nasza trójka, ja plus mój kuzyn i jeszcze taka jedna Edyta, powygrywaliśmy swoje kategorie, no, zostając mistrzami.
1: No dobrze, to ten twój ostatni tytuł, to dokładnie jak brzmi?
0: Mistrzostwo Europy Federacji XPC w kategorii do lat 17 i 67,5 kg.
1: No dobra, zdradzimy naszym słuchaczom, że my rozmawiamy w Żywieckiej Budowlance, bo tutaj uczysz się na co dzień, no, a mieszkasz w Glince, to już na wstępie, no, masz trochę pod górkę. Jak udaje ci się to łączyć, a w dodatku jeszcze tą twoją pasją sportową?
0: Ja uważam po prostu, że nie ma rzeczy niemożliwych i jeśli człowiek jest odpowiednio zawzięty, to da się zrobić naprawdę wiele. Tak więc jakoś się to udaje. No wstaję rano, po prostu później trochę chodzę spać. Jakoś tak się to kręci.
1: Czyli co, 5 rano?
0: Zazwyczaj tak, no.
1: Wyjaśnij proszę ten trójbój siłowy. To tak naprawdę co? Bo to kilka dyscyplin, można powiedzieć.
0: To jest generalnie sport składający się z trzech dyscyplin sportowych. Pierwszą z nich jest przysiad ze sztangą. Drugą jest wyciskanie na ławce płaskiej. A trzecią z nich jest martwy ciąg.
1: Okej, a skąd w ogóle w młodym człowieku, który obecnie ma 17 lat dopiero, skąd wzięła się ta pasja, no i chęć podnoszenia ciężarów?
0: Wszystko zaczęło się od mojego kuzyna, u którego właśnie zaczynałem, że tak powiem, swoją karierę w garażu. Pozdrawiam cię tutaj, Maćku, serdecznie. On generalnie jest 3 lata starszy ode mnie i w momencie, w którym już zaczynałem, no to ja też byłem takim, no, młodzikiem, że tak powiem. Mi się podobało to, jak ktoś jest właśnie taki wielki, silny. A on wtedy był właśnie wielki i silny. I, że tak powiem, stwierdziłem, że no skoro on może, no to dlaczego ja nie?
1: Rzeczywiście? Zaczęło się w garażu od takiej domowej siłowni?
0: Dokładnie tak. Pierwsze pół roku mojej, że tak powiem, przygody tam z tym sportem. Znaczy generalnie wtedy to jeszcze nie było akurat centralnie trójbój siłowy, tylko po prostu dźwiganie jakieś tak żelastwa. No to spędziłem właśnie tam.
1: Ale dzisiaj jesteś pod opieką, można powiedzieć, profesjonalnego trenera.
0: Tak, uważam, że nieskromnie. Uważam, że zgłębiając temat generalnie kadry trenerskiej w Polsce, uważam, że Andrzej Dziedzic-Cinciny jest jednym z lepszych trenerów, jakich można dostać ogólnie w skali kraju.
1: To trochę jest chyba, trochę działa tu zasada, cudze chwalicie, swego nie znacie, że właśnie tacy ludzie są tutaj, u nas.
0: Dokładnie i uważam, że powinniśmy właśnie nagłaśniać, bo nie powinniśmy się wstydzić naszego pochodzenia. I uważam, że to naprawdę nie ma znaczenia, skąd się pochodzi, skąd się jest. I można być naprawdę z takiej pipidówy, można powiedzieć, jak Glinka, a faktycznie robić fajne rzeczy i promować to jakoś.
1: No dobrze, uczysz się na co dzień w Żywieckiej Budowlance. Dokładnie na jakim z tych profili tutaj, profilów proponowanych przez tę szkołę?
0: Od 4 lat uczęszczam na technik budownictwa.
1: No to powiedz, jak widzisz swoją przyszłość? Ten sport to taki ciekawy dodatek, który może przydać się na budowie. Czy właśnie, czy może zupełnie rzucisz sportem? Jak się widzisz za te kilka lat?
0: To tak naprawdę wszystko zależy od potoczenia się wydarzeń, bo z doświadczenia wiem, że życie jest naprawdę bardzo nieprzewidywalne i fajnie jest mieć jakiś zarys za 5-10 lat, ale uważam, że trzeba żyć tu i teraz i działać na tym, na ofertach, czy propozycjach, czy po prostu marzeniach i przeczuciu, które mamy aktualnie w głowie.
1: No to właśnie, bardziej budownictwo, czy bardziej sport?
0: Aktualnie mogę powiedzieć, że sport, bo faktycznie jest to moja ogromna pasja. Nie spodziewałem się, że aż tak się w to wciągnę. Ale doskonale wiem, że dorosłe życie nie jest aż tak kolorowe. I jeśli będę musiał z tego zrezygnować, no to jestem na to gotowy.
1: Ale póki co, no to właśnie, pniesz się w górę i jesteś na tym etapie, gdzie możesz już przeskakiwać do kolejnej kategorii i te wyzwania mieć wciąż wyższe.
0: Wie pani, jak to mówią, apetyt rośnie w miarę jedzenia. A że tak powiem, ja bywam głodny.
1: Wyjaśnij, na czym polegałby ten przeskok. To chodzi o kategorię wiekową? No.

0: 17 lat to jeszcze ci całkowici juniorzy, jeśli tak można powiedzieć.
1: Tak, zgadza się. Potem występuje kategoria 17-19. To są subjuniorzy. 20-23 no to już są ci oficjalni juniorzy. Potem już jest powyżej 23 roku życia, to jest kategoria open. Tylko że u mnie ta zmiana kategorii polega nie tylko na tym, że po prostu kończę 18 lat i wchodzę w ten dorosły tryb życia, że tak powiem, ale polega ona jeszcze na tym, że po prostu dużo kilogramów muszę dołożyć na samej wadze u siebie, bo te niższe kategorie wagowe po prostu ograniczają mój potencjał ze względu na mój wysoki wzrost.
0: Czyli będziesz mógł się najeść.
1: Taki jest plan.
0: No to wybacz to uproszczenie, ale co robi się najpierw? Masę, potem rzeźbę?
1: Idąc klasykiem, najpierw masa, potem rzeźba. Dokładnie. No tutaj w tym sporcie wygląda to trochę inaczej, bo wielu starych trójboistów ma takie podejście, że generalnie to jest sport, w którym trzeba być ogromnym, że masa rusza masę, że tak powiem. A to tak nie działa. Najsilniejsi ludzie świata generalnie pod względem punktów DOT, czy pod względem punktów IPF, czy tam GL, to zależy w jakiej federacji się startuje, to są zazwyczaj osoby z kategorii 74 kg, czy tam 83. To wcale nie jest tak, że trzeba być po prostu otłuszczony, że tak powiem, żeby dużo dźwigać. I fajnie, że ten mit jest powoli obalony.
0: No dobrze, ale ty jesteś, no można powiedzieć, trochę takim outsiderem, nie jesteś nigdzie zrzeszony, a jednak stawiasz sobie kolejne wymagania, kolejne wyzwania, no i po prostu pojawiasz się na tych zawodach, na mistrzostwach, to podejrzewam, są też spore koszty.
1: Zgadza się, ostatni wyjazd trochę mnie zabolał, że tak powiem. Troszkę na niego zbierałem, no na szczęście mam ten plus, że mam tą możliwość generalnie po prostu z zarobku. Wiem, że wiele osób mogłoby to powiedzieć, że jako minus, że generalnie, że brakuje im czasu, że jest to utrudnienie w tej karierze sportowej. Ja uważam to za ogromny atut i za szansę, za którą dziękuję po prostu Bogu, że się trafiła, bo to jest część procesu. Faktycznie siła fizyczna i przygotowanie motoryczne to jest jedno, ale przygotowanie mentalne to jest połowa, jak nie więcej, sukcesu.
0: No to właśnie może dlatego to idzie tak dobrze do przodu, że ty masz poukładane w głowie, po prostu.
1: Czy mam poukładane w głowie? No myślę, że jakby spytała pani moich znajomych, to mogłoby być inaczej. Ale dobrze, na potrzeby programu możemy uznać, że tak. Na pewno myślę, że jest to czynnik, który buduje w pewien sposób charakter. I uważam, że im młodziej zacznie się wykonywać po prostu i podejmować ciężkie wyzwania, tym lepiej odbije się to na życiu dorosłym.
0: No dobrze, ale co dalej? Szukasz sponsorów? No właśnie, nie brniesz specjalnie w jakieś kluby, zrzeszanie się. Stoisz trochę z boku, a jednak no chcesz więcej tych kilogramów dźwigać i osiągać jednak te kolejne sukcesy. No to co, szukanie sponsora teraz?
1: Nie ukrywam, byłoby to naprawdę spore ułatwienie. Jak najbardziej jestem otwarty na każdy rodzaj współpracy. Ale nie jest to czynnik warunkujący mój dalszy start. Bo uważam, że w momencie, w którym faktycznie kocha się to, co się robi, to nie ma ograniczeń. I jeśli będzie trzeba, no to będę po prostu więcej pracował. Jestem uparty, wiem.
0: No i zawzięty z tego, co udało mi się usłyszeć.
1: To chyba już kwestia genów. No, genów się nie oszukuje, tak?
0: Sport siłowy, mimo że powiedzmy Śląsk, Dolny Śląsk, to są takie tereny, gdzie ta dyscyplina, akurat trójbój siłowy, ma się całkiem nieźle i tam są utytułowani choćby zawodnicy i kluby. No ale to nie jest sport, no powiedzmy jak piłka nożna. Tu raczej choćby szansy na takie zarobki, na taką sławę raczej nie ma. To jest trochę sport niszowy?
1: Jestem w stanie powiedzieć tak, że jest to sport na pewno niszowy, jednak przez ostatnie lata, od początku tak jakby momentu, w którym zacząłem się interesować faktycznie tym sportem, do momentu dzisiejszego, ten sport zyskuje na popularności w błyskawicznym tempie naprawdę, i to nie tylko w Polsce, tylko mówimy ogólnie o poziomie światowym. Jest organizowane coraz więcej imprez, zakładane są

0: coraz to nowsze federacje. Pojawia się coraz więcej sponsorów po prostu z branży, chcących wspierać młode osoby. No u nas w Polsce to wygląda troszkę inaczej jednak, bo u nas jest ten kult trochę piłki nożnej jednak. Niestety. I inne sporty nie są tak popularyzowane, jak to jest w innych krajach. Ale przyjemnie mi się patrzy na to zjawisko i mam nadzieję, że mój sport, że tak powiem, będzie rozwijał się dalej prężnie i że kiedyś więcej osób będzie o nim słyszeć. Też można zauważyć, że po tej pandemii koronawirusa coraz więcej osób interesuje się samą siłownią. A z siłowni do trójboju siłowego już generalnie nie jest tak daleko. I coraz więcej osób słyszy po prostu o tym, bo faktycznie w momencie, w którym zaczynałem, no to i rozmawiałem z jakimiś osobami, mówię, że trenuję tam pod zawody i tak dalej. I mówiłem o trójboju siłowym i ludzie się zastanawiali, co to w ogóle jest. A teraz już jest to coraz rzadsze zjawisko i coraz więcej osób już nie patrzy na mnie z takim zdziwieniem i jak na trochę na wariata. Także bardzo mnie to cieszy. I oby tak dalej.
1: Muszę cię zapytać trochę o ten sport ludzi młodych. Jak to jest? Czy my jesteśmy dzisiaj w stanie obalić ten mit, że to po prostu ludzie, którzy siedzą większość dnia przed komputerem, czy telewizorem, czy nawet komórką, żyją bardziej w tym świecie wirtualnym? Czy, no właśnie, jesteś w stanie dać jakąś nadzieję, że wcale tak nie jest z młodymi, że jednak chcą się ruszać, no właśnie, szukają swojej niszy, szukają sposobu na siebie, ale to jest, no, powielany, ale mit o młodych?
0: Chciałbym powiedzieć, że nadzieja umiera ostatnio i nadzieja zawsze, że tak powiem, jest na odmianę pokolenia. Po części prawda zawsze leży po środku, tak? I faktycznie wygląda to w taki sposób, że wiele osób z tego młodego pokolenia spędza, że tak powiem, swój wolny czas przed komputerem, czy po prostu nie wykorzystuje go na aktywności fizyczne i uważam, że to też nie powinniśmy karcić tych ludzi za to, że mają inne pasje niż inni, bo żadna pasja nie jest równa innej. To są, nie ma co w ogóle tego porównywać. Jednak po prostu z moich obserwacji czy z jakichś tam rozmów z innymi osobami jestem w stanie też stwierdzić, że coraz więcej osób faktycznie interesuje się faktycznie, nawet jeśli nie sportami siłowymi, to takim zadbaniem o własne zdrowie, że robi się teraz z tego taki trochę popularny trend, że siedzenie w domu już jest passé, że coraz więcej osób faktycznie chce wychodzić na to pole, chce podejmować się różnych aktywności fizycznych i to jest naprawdę super, bo uważam, że nie ma drugiej takiej rzeczy na świecie, która uczyłaby tyle co sport. I w tych dziedzinach, w których sport, bo to jest bądź co bądź determinacja. Talent to jest jedno, ale ciężka praca zawsze bije talent, który nie jest wykorzystywany w odpowiedni sposób.
1: No dobrze, to powiedz naszym słuchaczom, co daje ci sport? Wyzwala te endorfiny, zapominasz o Bożym świecie, czy to cię jakoś umacnia, motywuje? No, co ty z tego sportu masz?
0: Przede wszystkim na początku to był sposób na zabicie nudy. Ja po prostu bardzo długo się nudziłem, nie miałem co ze sobą zrobić i to było, że tak powiem, pierwsze, co mi wpadło do głowy. Może, kurczę, spróbuję, może to będzie to. No i z początku robiłem to z nudów. Nawet nie była to jakaś moja pasja, bo na początku mi po prostu nie wychodziło. Ja nie lubię, jak mi rzeczy nie wychodzą. Myślę, że jak większości osób. A potem jakoś zaczęło mi się to podobać i w momencie, w którym zaprałem pierwszą jakąś taką kontuzję, która mnie wykluczyła na moment, no to zdałem sobie sprawę, kurczę, no oszaleję, no nie mogę zrobić treningu. No jak to tak, jak to żyć tak, nie?
1: Resetujesz sobie choćby głowę, idąc na taki trening? To jest tam magia sportu?
0: Bardzo, bo był taki okres czasu, gdzie po prostu, czy to nieważne, czy jest to jakiś mniejszy, większy dołek po prostu w życiu, jakieś sprawy nas przytłaczają, czy nie przytłaczają. Dla mnie w momencie, w którym faktycznie zaczynam trening, on trwa, dajmy tam te 2,5-3 godzinki, to pomimo tego, że mam po prostu wielu znajomych, z którymi mogę trenować, to jednak najlepsze są te treningi samemu. Wtedy człowiek najbardziej się może wyciszyć, skupić się na czymś i w ogóle odciąć się od spraw, które, że tak powiem, go przytłaczają na co dzień. W momencie, w którym się stresujemy czymś bardzo, no to zajmujemy sobie głowę. To jest trochę jak z używkami. Słyszała pani na pewno o tym, że łatwiej papierosy zastąpić, aniżeli rzucić. No to tak to trochę działa ze stresem, dokładnie. W momencie, w którym stresujemy się czymś bardzo i mamy coś, co odcina nas zupełnie od świata, no to jakoś łatwiej sobie z tym wszystkim poradzić.
1: Muszę jeszcze cię zapytać trochę o te kuchnie, no w zasadzie trochę nawet i dosłownie trójboisty, no bo wspominałeś o tym, że ty bardzo musisz kontrolować wagę. To właściwie co ty możesz jeść, czego nie możesz i gdzie musisz uważać? No bo choćby te kategorie nie tylko wiekowe, ale wagowe są bardzo restrykcyjne. No ale podejrzewam też suplementacja, no to wszystko musi hulać w tym organizmie.
0: Po takim czasie to już jest raczej przyzwyczajenie po prostu i taka rutyna dzienna, że tak powiem. Moje podejście jest takie, że w diecie jest miejsce na wszystko. I to też bardzo nie podoba mi się taki mit utwierdzony raczej w tym starszym pokoleniu. Ludzie w momencie, w którym chcą schudnąć, no to podejmują się jakichś skomplikowanych diet. Rada jest prosta, po prostu trzeba jeść mniej niż się potrzebuje. Jakby nie ma prostszej jakiejś metody i innej w zasadzie. No w momencie, w którym jemy mniej niż się potrzebuje, no to po prostu chudniemy i gubimy ten nadmiar, który nie jest nam potrzebny lub który nam się nie podoba. Ja na co dzień nie pilnuję jakoś bardzo tych kalorii, bo Bóg mnie obdarzył akurat takim metabolizmem, że mogę sobie i podjeść, i ta waga jakoś nie idzie jakoś bardzo do przodu. Przed zawodami jest to najcięższy moment, w którym faktycznie trzeba ścinać trochę tej wagi, ale ta redukcja, jeśli mówiąc typowo o jedzenie, nie jest jakaś ciężka. Tu się rozchodzi raczej o tą wodę, no bo to zbijanie wody to jest naprawdę ciężki proces i te ostatnie już tam 30-40 godzin przed ważeniem, no to już jest faktycznie ciężkie.
1: Podejrzewam, że też kwestia suplementacji, białka, to wszystko też chyba kosztuje.
0: Zgadza się, chociaż ja z suplementów nie korzystam jakoś na potęgę, no to się ogranicza jedynie do jakiejś kreatyny, chociaż w momencie, w którym planuję jakieś zbijanie wagi, to też ją odstawiam, bo kreatyna po prostu działa tak, w taki sposób, że zatrzymuje tą wodę w organizmie, przez to wyglądamy pełniej i bardziej nabito. Białka w zasadzie też, kurczę, średnio potrzebuję w tej mojej diecie, no bo dostarczam go z normalnego jedzenia. I w momencie, w którym komuś tego faktycznie brakuje, no to spoko, polecam. Jedyne, co się przydaje, no to węglowodany w proszku. To jest, no bo węglowodany to jest energia, to jest cukier, to jest glukoza. Jednak ten organizm musi, że tak powiem, mieć z czego działać.
1: No dobrze, trochę sobie już tutaj gawędzimy, ale powiedz, czy ciebie można znaleźć gdzieś w internecie? Jakaś strona, Instagram, TikTok, tudzież wszystkie te media, gdzie no również na sporcie można nieźle zarobić?
0: Na razie jedynie czasem okazjonalnie zdarzy mi się udostępniać jakieś tam moje urywki z treningu, czy jakieś po prostu tam lepsze podejścia na swoim Instagramie. Jednak zastanawiam się nad tym, żeby po prostu nie rozszerzyć swojej działalności, jakieś inne social media. Wszystko się rozchodzi o czas i uważam też, że jeśli się czegoś nie czuję, to nie powinno się tego robić, a ja muszę to po prostu poczuć.
1: Na razie czujesz ciężary.
0: Na razie czuję ciężary i czuję głód.
1: Czego ci życzyć? No właśnie na tym etapie ewentualnego przejścia z tych kategorii wiekowych i wagowych?
0: No na pewno powodzenia, bo jest to proces długotrwały i przede wszystkim myślę wytrwałości, no bo to jest wszystko, że tak powiem, proces trwa, ale procesowi trzeba zaufać.
1: No to jeszcze ostatnie pytanie, kolejna rywalizacja, kolejne zawody, kiedy, gdzie, kiedy mamy trzymać kciuki?
0: Jeśli się uda, to już w październiku w Mysłowicach, w Polskiej Lidze Trójboju. Zobaczymy, jak pójdzie moja, że tak powiem, transformacja z kategorii na kategorię, ale trzymam kciuki za to, żeby mi się udało wystartować jeszcze tego roku.
1: W takim razie i my będziemy trzymać mocno kciuki. No i powodzenia.
0: Dziękuję pięknie.
2: SK Beskidy.
1: W tej części magazynu spotkanie z etnografką Barbarą Rosiek. Dzisiaj mamy okazję rozmawiać z panią Barbarą Rosiek, etnografką Muzeum Miejskiego w Żywcu, a tematem naszej rozmowy będzie gwara. No bo okazuje się, że to nie tylko mowa, bo to coś dużo, dużo głębszego. Tak to jest, pani Barbaro?
3: Dzień dobry, witam. Dokładnie tak jest i możemy na gwarę popatrzeć właśnie jako na taki zewnętrzny wyznacznik naszej osobowości, naszej tożsamości, ale nie tylko.
1: Pani Barbaro, muszę zapytać o tą pierwszą jakby kluczową sprawę, czyli o coś w rodzaju

0: definicji gwary. Czy da się jakoś jednoznacznie zdefiniować gwarę? No bo pewnie językowo dałoby się to zrobić.
1: Tak, językowo robią to specjaliści. Ja bym tu absolutnie nie chciała wchodzić w ich kompetencje. W ogóle nie czuję się właśnie kompetentna do tego, żeby definiować. Natomiast tak jak ja czuję gwarę jako osoba stąd, pochodząca właśnie, urodzona, żyjąca na Żywiecczyźnie, równocześnie etnograf, dla mnie gwara jest mową serca, a jeżeli jest mową serca, to jest mową naszych przodków, bo to dzięki nim do naszych czasów dotrwał sposób wypowiadania się. I ten sposób wypowiadania się, oczywiście on jest klasyfikowany przez językoznawców, nasze gwary żywieckie, bo trudno tu mówić o jednej gwarze, chociaż jest pewna jednolitość, są wspólne cechy dotyczące mowy na całym regionie, na całym obszarze Żywiecczyzny, więc one pozwalają nas wyodrębnić jako grupę etnograficzną, bo mowa, gwara jest też jednym z wyznaczników przynależności do pewnej grupy kulturowej, ale te gwary raczej bywały tu, dlatego że związane to było i z częścią obszaru żywieckiego, przede wszystkim z sąsiedztwem, z granicami i z wpływami tych grup sąsiedzkich. Więc mamy do czynienia z mową, jeżeli chodzi o gwarę żywiecką czy gwary żywieckie, klasyfikowaną jako grupa małopolska, też do grupy języków gwar podhalańskich jesteśmy zaliczani, ale cały czas musimy pamiętać o tym, że my jesteśmy na granicy Małopolski i Śląska i to ma bardzo duży wpływ na naszą kulturę i zwłaszcza widoczne to było w mowie, w języku.
0: No właśnie, czy to jest trochę ten mechanizm, że to w jakiej kulturze żyjemy, ba nawet w jakim domu żyjemy, czy w miejscowości, w tym najmniejszym obszarze, to potem nas trochę też językowo definiuje? To wszystko po prostu potem wychodzi w takiej choćby spontanicznej rozmowie?
1: Tak, dokładnie tak, bo przecież to, czym my jako dzieci nasiąkniemy w domu, zostaje z nami na całe życie. I no już pokolenie moje, czyli ludzi już w słusznym wieku i nieco młodszych osób, jest kształcone w szkołach. Dominuje język poprawny, język polski, ale mowa potoczna. Natomiast jest cała masa rodzin, gdzie ta mowa potoczna, która też jest podyktowana warunkami związanymi z pracą, z zawodami, które ludzie wykonują, gdzie trudno go dać gwarom, tylko mówi się właśnie może nie bardzo poprawnie po polsku, ale mówi się właśnie tą mową potoczną. Są rodziny, gdzie to dominuje, ale są rodziny, gdzie jeszcze, zwłaszcza gdzie są osoby starsze, zauważamy bardzo duży wpływ gwary. I to zarówno w zakresie słownictwa, jak i sposobu wypowiedzi.
0: Czy to jest trochę tak, że my być może w jakiejś części, ale nieświadomie używamy tej gwary, że to po prostu no, z nas wypływa i gdzieś tam wyłazi? No bo właśnie u nas po prostu tak się zawsze mówiło.
1: Tak, są takie sytuacje i przede wszystkim ta gwara, cechy właśnie tego sposobu wypowiadania się, bo gwara jest mową, nie była językiem pisanym, tylko jest mówiona i zawsze taka była. Dzisiaj są zapisywane treści gwarowe, ale to jest zupełnie inna historia. Natomiast gwarą mówiło się przede wszystkim w swoim najbliższym środowisku, więc w rodzinie, w domu, wśród sąsiadów. I nawet do tego stopnia to było taką z jednej strony możliwością spontanicznej wypowiedzi, a z drugiej strony, gdyby się inaczej mówiło, to byłoby to odbierane jako takie wywyższanie się, puszenie się, że nie jest już nasz, już wyszedł stąd, że w tym najbliższym środowisku, w placu, wśród sąsiadów, w rodzinie, no jaże inaczej, no trzeba było go dać po swojemu.
0: Czy to tak funkcjonuje, skoro gwara, tak jak pani wspomniała, to jest no właśnie ten język, ale mówiony, wypowiadany, wypływający z naszego wnętrza, to można snuć taki domysł, że właśnie to jest język żywy? No pytanie, czy wciąż ta gwara, powiedzmy, na tym obszarze żywiecczyzny jest wciąż żywa?
1: Jest to język żywy i trudno, żeby było inaczej. On zawsze był żywy. W którymś momencie zaczęły na przykład pojawiać się w większej ilości chociażby określenia, słowa, nazwy, idące właśnie od strony Śląska, idące też z innych języków, idące z pogranicznych grup, z którymi właśnie region żywieckiej graniczy. A dzisiaj również

określenia, słowa, nazwy, idące właśnie od strony Śląska, idące też z innych języków, idące z pogranicznych grup, z którymi właśnie region żywieckiej graniczy, a dzisiaj również

0: właśnie to jest język żywy. No pytanie, czy wciąż ta gwara, powiedzmy na tym obszarze żywiecczyzny, jest wciąż żywa?
1: Jest to język żywy i trudno, żeby było inaczej. On zawsze był żywy. W którymś momencie zaczęły na przykład pojawiać się w większej ilości chociażby określenia, słowa, nazwy, idące właśnie od strony Śląska, idące też z innych języków, idące z pogranicznych grup, z którymi podczas różnych imprez folklorystycznych, przeglądów folklorystycznych i na przykład nagle pojawia się, bo wiecie, bo to fajne. A fajne to nie jest z przeszłości, prawda? Więc dalej pojawiają się wyrazy, które są w tej chwili no, w obiegu, ale one są wplatane właśnie w ten sposób wypowiadania się, w ten sposób ekspresji taki tradycyjny.
0: Pani Barbaro, a czy my, jeśli idzie o gwarę, sporo zawdzięczamy temu właśnie okresowemu ruchowi folklorystycznemu? Bo był taki moment w historii, parę dziesiątek lat wstecz, ale no, ten ruch folklorystyczny no, kwitł tu na Żywiecczyźnie. Czy to pozwoliło na właśnie utrwalenie, zapis? No, na to, że ta gwara ma szansę jednak jeszcze trwać. No, nie tylko w tym przekazie, powiedzmy, rodowym, ale no właśnie, jest już trochę zbadana.
1: Tak, i oczywiście, że gwara dzięki ruchowi folklorystycznemu została w jakimś wymiarze zachowana, ponieważ występy, przynajmniej te, które obejmowały przekazy idące z przeszłości, czy w formie opowieści, czy pieśni, przecież bardzo popularnych w występach zespołów folklorystycznych, czy jakichś scen obrzędowych, wymagały tego, żeby tam używać języka właściwego dla danej sytuacji, dla danej pory, okresu, miejsca i tak dalej. Więc to na pewno bardzo duże znaczenie miał ten ruch folklorystyczny dla zachowania, ale nie tylko, bo na przykład pojawiły się możliwości publikowania gwarą, chociażby wydawany od przed wojny, przed II wojną światową wyszły pierwsze roczniki Groni, potem reaktywowane wydawnictwo po wojnie jako Groni, jako Karta Groni, teraz wróciły jako Groni, gdzie jest arkusz literacki i gdzie wielu twórców ludowych może publikować swoje utwory i gwarą, i nie tylko gwarą, ale gwarą również. Tak samo wiele osób, które gwary używały i używają, gawędziarzy, mogło wydawać swoje tomiki. Dzięki też opiece Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, grupy literackiej, która tam działa właśnie przy Towarzystwie Różni. Więc to są możliwości dające ochronę dla tego języka. To na pewno ruch folklorystyczny się do tego przyczynił. Ale jest też druga strona medalu, edukacja powszechna, która w moim pokoleniu przynajmniej, i wiele osób to potwierdzało, spowodowała takie poczucie, że używanie gwary jest czymś wstydliwym, tak godo.
0: No wasze pokolenie właśnie w tej perspektywie wzrastało.
1: Tak, nasze pokolenie właśnie wzrastało w tej perspektywie, gdzie owszem, myśmy w szkole używali no, powszechnie naszej mowy, każdy swojej. Jedni to mieli właśnie ten język

0: Pojawiało dużo słów, chociażby gwarowych, natomiast no, ja rozumiem, że po to jest szkoła i po to była i jest edukacja, żeby nas nauczyć poprawnej polszczyzny i chylę czoła przed nauczycielami, którzy to realizują. Natomiast no, wówczas było tak, że tak jakbyśmy się czuli napiętnowani, że my jesteśmy... że używanie tego języka jest czymś niewłaściwym, gorszym i wstyd się do tego przyznać. I nawet jak się gdzieś wyjeżdżało, czy nawet potem już będąc na studiach, trzeba się było pilnować, żeby, no, żeby nie mieć etykietki, że taki wsiok, bo niestety to tak wtedy funkcjonowało, że człowiek, dzisiaj jest zupełnie inaczej i dobrze, że się to wszystko zmieniło, ale wtedy człowiek ze wsi bez względu na jego wartość, szeroko rozumianą wartość, walory, talenty i tak dalej, no był tak z przymrużeniem oka traktowany jako ten, który no stoi gdzieś tam w tej hierarchii cywilizacyjnej, nie do końca na tej samej, na tym samym poziomie, co pozostali.
1: Pochodzenie miało kolosalne znaczenie wtedy.
0: Miało znaczenie, co oczywiście nie blokowało możliwości edukacji, uczenia się, studiowania i tak dalej, ale no taki był, przynajmniej ja to tak czuję i pamiętam i wiele moich znajomych właśnie z mojego pokolenia, że no nie chcieliśmy się do końca przyznawać, że pochodzimy ze wsi, bo taka była, ja pamiętam jeszcze z mojego dzieciństwa, jak przyjeżdżali letnicy i takie teksty na przykład gdzieś tam nad Sołą czy w sklepie wsiary słoma im z butów wystaje. Czy to było przyjemne? No nie było to przyjemne. No tak to wyglądało wtedy.
1: Muszę o to zapytać, bo mam wrażenie, że teraz właśnie jest chyba taki trend, że my zaczynamy na nowo trochę grzebać w swojej przeszłości, ale tylko po to, żeby siebie w jakiś sposób w tym odnaleźć, jakoś siebie zdefiniować, no i właśnie w tej linii, w tej tradycji, również w mowie, siebie na nowo właśnie spróbować odnaleźć i zdefiniować. Poszukiwanie własnego ja również w gwarze, w słowie, w tej mowie, która wydobywa się właśnie z naszego wnętrza. To też jest właśnie, czy pani jako etnografka również to zauważa obecnie?
0: Dokładnie tak. Był taki etap, no pół wieku to mniej więcej trwało w czasach PRL-u, że cały ruch folklorystyczny i ochrona kultury ludowej była postrzegana tak zewnętrznie. I ja to tak czuję i wiele razy na ten temat mówiłam, że to, co idzie z naszej tradycji, wtedy postrzegaliśmy tak dwutorowo. To, co jest w moim domu, coś nie nazywamy kultywowaniem tradycji, tylko jest po prostu życiem, prawda? Chociażby sposób świętowania. I to, co jest w ruchu artystycznym, w ruchu folklorystycznym, jako ten tok taki zewnętrzny. I to nazywano, postrzegano jako kultywowanie tradycji. I to wyglądało przez dłuższy czas tak, że wiele zespołów folklorystycznych ubierało kostiumy sceniczne, odgrywało role, zdejmowało kostiumy i wracało do swojej codzienności. I tu można powiedzieć, że taki dla mnie pojawiał się dysonans, no bo jakże to, tam gram rolę, moją rolę, nie moją rolę. To było różnie, w zależności od tego, kto był członkiem zespołu, czy się tylko tego wyuczył, czy prezentował to, co szło z jego duszy. A dzisiaj mamy taką sytuację, w XXI wieku to się bardzo mocno przejawiło, że ten ruch folklorystyczny nie był już tylko prezentacją artystyczną, która dostarcza doznań właśnie takich w tym wymiarze właśnie artystycznym, ale jest prezentacją też siebie i wiele osób zaczęło szukać, jak otworzyły się granice, jak stała się możliwość wyjazdów zarobkowych i nie tylko, i kontaktów, i współpracy. Przecież mnóstwo ludzi dzisiaj pracując zawodowo używa języka angielskiego, współpracując z Azjatami, ze Stanami Zjednoczonymi, to

codzienność i te kontakty, i nie tylko te kontakty, ale cały ruch turystyczny i tak dalej, gdzie możemy się przemieszczać, powoduje to, że cała masa młodych ludzi, dzisiaj już też może takich 40-latków i młodszych, zadaje sobie pytanie, aha, a moje, a gdzie moje, a jakie jest moje? I przeszliśmy przez taki etap, że mnóstwo młodych ludzi wracało do muzeum z pytaniem,

0: z członkami zespołów regionalnych właśnie tutaj z naszego terenu. I wielokrotnie też zdarzało się tak, że opowiadali o tym, że przygotowują się już do wesela, przygotowują się do tych uroczystości właśnie dla nich ważnych, dla tych młodych ludzi. No i tam już dało się słyszeć to, że dla nich to właśnie nie jest to, co pani wspomniała, kostium sceniczny, tylko dla nich to już jest życie. Oni już tak przesiąknęli tym życiem góralskim, no chyba tak najogólniej to nazwijmy, że to już dla nich nie jest przebieranie się, tylko właśnie to już jest część ich osobowości też trochę, bo nawet pamiętam, że niektóre zespoły odtwarzają stroje, ale własnych przodków, więc to też jest ukłon właśnie w stronę tej przeszłości, która ich no właśnie stworzyła i zdefiniowała.
1: Dokładnie tak jest i tak czuję, że cały ruch folklorystyczny właśnie z czasów PRL-u, który no może aż już był do przesady eksponowany i był taki moment, że czuliśmy się przesyceni, bo wszędzie były występy zespołów regionalnych, odegrał bardzo ważną rolę edukacyjną, ale przede wszystkim też możliwość wypowiedzi takich potrzeb artystycznych. Każdy z nas ma w sobie jakieś talenty, jakąś potrzebę, chciałby zaśpiewać, zatańczyć, może zagrać. I właśnie ruch folklorystyczny, amatorski bardzo często, w większości przypadków dawał te możliwości, ale to, co dla mnie jest bezdyskusyjne właśnie w tym ruchu folklorystycznym, to jest fakt, że stał się takim pomostem między przeszłością, od której odchodziliśmy, bo to był wstyd chodzić w góralskich portkach, no gdzie do miasta, do roboty, do biura, no skąd, to już zupełnie nie te sytuacje, nie te realia, stał się pomostem, który przeniósł, dzięki któremu tamte treści, tamte formy przeszły do dnia dzisiejszego i my dzisiaj, zwłaszcza to pokolenie właśnie młodsze, już tego nie traktuję jako z większości przypadków, z którymi ja mam do czynienia, jako tylko zewnętrzności, tylko traktuję to jako coś wychodzącego z wnętrza. Tak właśnie jak to tu w naszej rozmowie się pojawia. Z potrzeby poznania siebie, z potrzeby zrozumienia siebie. I dotyczy to tak samo mnie, bo mój etap pracy etnografa Żywieckiego Muzeum też był w pewnym czasie taki, że ja rejestrowałam. Ja tutaj spędziłam już ponad 40 lat, pracując właśnie w Żywieckim Muzeum, dokładnie 44 minęły. I rejestrowałam, opisywałam, dokumentowałam, ale w którymś momencie przestało mi to wystarczać. No co z tego, że ja wiem, ale ja to chcę zrozumieć. Dlaczego było tak, a nie inaczej? I co z tego na dzień dzisiejszy jest we mnie ważnego? Co z tego ja mogę dalej przekazać moim dzieciom, moim wnukom? Czy są tu takie właśnie uniwersalne treści, uniwersalne wartości, które bez względu na to, jak się ta forma nawet stroju zmieni, one dalej będą z nami funkcjonować. I one właśnie są w tej tradycji każdego z nas, z której się wywodzimy, i one są przejawiane poprzez serce, czyli poprzez ten sposób mówienia matczyny, bo matka jak śpiewała dziecku, to nie śpiewała kołysanki wyuczonej dzisiaj z internetu, tylko śpiewała to, czego sama doświadczyła albo sama tworzyła z serca.
0: No właśnie, pani Barbaro, a gdzie my właściwie uczymy się gwary? No już w tym kontekście szerszym, nie tyle językowym, choć to jest jakiś wyraz, prawda? Ale gdzie my nasiąkamy gwarą, tą tradycją?
1: W domu. W domu, w swoim najbliższym środowisku rodzinno-sąsiedzkim. To jest to miejsce, o którym już wspomniałam, że jak tam będziesz mówić, no to będziesz odbierana jako osoba, która się wywyższa. Jak będziesz normalnie mówić mową potoczną czy godać, no to jesteś swój. I ja to też przerobiłam w praktyce na sobie, bo przecież jako etnograf w terenie bardzo dużo czasu i kontaktów i rozmów i wywiadów i przygotowany młody etnograf z kwestionariuszem i pytaniami zadawanymi.

0: innymi po polsku, poprawną polszczyzną. Wszystko jest super, w porządku i odpowiedzi są powściągliwe. Dopiero jak odłożyłam, ja tu nie chcę kwestionować mojej edukacji etnograficznej, bo kwestionariusz jest potrzebny, żeby wiedzieć o czym rozmawiać, o co pytać i tak dalej, ale jak poodkładałam te moje pytania i kwestionariusze, a zaczęłam z tymi osobami, zwłaszcza z kobietami, bo to z nimi najczęściej rozmawiać, to okazało się, że jak my se zaczęły gadać, to tyle treści wypłynęło, bo ja już byłam swoja. Można było ze mną gadać. Już nie byłam panicką, która przyjechała i nie wiadomo o co jej chodzi, po co ona mnie to takie rzeczy wypytuje, tylko to już jest nasza. I wtedy też u mnie, gdzie w domu nie mówiło się już gwarą, chociaż pojedyncze słowa się pojawiały, ale już takim językiem potocznym mówiło. I wtedy u mnie, ja ze zdumieniem to stwierdziłam, pojawiła się gwara. Ja się przecież też umiem gadać, chociaż się u mnie w domu nie gadało.
1: Pani Barbaro, wspomniałam Pani sporo o tej edukacji, no ale powiedzmy, jak czasowo my możemy umiejscowić gwarę? Tutaj powiedzmy teren powiatu żywieckiego, szerzej Żywiecczyzna, ale czy da się jakoś zarysować od konkretnego momentu funkcjonuje? No, język gwarowy to jedno, prawda? Ten wyraz werbalny po prostu, ale od kiedy funkcjonuje gwara?
0: Od zawsze. Od zawsze, dlatego że to jest ta najbliższa sercu mowa matczyna, wyssana właśnie z mlekiem matki. I coś, co tą mowę kształtowało, to też taka sytuacja wydaje mi się w tej chwili dość istotna, że coś, co też różniło przeszłość, świat naszych przodków od naszej współczesności. My dzisiaj, najpierw powiem tak, mamy na drzwiach do naszego biura w dziale etnograficznym taką sentencję. Słowa płyną jak rzeka, a sens kapie kropelkami. My dzisiaj bardzo często paplamy. Gadamy, a jak to ściśniemy, to mniej lub więcej treści z tego wyciśniemy. Ale często jest tak, że paplamy dla paplania, żeby podtrzymać rozmowę. Ja nie mówię, że ludzie w przeszłości nie rozmawiali. Oczywiście, że rozmawiali, ale z moich doświadczeń tego paplania takiego, gadać, żeby ino gadać, to dużo nie było. Jeżeli już rozmawiano, to rozmawiano o czymś konkretnym. To był sposób, mowa była sposobem przekazu mądrości życiowej i wiedzy o świecie. To nie było wyczytane.

takiego gadać, żeby ino gadać, to dużo nie było. Jeżeli już rozmawiano, to rozmawiano o czymś konkretnym. To był sposób, mowa była sposobem przekazu mądrości życiowej i wiedzy o świecie. To nie było wyczytane.

0: treść, bardzo konkretna.
1: Bardzo często właśnie tak było, że za każdym słowem pojawiała się konkretna treść, konkretny przekaz i nawet nieraz było tak, że tych słów było niewiele, ale ważna była obecność, pokaz, jakieś pojedyncze słowa. W takich realiach nasze babki wzrastały. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie mówię, że oni nie rozmawiali, ale to nie było to życie zagadane. Dzisiaj na przykład ja przynajmniej czuję, że tych informacji jesteśmy tak zagadani, że jesteśmy pogubieni. Natomiast treści przekazywane właśnie, no one były gwarą przekazywane, niosły w sobie konkretny przekaz, bardzo często.
0: Pani Barbaro, spróbujmy jeszcze w tej naszej rozmowie jakoś umiejscowić gwarę. Znowu trochę wracamy do tego jej wyrazu werbalnego, no bo właśnie na samej Żywiecczyźnie mamy przynajmniej dwa takie obszary, gdzie to słowo wypowiadane w różnych kontekstach, w różnych sytuacjach, ale trochę inaczej brzmi, trochę być może nawet inaczej znaczy, ale mamy do rzeczy soły i koszarawy. To są te dwie takie, powiedzmy, linie graniczne w tej części, powiedzmy, językowej. Czy ona być może też przekłada się na tą część, no właśnie, tę wewnętrzną, tę bardziej kulturową, duchową?
1: Myślę, że ta różnorodność, bo rzeczywiście jest inaczej trochę w Dolinie Soły, trochę inaczej w Dolinie Koszarawy, jeszcze trochę inaczej na północ, w rejonie Beskidu Małego, chociaż tu też dużo wspólnych cech ta gwara ma z rejonem Koszarawy, że to podyktowane było raz sąsiedztwem, a dwa ukształtowaniem terenu. Bo jednak te pierścienie otaczające gór, otaczające właśnie Żywiecczyznę, wytworzyły nam takie jakby enklawy. Właśnie ta w Dolinie Soły trochę inna, mająca też dużo wspólnego z Śląskiem, z Góralami Śląskimi, ze Śląskiem Cieszyńskim. Chociażby w nazwiskach się to przejawia. U nas jest nazwisko Czech, u nich jest nazwisko Polok, oni o nas mówią Poloki. Na przykład mieszkańcy Koniakowa czy Istynnej, jak robiłam tam jeszcze na studiach badania, to tak właśnie, to Poloki tam z Kamysznicy tak o nas mówili. A inaczej trochę jest właśnie we wschodniej części, która graniczy z Orawą. Tu większe wpływy już z Podhala też dochodziły, ale też od Krakowa jest różnorodność. Są pewne cechy, które są wspólne dla nas wszystkich, jak na przykład mazurzenie na całej ziemi żywieckiej, nie tylko u nas, bo to dotyczy w ogóle wielu gwar w rejonie Karpat i nie tylko, czyli nie wymawiamy ży, szy, czy, dży, tylko zy, sy, cy, dzy i to jest cecha wspólna dla nas wszystkich. Czy na przykład wymawianie czasowników bez okoliczniku, dzisiaj mówimy ci, robić, robi, j było na końcu, czy na przykład takie okrągłe wypowiadanie wyrazów, które się rozpoczynają na o, na przykład, czy na a, janioł, jantek, jędrek, czy na właśnie to o, łodziewacka, łocedzacka, to są wspólne cechy, ale są takie, które są właśnie charakterystyczne dla miejscowości tu w obszarze rzeki Koszarawy, a inne są w Dolinie Soły. I na przykład, jakiś przykład z wyrazów. My mówimy w Dolinie Soły święto panienka, a tu na wschodzie mówią świoto panionka. Inaczej już to brzmi. Józef. U nas się mówi Józef bardziej, prawda? U nas jest bardziej robio w Dolinie tu Koszaraby. Więc to są takie cechy językowe. Ja na przykład pamiętam taką cudną kobietę, bibułkarkę, już nie żyjącą, która była też świetną informatorką, której ja się musiałam nauczyć rozumieć, tak, bo ona mówiła tak piękną gwarą, z Sopotni pochodziła, że na początku to nie łapałam wszystkiego, co ona do mnie mówi. dopiero jak się wsłuchałam za którymś razem, dopiero nauczyłam się ją rozumieć właśnie, bo ja jestem z Doliny Soły, ona była bardziej ze wschodu, takie

0: właśnie mówienie na, tak się mówi, że tu w rejonie Koszaraby wszystko mówią na o, robio, bydo. U nas się mówi w dolinie sobie bydę, tu się mówi bydo. Więc to są takie różnice, ale też piękną wspólną cechą na przykład gwar jest coś, co myśmy w ogóle zagubili. Ta mowa serca, jak słuchaliśmy, to wiedzieliśmy, rozumieliśmy bez tłumaczenia sytuację. Na przykład doić, dojować. Doić krowę raz. Dojować, regularnie powtarzać czynność. Śpiewać, śpiewowaj. Prawda? Więc taki sposób już opowiadania, przekazywania niósł w sobie informacje. Tak samo jak na przykład określenia chociażby kolorów, jajeśnicowy kolor. No my tak nie mówimy dziś. A to był konkretny żółty kolor, jajeśnicowy albo burokowy, też konkretny kolor. Więc wszystko, co było ważne, było w taki sposób werbalizowane, żeby to było jednoznacznie zrozumiane.
1: Pani Barbaro, ale bo cały czas o gwarze rozmawiamy, no chcąc, nie chcąc, ale na tych dwóch poziomach, trochę werbalnym, i da się wskazać cechy wspólne, to co odróżnia, powiedzmy, te dwa obszary, ale czy w tej części, na tym poziomie kultury ducha, no tej bardziej wewnętrznej, też pojawiają się jakieś różnice? Czy to będziemy obserwować na przykład w potrawach na stole wigilijnym? Czy na tak małym obszarze, jakim jest Żywiecczyzna, powiedzmy, te różnice też da się wychwycić?
0: No nie do końca bym tak na to patrzyła. Nie da się tego wykluczyć, bo wpływy na przykład tutaj na tym pograniczu już żywiecko-śląskim na pewno były. Bo na przykład w Kamesznicy kobiety kubusia piekły, czyli to ciasto z tartych ziemniaków, czy zupę śliwconkę, która też może bardziej tamten rejon od strony Śląska właśnie, Śląsk charakteryzuje. Ale w zasadzie są takie uniwersalne potrawy, jeżeli na przykład do Wigilii sięgniemy, które były wszędzie. Dlatego, że istotą było to, żeby pojawiło się na stole wszystko, czym nas w naszym rejonie matka natura obdarowała. Więc są wpływy, nie da się ich na pewno wykluczyć, są wpływy, ale ja myślę, że ten rdzeń, istota tej kultury duchowej, ona jest wspólna.
1: Pani Barbaro, muszę Panią zapytać jako badaczkę również gwary, czyli powiedzmy na tym gruncie zawodowym, jakie są funkcje gwary? No, tak trochę z tej naszej rozmowy wynika, że gwara nas trochę definiuje i zarówno językowo, ale też wewnętrznie i pozwala no właśnie odnaleźć się w tym toku tradycji i kultury, no ale właśnie tego pewnie jest więcej.
0: Główną funkcją gwary jest określenie naszej tożsamości, bo to w jaki sposób mówiliśmy i mówimy, poza strojem, poza różnymi jeszcze zachowaniami, było głównym wyznacznikiem tego, kim jesteśmy i kim jesteśmy dziś tak samo, prawda? W wymiarze albo miejsca pochodzenia, albo miejsca zamieszkania, bo też już dzisiaj są takie sytuacje. Więc to jest główna cecha, określenie własnej tożsamości poprzez sposób, w jaki się wypowiadamy. Ale z drugiej strony nie tylko jest to ta na zewnątrz przejawiana funkcja, ale jest to przejawianie własnej ekspresji, bo o wiele łatwiej nam jest z wnętrza wydobyć i przekazać właśnie tą naszą prostą mową, podstawową mową, to coś, co nam w duszy gra, niż językiem literackim. Poznałam taką cudną kobietę, poetkę ludową, która jest no, mniej więcej w moim wieku, która pisze i po polsku, w języku polskim, i pisze gwarą, ale najpierw, jak ona mi powiedziała, tworzy się szkielet. I ten szkielet pochodzi z serca. A potem to jest dopiero ubierane. Czyli potem można nad treścią, którą chcemy przekazać, popracować i to może już być w języku literackim. Ale ten szkielet, to co idzie ze środka, to jest właśnie takie

0: spontaniczne, proste, w prostej mowie.
1: Czy zgodziłaby się Pani z takim określeniem Wary jako język pierwotny?
0: Tak, tak. To jest mowa pierwotna, tak. To jest to coś, co idzie tam właśnie z tych głębin naszych i z pokoleń, z korzenia, z którego dokładnie, z którego wychodzimy, bo jest na przykład takie pytanie często zadawane nam, etnografom, nie tylko nam, różnym innym osobom. Czy można się gwary nauczyć? Można się gwary nauczyć, ale wtedy uczymy się jej tak jak języka obcego. Tak jak my mówimy po angielsku i każdy, kto nas słyszy, może przynajmniej większość z nas, mówiąc po angielsku, nie mówi tak jak rodowity Anglik, prawda? Dokładnie to samo dotyczy gwary. Można się nauczyć tej gwary, ale to nie jest, nie brzmi to tak jak ta gwara, która idzie z wnętrza.
1: Czyli ją po prostu trzeba czuć.
0: Dokładnie. Dokładnie tą gwarę trzeba czuć.
1: A czy gwara zmienia się? Można powiedzieć, że trwa nadal i nadal się kształtuje?
0: Tak. Dlatego, że my się zmieniamy i razem z nami to, co przejawiamy sobą, siłą rzeczy musi się zmieniać. Więc to dotyczy w ogóle całej tradycji naszej, z której się wywodzimy. Też bardzo często stawiane mi pytanie, czy w tradycji można cokolwiek zmieniać. Oczywiście, bo to my przejawiamy tą tradycję, ale ze świadomością, że to my dzisiaj, a nasi przodkowie mieli tak, a tak. Tak jak my się zmieniamy, gwara się zmienia. Ja myślę, że warto mieć świadomość tego, że bycie sobą przejawia się między innymi poprzez sposób wypowiadania. Jeżeli czujemy w sobie gwarę, bo korzeń swój kulturowy, rodowy, rodzinny na pewno, chociaż czasami się od niego odcinamy, ale na pewno go czujemy. Jeżeli czujemy, że to jest nasz sposób ekspresji, właśnie taki, a nie inny sposób wypowiadania się, nie wstydźmy się tego, bądźmy sobą.
1: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: I jeszcze wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk.
3: Rada Powiatu w Żywcu na wniosek zarządu podjęła uchwałę o połączeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej w Żywcu oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej w Milówce w jeden zespół poradni psychologiczno-pedagogicznych. Przypomnę, że te poradnie to placówki publiczne, dla których organem prowadzącym jest powiat żywiecki. Decyzja ta była przede wszystkim determinowana faktem, że od 1 września czekają nas bardzo poważne zmiany, można powiedzieć nawet zmiany rewolucyjne w zakresie funkcjonowania poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, a dodatkowo należy podkreślić, że dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Żywcu złożyła rezygnację ze swojej funkcji, a równocześnie w prowadzonym konkursie na dyrektora poradni w Milówce nie udało się wyłonić kandydata, wyłonić nowego dyrektora ze względu na brak kogokolwiek chętnego do pełnienia tych obowiązków. Zatem uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie zaproponowanie śląskiemu kuratorowi oświaty połączenie obu poradni pod względem organizacyjnym przy zachowaniu daleko idącej odrębności w zakresie działalności jednej i drugiej poradni. Zatem z punktu widzenia klientów urzędu, rodziców, dzieci wymagających wsparcia poradni, niewiele się zmieni. Jedynym skutkiem będzie likwidacja rejonizacji, co w praktyce oznacza większe możliwości dostosowania terminów dla poszczególnych dzieci wymagających czy to zespołu orzekającego, czy wydania opinii. Równocześnie chcę zapewnić wszystkich pracowników, zarówno poradni milowieckiej, jak i poradni żywieckiej, że zapewniliśmy w naszym uzasadnieniu, w naszej propozycji decyzji, że nie będzie żadnych zwolnień, że gwarantujemy trwałość zatrudnienia. Co więcej, powiat chce w dalszym ciągu zwiększać etaty, zwiększać finansowanie tych poradni, aby w jak najlepszym zakresie wzmocnić orzecznictwo poradniane, orzecznictwo publiczne, i nie ma żadnych powodów, aby się martwić o swoje miejsce pracy. Bardzo proszę o danie szansy temu pomysłowi, temu rozwiązaniu.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: To jest radio.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.